0: tam, panie Aniu.
1: Nie wierzy pan w to, że on tam jest?
0: Ja nie wierzę Tuskowi, bo to jest konfabulant. On po prostu nie wie, a mówi. I on nadaje, przepraszam, najlepszym dowodem tego był Murański. Pamięta pani?
1: Tak, pamiętam, jasne.
0: Znany prawie aktor i tak dalej. Po czym Murański wychodzi i mówi, że Tusk go oszukał w ogóle. Że jemu chodziło o to, że on popiera Konfederację.
1: Nie, no to była kompromitacja Donalda Tuska z tym Murańskim, ale dlaczego Marcin Romanowski, ja nie mówię, że już, że on ma zdradzać miejsce, gdzie przebywa, skoro nie chce tego robić, ale dlaczego nie zaprzeczy, jeśli chodzi o to Naddniestrze, bo to wygląda bardzo źle. Naddniestrze to jest ta samozwańcza republika kontrolowana przez Rosję.
0: Pani Anno, szukają go wszystkie służby w zasadzie, bo Tusk tam do kolegów zadzwonił swoich. I on list wysyła ze skrzynki obok zamieszkania miejsca. No ludzie, no przecież to trzeba na to popatrzeć jakoś realnie. Jeżeli wychodzi rzecznik prokuratury i mówi, że nie ma potwierdzenia, że on tam jest i nie może na 100% stwierdzić, no i on by był bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o to. A Tusk wychodzi następnego dnia i mówi, no 99%, 1% sobie zostawiam, bo wiecie, różnie może być. No,
1: a pan wie, gdzie on jest? Pan wie, gdzie jest Marcin Romanowski?
0: No skąd ja to mogę wiedzieć?
1: Nie wiem. Myślałem, że może jakieś plotki krążą.
0: Ja bym się nie zdziwił, jakbym w Warszawie był. Przecież oni nic nie wiedzą. Nic nie wiedzą.
1: To by był sensacyjny. To by był sensacyjny scenariusz, rzeczywiście.
0: No, Tusk, wyjdź na balkon, to ci pomacham, no. To jest, proszę państwa, to jest tak, że najciemniej jest pod latarnią. Natomiast prawda jest taka, że oni nie wiedzą, gdzie jest Romanowski. Oni w tej chwili wykorzystują to politycznie. I tyle. Czy ktoś wie, gdzie jest Romanowski? No nie wie. Natomiast wiedzą, skąd on list wysłał. Bo jest pieczątka na kopercie. No, na litość boską. No.
1: To kompromitacja polskich służb, pana zdaniem? Ta
0: no sprawa? Niestety, ale się kompromitują cały czas. Oni najbardziej są silni wtedy, kiedy trzeba babcię zgarnąć 60-letnią, która na obciaka brzydko powiedziała. Jakie tam brzydko, ledwo brzydko powiedziała. To oni wtedy wiedzą, tak? To oni wtedy wiedzą. Natomiast, bo podpisała się, bo wszystko było wiadomo i tak dalej. Natomiast jak chodzi już o operacyjne sprawy, to nasze służby są, wydaje się jednak, w defensywie i to bardzo głębokie. Ja nie wiem, czy jest drugi kraj w Europie taki, gdzie służby krajów zachodnich, mówię o Niemcach, mówię o Holendrach, o Duńczykach, kasają po Polsce i robią co chcą. Mało tego, nasze służby w ogóle tego nie kontrolują.
1: Zapytałam pana o Macieja Berka i żeśmy już porozmawiali o sytuacji w Europie Zachodniej, o Marcinie Romanowskim i o wszystkim
0: innym. O Berku będziemy rozmawiać, no.
1: Ale, bo to jest ciekawe też z tego względu, że chociażby Anna Maria Żukowska z Lewicy mówi, że to jest chęć pokazania, kto tu rządzi i kto bierze za mordę ugrupowania koalicyjne. Chciałam pana zapytać, czy położą uszy po sobie, jak przyjdzie co do czego, czy ktoś tutaj się... Bo pan, wiem, też taki mówił o takim scenariuszu, żeby być może to mogłoby doprowadzić do wcześniejszych wyborów, bo byłby to argument dla Donalda Tuska, że nie da się rządzić, bo nie ma tutaj zgody koalicyjnej.
0: Taki argument będzie. Oni powiedzą, że oni sobie nie wyobrażają takiej sytuacji, żeby... Bo tam rzecz polega na tym, że w ogóle ten Berek nie jest lubiany zbytnio przez nich. To znaczy on występował, znaczy on dawał Luxemburgowi mieszkania na Parkowej i nie zajmowania się niczym. I ten cały Berek wszędzie zaglądał i wszędzie, że tak powiem, knuł. W związku z tym on nie był lubiany, po prostu on był traktowany jako taki załóżnik Donalda Tuska. I teraz on go do Trybunału Konstytucyjnego wpycha, żeby mieć Trybunał Konstytucyjny dla siebie. Dla siebie, nie dla koalicji. I koalicja będzie się tu burzyła, natomiast tam będzie argument od razu z mety. No dobrze, no to wcześniejsze wybory. No i to nie jest głupie, dlatego że Donald Tusk wie, że nie ma kadr. Od początku to mówię, pani Aniu, pani programaturze, że nie ma, ma krótką ławkę, bardzo krótką ławkę, albo w ogóle jej nawet nie ma. Bo jeżeli ściąga się takiego Kierwińskiego z Parlamentu Europejskiego, żeby zarządzał finansami dla powodzian i widzimy, jaki jest tego efekt, jeżeli to jest tak, że on dostaje Departament Służb w ręce swoje i widzimy, jak to wszystko działa, no to proszę państwa, Donald Tusk, jeżeli teraz nie ogłosi wyborów, to on po prostu zginie politycznie. I myślę, że przejmiemy ten elektorat w dużej części zawiedziony, który jednak gdzieś tam w sercu tą Polskę posiada. I ten spadek będzie znaczący, bo trend, i Donald Tusk doskonale o tym wie, trend jest prawicowy, nie lewicowy, mówienia prawdy. I tutaj się Tusk gubi, bo jego żywiołem, jego krwią jest kłamstwo. Więc
1: ale jego nadzieją
0: mówiąc,
1: jest rozdrobniona prawica, która się kłóci, gdzie liderzy tak mają wielkie ego. Myśli pan, że dojdzie do jakiejś współpracy partii prawicowej?
0: Ale ja życzę, a Tusk to nie ma ego, a Czarzasty to nie ma swojego ego, jest nadymany jak ta żaba o poranku, więc wszyscy mają ego.
1: No właśnie, nie wszyscy mają ego, ale ego. Politycy na prawicy mają takie ego, że nie chcą współpracować.
0: Panie Aniu, jakby pani była z Platformy Obywatelskiej, to w byle mieście zatrudniłaby się pani na przykład w wodociągach i zarabiała 50 tysięcy miesięcznie, netto. Więc to tylko wystarczy być w Platformie Obywatelskiej. Więc to ich łączy, tylko i wyłącznie to ich łączy. Ta pani od zdrowia, nie mogę zapamiętać.
1: Sobierańska Grenda, pani minister, tak?
0: Brawo, gratuluję pamięci. Ale ja za to pamiętam, co było na śniadanie w przedszkolu. I teraz jest tak. Ona w zeszłym roku dostała prawie 600 tysięcy złotych od Donalda Tuska za to, że została ministrem i odszkodowanie jeszcze jej wypłacili, zrezygnowała w szpitalu ze stanowiska. No to my mówimy o pieniądzach, o których no ciężko się nawet mówi, a oni na co dzień grabią Polskę jak tylko mogą. To są te żelazne grabie Donalda Tuska. On mówi, że on wypala żelazem co, kogo, gdzie.
1: To kiedy te spadki sondażowe zobaczymy? Bo teraz jeszcze wakacje, ludzie trochę żyją innymi różnymi tematami. Kiedy? Późną jesienią, listopad, grudzień?
0: Myślę, że Donald Tusk nie będzie chciał dopuścić do tego i być może pretekstem właśnie będzie to, że skoro nie chcecie posłuchać mnie, no to ja się nie nadaję na premiera, a więc proszę bardzo, rząd do dymisji i wcześniejsze wybory, bo przecież bez Platformy nie powołają drugiego rządu.
1: Ale mówi się też, że znów do Brukseli się uda Donald Tusk. Dzisiaj też o takim scenariuszu można przeczytać. Na szefa Partii Ludowej, znów europejskiej.
0: Nie chcę żartować, ale ten pomysł z budowaniem statku kosmicznego dla niego jest bardzo korzystny w przyszłości.
1: Kropkę stawiamy tu. Poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Był gościem poranka 7:09. Dziękuję.
0: Dziękuję. 7:09.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Wakacje powoli dobiegają końca. W naszej dzisiejszej rozmowie zapowiemy nabory wniosków, które rozpoczną się we wrześniu. Moimi Państwa gościem jest pan Wojciech Legawiec, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dobrego dnia życzę też wszystkim słuchaczom. I od razu dodam, że w ogóle jesienny kalendarz naborów w agencji pęka w szwach, ale dziś mamy okazję porozmawiać o tym, co już za chwilę, za parę dni, bo we wrześniu będzie się działo naprawdę dużo.
1: Zacznijmy od rozwoju współpracy w ramach łańcucha wartości. Mam tu na myśli ścieżkę poza gospodarstwem. Do kogo skierowane jest to wsparcie i jaki jest jego cel?
2: Panie redaktor, zacznę od tego, że choć plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 realizujemy już od dłuższego czasu, to tego typu wsparcie mamy w ofercie po raz pierwszy. Jego adresatami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na obszarach wiejskich zajmują się przetwórstwem i sprzedażą produktów rolnych. Jeśli natomiast chodzi o cele przyświecające wprowadzeniu tej interwencji, są to przede wszystkim takie cele jak wzmocnienie pozycji rynkowej lokalnych przedsiębiorstw, skracanie łańcucha dostaw żywności, a także rozwój współpracy między rolnikami i przetwórcami. Od razu powiem, że pomoc obejmuje dwa obszary. Jeden to konwencjonalny, nazwany obszarem A, a drugi ekologiczny, czyli obszar B.
1: O jakich pieniądzach mówimy i na co będzie można je przeznaczyć?
2: Te pieniądze to jest nawet 10 milionów złotych z refundacją od 50 do 60%. A na co można przeznaczyć pieniądze? Między innymi na inwestycje takie jak budowa lub modernizacja budynków, zakup sprzętu do przechowywania, do sortowania i pakowania, ale też takie inwestycje, które dotyczą przetwarzania odpadów żywnościowych na biokomponenty.
1: Jakie inwestycje są szczególnie mile widziane?
2: Ładnie to pani redaktor powiedziała. Preferowane będą, co ma odzwierciedlenie oczywiście w punktacji, pomysły na przedsięwzięcia, które bazują na strategii od pola do stołu, wpływają na ograniczenie marnowania żywności, obejmują innowacyjne i proekologiczne działania oraz te, których realizacja będzie podejmowana przez grupy producentów, spółdzielnie i organizacje rolnicze.
1: Powiedzmy też jeszcze o terminie naboru wniosków.
2: Ten nabór możemy rzeczywiście nazwać w pełni wrześniowym, ponieważ rozpoczyna się od 1 i potrwa do 30 września. Wnioski będziemy przyjmować wyłącznie drogą elektroniczną.
1: Na początku września ruszy też nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Na co w przypadku tego naboru będzie można przeznaczyć pieniądze?
2: Rzeczywiście ten nabór ma wystartować 2 września. Ta pomoc jest znana rolnikom, bo mogą się o nią ubiegać już po raz kolejny. I w tym przypadku odbiorcami wsparcia są hodowcy trzody chlewnej, a konkretne cele przeznaczenia pieniędzy to m.in. budowa, przebudowa i remont obiektów gospodarskich służących bioasekuracji, wykonanie ogrodzeń z bramami i furtkami, czy też zakup i montaż silosów paszowych.
1: Tych ostatnich mają dotyczyć zmiany, które zapowiedział minister rolnictwa. Pamiętam komunikat w tej sprawie na stronie internetowej ministerstwa.
2: Owszem, ma pani bardzo dobrą pamięć, skoro do tej pory kojarzy informacje z maja. Zapowiedź chyba pojawiła się tuż po 1 maja. Zgodnie z nią obowiązująca wcześniej refundacja kosztów rzeczywiście poniesionych ma być zastąpiona systemem kosztów jednostkowych. Minister rolnictwa, pan Stefan Krajewski, szuka rozwiązań i nam też zależy na ułatwieniu życia rolnikom, a przy okazji poprzez upraszczanie procesu ubiegania się o wsparcie będzie można przyspieszyć procedurę oceny wniosków.
1: O jak dużym dofinansowaniu mówimy?
2: Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tysięcy złotych, a maksymalne dofinansowanie to 80% kosztów kwalifikowalnych. Przy czym nie może być to mniej niż 20 tysięcy złotych.
1: Czy rolnicy byli i są zainteresowani tą pomocą?
2: Pomoc rzeczywiście cieszyła się popularnością już przed planem strategicznym. Tylko w ramach obecnej perspektywy finansowej odbyły się 3 takie nabory, a statystyki wyglądają następująco. Złożono ponad 4000 wniosków. Do tej pory zawarliśmy 1600 umów i wypłaciliśmy niebagatelną kwotę ponad 50 milionów złotych. Także spodziewamy się zainteresowania tym wsparciem na poziomie takim jak w latach ubiegłych.
1: A jak to jest z pieniędzmi na dopłaty do ubezpieczenia zwierząt?
2: Nawet jeśli nie jest się lekarzem, nie można się nie zgodzić ze słowami przysięgi Hipokratesa, że lepiej zapobiegać niż leczyć. To byłaby taka klamra dla wsparcia, o którym rozmawialiśmy. Agencja już po raz kolejny ma w swojej ofercie dopłaty do ubezpieczenia zwierząt skierowane do hodowców, którzy chcą uniknąć konsekwencji związanych z chorobami lub złagodzić ich finansowe konsekwencje.
1: Właściciele jakich gatunków zwierząt mogą skorzystać ze wsparcia i jakie są limity?
2: Od razu powiem i o gatunkach, i o limitach. Trzeba mieć ubezpieczonych co najmniej 1000 sztuk zwierząt rzeźnych, takich jak kurczęta, gęsi, kaczki, perlice, indyki i tyle samo sztuk drobiu nieśnego. A jeśli chodzi o pozostałe zwierzęta, to wsparcie obejmuje gospodarstwa z minimalną obsadą 14 sztuk trzody chlewnej, a także 4 sztuki bydła, owiec, kóz lub koni.
1: Ile i jakie choroby obejmuje wsparcie?
2: Mówimy tu o kilkudziesięciu chorobach. Dla przykładu wymienię pryszczycę, chorobę niebieskiego języka, gruźlicę bydła, wściekliznę i salmonellozę odzwierzęcą. Pełna lista jest dostępna na naszej stronie internetowej.
1: Jakie warunki powinni spełniać rolnicy, którzy chcą skorzystać z tej pomocy?
2: Oprócz wymienionych wcześniej warunków istotne jest prawo do dysponowania nieruchomością, na której terenie przebywają zwierzęta, no i oczywiście ich ubezpieczenie.
1: Jaka jest wysokość pomocy i w jakiej formie rolnik ją otrzyma?
2: Wsparcie będzie przyznawane w formie refundacji 70% składki. Istotne jest, by z umowy ubezpieczenia wynikało, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia ponad 20% strat w pogłowiu zwierząt.
1: W jaki sposób i od kiedy do kiedy można składać wnioski?
2: Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane od 14 września do 13 października 2026 roku.
1: Na koniec powiedzmy, dlaczego warto ubezpieczać zwierzęta gospodarskie.
2: Szanowna pani redaktor i szanowni słuchacze, warto rozważyć skorzystanie z pomocy, ubiegać się o zwrot naprawdę dużej części kosztów ubezpieczenia zwierząt, ponieważ skutki wystąpienia w gospodarstwie wielu chorób, szczególnie zakaźnych, mogą być bardzo dotkliwe. Hodowcy na pewno zdają sobie z tego sprawę.
1: Agencja wspiera także tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. 24 września rozpocznie się kolejny nabór wniosków.
2: Tak, wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać od 24 września do 27 października 2026 roku. Oczywiście nabór będzie prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną.
1: Kto może się ubiegać o wsparcie?
2: Wsparcie jest skierowane do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zrzeszających producentów rolnych. Oczywiście tych, które uzyskały status organizacji producentów lub grupy producentów w jednym z naszych oddziałów regionalnych. Wolę się tutaj skupić na pozytywach, ale w tym przypadku muszę powiedzieć, że z pomocy nie mogą niestety skorzystać zrzeszenia drobiarzy, pszczelarzy oraz sadowników i ogrodników. Nabór dla producentów owoców i warzyw zakończyliśmy w ostatnim tygodniu lipca, a hodowców pszczół uspokajam, że tradycyjnie jesienią wystartuje 7 interwencji pszczelarskich.
1: Jak uzyskać status uznania za organizację producentów lub grupę producentów rolnych?
2: W pierwszej kolejności podmiot zrzeszający producentów danego sektora rolnego musi uzyskać osobowość prawną i oczywiście wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Następnie powinien złożyć w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji wniosek o nadanie statusu uznania za organizację producentów lub grupę producentów rolnych. Trzeba do niego oczywiście dołączyć plan biznesowy i po pozytywnym rozpatrzeniu takiego wniosku dyrektor oddziału nadaje status uznania. Dopiero po przejściu tej procedury można wystąpić do nas wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej.
1: Jaka jest wysokość wsparcia?
2: Wsparcie ma formę ryczałtu, którego wysokość zależy od wartości sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków organizacji lub grupy. Gdy słyszy się o tym po raz pierwszy, to wydaje się to dość skomplikowane, ale mówiąc prosto i w skrócie, pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania zrzeszenia. W pierwszym roku to 10% przychodów netto, maleje to stopniowo o 0,5%, by w 5 roku osiągnąć poziom 8%. Istotne są też limity. Dla organizacji producentów limit wynosi na rok 100 tysięcy złotych, a dla grupy producentów 60 tysięcy złotych, jednak nie więcej niż 10 tysięcy złotych w przeliczeniu na członka.
1: Jakie są korzyści dla rolników wynikające ze zrzeszania się?
2: Pani redaktor, rolnicy dzięki organizowaniu się w grupy producentów czy organizacje producentów mogą osiągnąć wiele korzyści, których byliby pozbawieni, gdyby działali indywidualnie. Przede wszystkim mogą znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, zapewnić sobie stabilny zbyt produktów oraz zwiększyć opłacalność w produkcji. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego to według mnie taka dodatkowa motywacja do zespołowego działania.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Wojciech Legawiec.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu i do usłyszenia.
1: A Państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
4: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta światła. Ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzali wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.
2: Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołać na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Uczta weselna, którą król przygotował dla swojego syna. Wyobrażamy sobie to wydarzenie. Przygotowane stoły, wspaniałe potrawy, wiele kosztu, trudu, by zorganizować taką uroczystość. Ale co się dzieje? Zaproszeni nie chcą iść. Nawet specjalne przypomnienie ze strony umyślnych posłańców nie odniosło skutku. Nie chcieli przyjść. Może słuchając tego opisu, chcielibyśmy niejako zawołać, że nam by się to nigdy nie wydarzyło. My na pewno, tak sobie myślimy, pozytywnie odpowiedzielibyśmy na tak wyjątkowe, zaszczytne zaproszenie na przyjęcie weselne królewskiego syna. Co się jednak dzieje, kiedy Jezus do nas kieruje zaproszenie na ucztę przygotowaną dla nas przez Boga w naszych świątyniach? Taką ucztą właśnie jest msza święta, najświętsza ofiara. Uczta przygotowana, zdaje się nam mówić Bóg. Przyjdźcie, bo ja na was czekam. I co? Czemu nas tak wielu w Kościele? Czemu tak łatwo się usprawiedliwiamy? Mówimy, że daleko, nie za dobrze się czułem, byłem w podróży, byłem zmęczony. Czemu tak łatwo Panu Bogu mówimy nie? Zastanówmy się nad naszym uczestnictwem we mszy świętej, niedzielnej i świątecznej. Czy zawsze jestem obecny? Czy moja nieobecność wynika naprawdę z bardzo ważnych przyczyn? A może tak naprawdę jesteśmy podobni do tych osób z Chrystusowej przypowieści, którzy na zaproszenie króla mówią: nie, nie chcemy, Jezu, przyjść do ciebie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Jest 6:30, więc już teraz przenosimy się do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Ostrowie Mazowieckiej.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Dzisiaj kalendarz liturgiczny przywołuje świętego Bernarda Opata, doktora Kościoła, cesterskiego mnicha z XII wieku. Ten święty przypomina, że wiara domaga się pogłębienia intelektualnego, które może dokonać się tylko i wyłącznie sercem wolnym od grzechu, z umysłem przepełnionym światłem Ducha Świętego. Niech rozpoczynająca się Eucharystia przybliży nasze serca i umysły do Boga, źródła i szczytu wszelkiego poznania. Przedstawiennictwo świętego Bernarda polecamy Bogu wszystkie nasze intencje. Ksiądz Ryszard i ksiądz Jan modlą się w intencjach znanych Bogu. Ksiądz Krzysztof za świętej pamięci Jadwigę Glinkę, jest to intencja od sąsiadów. Ja natomiast za świętej pamięci Bernarda Kuczewskiego, jest to intencja imieninowa. Włączamy też do naszej modlitwy wszystkie intencje słuchaczy Radia Nadzieja. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych.
3: O modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
3: Amen.

módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Bernat opadł, przejęty gorliwością o Twoją chwałę płonął jak ogień i oświecał Twój Kościół. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy napełnieni tym samym duchem postępowali jak dzieci światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan: chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, gdy okażę się świętym względem was przed ich oczyma. Zabiorę was spośród ludów, zabiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczą was od wszelkiej zmazy i od wszelkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto słowo Boże. Thank you.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jeszcze jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna napełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

0: Do Boga, który posyła ludziom ducha prawdy, wznieśmy wspólne prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, kapłanów i diakonów, aby mężnie, wytrwale, z miłością głosili Ewangelię. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za studiujących i wykładających teologię, aby swoje obowiązki realizowali z pokorą i wytrwałością. Ciebie prosimy. Módlmy się za odpoczywających na wakacjach, aby ten czas wykorzystali również na zerwanie z grzechem oraz na nawrócenie i pokutę. Ciebie prosimy. Módlmy się za rozeznających swoje życiowe powołanie, aby otwarci na działanie Ducha Świętego podjęli dojrzałe, odpowiedzialne decyzje. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, także za świętej pamięci Bernarda Kuczewskiego i Jadwigę Glinkę, aby radowali się w gronie zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej mszy świętej i słuchających nas w Radiu Nadzieja, aby Duch Święty napełnił nasze serca wiarą, miłością i na wzór świętego Bernarda szczególną czcią Matki Bożej. Ciebie prosimy. Miłosierny Ojcze, napełnij nas Duchem Pocieszycielem, abyśmy dobrze żyli na tym świecie, szukali wstawiennictwa niepokalanej Dziewicy przed Twoim obliczem i dzięki temu zasłużyli na zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: A także na pożytek nasz i całego Kościoła.
0: Wszechmogący Boże, składamy Ci sakramentalną ofiarę jedności i pokoju, obchodząc wspomnienie świętego Bernarda Hopata, który słowem i czynem zabiegał o pokój i ład w Twoim Kościele, przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości, pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Bernardem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze spraw, niech nas uświęci sakrament przyjęty w dzień świętego Bernarda, abyśmy żyjąc według jego przykładu i pouczeń, zostali ogarnięci miłością wcielonego słowa Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
2: Pokój.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest czwartek, 20 dzień sierpnia, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński, witam Państwa bardzo serdecznie. No dziś znowu jesiennie, drodzy Państwo, pochmurnie. Dziś przez cały dzień należy spodziewać się deszczu, jest bardzo wilgotno, wiatr taki umiarkowany, więc dobrze jakiegoś deszczaka czy parasol ze sobą mieć, aby nie zmoknąć, ale z dobrych informacji no to na dzisiaj wygląda, wszystko wskazuje na to, że od niedzieli będzie rozpogodzenie, że tego słońca będzie zdecydowanie więcej. Może gorąco nie będzie, ale będzie taka idealna temperatura 23 stopnie, 22 stopnie, więc jeszcze trochę tego słońca, tymi promieniami słońca będziemy mogli się nacieszyć. No dobrze, no ale co dzisiaj? Dzisiaj będzie polityka, dzisiaj będzie sport, dzisiaj będą również sprawy humanitarne i od tych spraw humanitarnych zaczniemy. Wczoraj przypadał Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej i z tej okazji rozmawiać będę z kierownikiem pomocy humanitarnej i rozwojowej na Bliski Wschód, Radosławem Sterna z Caritas Polska. Rozmawiać będziemy m.in. na temat łamania praw humanitarnego, na temat zagrożeń pracowników humanitarnych i zwiększonego zapotrzebowania na pomoc humanitarną w ostatnich latach. Będzie też muzyka, będzie również przegląd prasy. Zobaczymy, czym prasa dzisiaj żyje. Zanim ta prasa, to jak zawsze oczywiście trochę piosenki na początek. Startujemy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Prasowy poranek rozpoczynamy od dziennika Gazety Prawnej. Tu, ale i w reszcie gazet, na jedynce tak zwanej jest propozycja podatkowa rządu. Próg PIT w górę, zapłacą bogaci, czytamy. Na około 10 miliardów złotych minister finansów Andrzej Domański wylicza zapowiedziane przez premiera Tuska zmiany w PIT, które mają dać w przyszłym roku ulgę 3,5 milionom osób. Chodzi o zdarzające się coraz częściej wpadanie przez podatników w próg podatkowy skutkujący obniżką płacy netto, zwłaszcza w końcówce roku. Tusk zapowiedział wprowadzenie dodatkowego progu 130 tysięcy złotych, od którego będzie obowiązywała stawka 24%. Podatek w wysokości 32% będzie dotyczył dochodów przekraczających 150 tysięcy złotych. Te zmiany mają być sfinansowane podwyżką CIT od dużych firm, wyższą daniną solidarnościową i obniżką limitu przychodów uprawniających do rozliczenia ryczałtem. Zostając w temacie pieniędzy, mamy tutaj informacje o luce, która narasta, jeżeli chodzi o oświatę. Samorządy powinny otrzymywać z budżetu centralnego na sfinansowanie zadań oświatowych przynajmniej tyle, ile wynoszą ich wydatki na bieżące zadania oświatowe, a dostają ją od 20% do 50% mniej, alarmuje Związek Powiatów Polskich. W 2025 roku łączne finansowanie dla powiatów powinno wynieść 21 miliardów, a dla miast na prawach powiatu 56,8 miliardów złotych. Według raportu Kto finansuje oświatę w Polsce, do którego dotarł dziennik, wprowadzone w 2025 roku zmiany finansowania samorządów dodatkowo pogłębiły problem występującej luki oświatowej. Sprawiły, że koszty na realizację zadań w tym obszarze obciążą dziś głównie samorządy. Z ich perspektywy oznacza to ograniczenie możliwości realizowania innych zadań publicznych. Nowy system sprawia, że na realizację zadań edukacyjnych przeznaczonych jest 60% środków pozostających do dyspozycji powiatów i 70% w miastach na prawach powiatu. W 2024 luka oświatowa w samorządach była szacowana na ponad 45 miliardów złotych. W zeszłym roku w przypadku powiatów luka oświatowa zwiększyła się o 3,6 miliarda, a w miastach na prawach powiatu o 20,8 miliardów złotych. Zerkam teraz do Rzeczpospolitej. To również mamy tekst o nowych stawkach PIT i CIT od 2027 roku. Mamy również tekst o Włodymirze Zełenskim, który ma, jak się okazuje, nowego konkurenta. Decyzje kadrowe prezydenta Ukrainy wywołały kryzys polityczny w Kijowie w czasie wojny z Rosją. Mamy systemowy kryzys zarządzania, oznajmił były minister obrony i wicepremier Michajło Fedorow, którego niedawna dymisja wywołała protesty na ulicach Kijowa i wielu innych miast walczącego z Rosją kraju. Opowiada się za przeprowadzeniem wyborów prezydenckich i twierdzi, że demokracja nie może być zakładnikiem Rosji. Z najnowszego sondażu kijowskiego ośrodka wynika, że Fedorow cieszy się największym zaufaniem rodaków, ustępując jedynie byłemu dowódcy armii, generałowi Waweriowi Załużnemu. Mamy również tekst o interpretacji ze wskazaniem na etaty. Większość pierwszych interpretacji indywidualnych wskazuje na konieczność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Główny inspektor pracy opublikował pierwsze wydane po reformie PIP interpretacje. W 7 zamieszczonych na stronie GIP interpretacjach opisano różne sytuacje wykonywania pracy. Tylko w 2 z nich GIP uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, że podstawą może być umowa cywilnoprawna. W pozostałych dopatrzył się spełnienia warunków zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to m.in. agencji pracy, które pośredniczą w znajdowaniu zajęć tymczasowych w sklepach czy magazynach. Zleceniobiorcy, korzystając z internetowego systemu, mogą przyjmować propozycje pracy, często każdego dnia innej. Mimo tej elastyczności GIP uznał, że spełnione są kryteria typowe dla stosunku pracy, a konkretnie pracy tymczasowej. Podobnie jak w przypadku studentów pomagających w piekarni oraz kierowców przewożących dzieci niepełnosprawne. GIP dopuścił natomiast możliwość zlecania zadań na podstawie umów cywilnych, w przypadku usług tworzenia informatycznych bez danych i to nawet w przypadku liderów koordynujących te prace. To wszystko w przeglądzie prasy. Teraz chwila muzyki, a po niej pierwsza rozmowa w dzisiejszym wydaniu poranka 7:09.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Radosław Sterna, kierownik pomocy humanitarnej i rozwojowej na Bliski Wschód, Caritas Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wczoraj przypadał Dzień Pomocy Humanitarnej. Czy tej pomocy wciąż świat okazuje za mało?
2: Świat okazuje za mało, bo potrzeby humanitarne niestety z roku na rok rosną. Od kilku lat widzimy tendencję w naszej branży, że po pierwsze wzrasta liczba konfliktów zbrojnych, ale także nieprzewidzianych katastrof naturalnych, które doprowadzają do większych potrzeb po stronie ludności dotkniętej, a dodatkowo rządy na świecie, zwłaszcza rządy w krajach zachodnich, ograniczają składki, można tak powiedzieć, składki, kontrybucje, które się płaci do organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ i wszystkie jej agendy, ograniczają je i po prostu jest coraz mniej pieniędzy na coraz większe potrzeby.
1: To pytanie, dlaczego ograniczają? Czy dlatego, że nie będą płacić za coś, co w zasadzie jest daleko, daleko od nich, jeżeli chodzi na przykład o kraje Zachodu i o to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo przecież zagrożenie czeka też blisko, bardzo blisko, chodzi mi tutaj na przykład o Rosję, tak?
2: To jest pewna krótkowzroczność, bo pierwszym krajem, który zaczął wprowadzać takie zmiany, były Stany Zjednoczone, likwidując zupełnie program USAID, i wiele krajów, na przykład Wielka Brytania, poszła za Stanami, ograniczając pomoc. I tak jak mówię, to jest pomoc bardzo, to są działania krótkowzroczne, bo to, co w ramach pomocy humanitarnej udawało się rozwiązać, chociażby powierzchownie czy w niewielkiej skali, te problemy istniejące na przykład w krajach Bliskiego Wschodu, powodowało, że ludzie byli tam w stanie mieszkać, funkcjonować w lepszy czy gorszy sposób, ale kiedy ta pomoc jest wycofywana, to zaognia się sytuacja w tych krajach, co z kolei powoduje na przykład większe niepokoje społeczne, większą eskalację czy wręcz migrację do krajów zachodnich w poszukiwaniu lepszego życia, bo tu na miejscu nie da się żyć.
1: Czyli ta pomoc humanitarna, te większe składki na przykład, spowodowałaby to, że nie mielibyśmy kryzysu migracyjnego. Na przykład.
2: Na przykład, tak. To jest doskonały przykład.
1: Czyli rozumiem, sytuacja obecnie wygląda tak. Pieniędzy jest mniej, ale te potrzeby, te zapotrzebowanie na pomoc humanitarną są coraz większe.
2: Są coraz większe, bo pomoc humanitarna jest w praktyce namiastką państwa. To znaczy w krajach, w miejscach na świecie, gdzie państwo jest niewydolne, gdzie te państwa są młode, skorumpowane, zniszczone przez wojnę, niedostatecznie dofinansowane, to organizacje międzynarodowe, które działają w mikroskali, często są to organizacje lokalne, humanitarne, zatrudniające lokalnych mieszkańców, po prostu wyszkolonych do działania jako namiastka państwa, do działania na przykład w służbie zdrowia, do działania w branży, w sektorze edukacji. To jest namiastka państwa i to pozwala ludziom, którzy mieszkają w tych krajach, jakoś funkcjonować. Kiedy tej namiastki nie ma, kiedy zaczyna jej brakować, to zaczyna się pojawiać takie myślenie: no dobrze, ale dlaczego ja tutaj w ogóle jestem? Bomby lecą mi na głowę, dzieci nie mają gdzie się uczyć, nie ma jedzenia, trzeba stąd wyjechać. Więc de facto pomoc humanitarna to jest zagospodarowanie problemów, z którymi nie radzą sobie państwa tego świata.
1: A myśli pan, że da się to jeszcze odwrócić, żeby jednak te państwa zachodnie na przykład płaciły więcej, żeby dostrzegły więcej niż, nazwijmy to brutalnie, czubek własnego nosa?
2: Tak naprawdę to nie jest tylko tak, że pomoc humanitarna utrzymuje się z tych składek państwowych, bo bardzo często jest tak, że ludzie dobrowolnie płacą na organizacje międzynarodowe, na organizacje pomocowe i bardzo wiele programów, tak jak chociażby program Caritas Rodzina Rodzinie, utrzymuje się właśnie ze składek, z darów osób indywidualnych. I tak jest w przypadku bardzo wielu organizacji, zarówno takich o charakterze bardziej religijnym, jak i świeckich.
1: To, a czy da się tak powiedzieć konkretnie, liczbowo, ile dzisiaj ludzi na świecie potrzebuje pomocy humanitarnej?
2: Według raportów ONZ ponad 200 milionów ludzi na świecie potrzebuje pomocy humanitarnej. To jest olbrzymia liczba i nie w pełni potrzeby tych ludzi są zaspokajane pomocą międzynarodową. Aczkolwiek trzeba pamiętać również, że organizacje pomagają bardzo miejscowo, w mikroskali, ale też tych organizacji jest wiele i one działają w grupach koordynacyjnych między sobą, tak żeby lepiej zapewniać po prostu tą potrzebną pomoc, więc potrzeby są gigantyczne, ale również organizacje działają na tyle, na ile mogą i ta pomoc naprawdę przekłada się na rzeczywistość na miejscu.
1: A jaka jest skala pomocy udzielanej przez Caritas? Choć na przykład w zeszłym roku.
2: Caritas pomogła w zeszłym roku na świecie ponad 300 tysiącom osób na różnych kontynentach, w różnych krajach świata, prowadząc projekty humanitarne i projekty rozwojowe.
1: Bo jeżeli chodzi o samą tą pomoc, to przygotowują się do tej rozmowy, no wiem, że ta pomoc jest udzielana naprawdę na wszelkie sposoby i na misjach, i tutaj na miejscu, więc jest ona dość szeroka.
2: Tak, bo pomoc humanitarna istnieje w bardzo wielu sektorach i realizuje się ją na wiele sposobów. My jako Caritas Polska działamy dwutorowo w sytuacji nagłego zagrożenia, jakiejś katastrofy czy konfliktu. W pierwszej kolejności trzeba zapewnić pomoc natychmiastową osobom poszkodowanym, to znaczy pomóc je ewakuować do bezpiecznego miejsca, zapewnić wsparcie materialne, żeby przetrwać te najtrudniejsze momenty, czyli bezpieczne schronienie, żywność, lekarstwa, często również wsparcie psychologiczne, bo to są ludzie dotknięci nagłą jakąś ewentualnością i często trudno jest im sobie poradzić z tym, że na przykład 8 godzin wcześniej stracili dobytek życia w trzęsieniu ziemi i nie potrafią sobie wyobrazić, jak ich życie będzie wyglądało. Więc na tych wszystkich płaszczyznach pomagamy i my, i inne organizacje. A kiedy już ta pierwsza faza zostaje w jakiś sposób zarządzona, ta najgorsza faza krytyczna i przychodzi czas na jakąś odbudowę, na próbę powrotu do normalności, to wtedy wchodzi pomoc rozwojowa, w ramach której na przykład odbudowuje się zniszczone szkoły, odbudowuje się możliwości ludności lokalnej w celu zarabiania, czy po prostu prowadzenia godnego życia bez potrzeby zaczynania od zera. I na obu tych płaszczyznach Caritas Polska działa w wielu krajach świata od lat.
1: Ta pomoc humanitarna, to też wiąże się z ryzykiem utraty swojego życia nawet, bo czytam, że w ostatnich 3 latach zginęło ponad 1000 pracowników humanitarnych. Nachodzi więc pytanie o to bezpieczeństwo pracowników humanitarnych. Czy ona jest, czy ona istnieje, czy to bezpieczeństwo jest na coraz mniejszym poziomie?
2: Niestety to bezpieczeństwo jest na coraz gorszym poziomie. Obserwujemy ten trend, tak jak pan zauważył, już od kilku lat. Wszyscy pracownicy humanitarni, profesjonaliści, kierują się w swojej codziennej pracy rozmaitymi procedurami bezpieczeństwa, które mają ryzyko śmierci czy ryzyko obrażeń w czasie wykonywania pracy w jakiś sposób ograniczyć. Ale nigdy nie jest tak, że możemy to ryzyko doprowadzić do zera. Zawsze jest to niebezpieczeństwo. Trzeba pamiętać, że pracownicy humanitarni w bardzo wielu przypadkach są ludźmi, którzy się wywodzą ze społeczności, w których działają, którym pomagają. w przypadku Strefy Gazy. Znacząca większość pracowników humanitarnych to są po prostu Palestyńczycy, którzy mieszkają na terenie strefy, więc wypełniając swoje obowiązki są narażeni w tym samym albo nawet większym stopniu na zagrożenie życia niż zwykła ludność cywilna, bo oni bardzo często nie mogą się po prostu ewakuować, muszą prowadzić swoją pomoc, muszą dojechać do miejsca jakiegoś wypadku czy jakiegoś ostrzału, żeby ewakuować ludzi i przetransportować ich do szpitala. Więc niestety zagrożenie życia jest wysokie. Ponad 1000 osób w ciągu ostatnich 3 lat pracowników humanitarnych zginęło, w tym również z naszej konfederacji Caritas. Koledzy w Strefie Gazy, koledzy w Caritas Ukraina, i to nie tak dawno, dosłownie miesiąc temu, zginęli.
1: Bo czytam, że wojna w Gazie doprowadziła do najwyższego w nowoczesnej historii poziomu przemocy wobec personelu humanitarnego. To też jest właśnie coś tak oburzającego, coś takiego, co można byłoby określić, nie wiem, jakąś czarną plamą w historii pomocy humanitarnej?
2: Jak najbardziej. Coraz więcej spotykamy się z nieposzanowaniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Priorytetem powinno być dla każdego państwa, które prowadzi jakiekolwiek działania militarne gdziekolwiek na świecie, priorytetem powinno być nieszkodzenie ludności cywilnej i umożliwienie pracownikom humanitarnym dotarcia w rejon potrzebny w celu pomocy, w celu dostarczenia żywności, dostarczenia lekarstw. Niestety widzimy, że w ostatnich latach to się pogarsza, nasze bezpieczeństwo jest coraz gorsze i straty wśród ludności cywilnej również rosną w ostatnich latach. Straty wśród pracowników sektora medycznego, nie tylko nas się atakuje, ale również pielęgniarzy, lekarzy. Niestety sytuacja jest coraz gorsza.
1: To czy biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, czy nie jest już albo niedługo będzie notowany gdzieś spadek pracowników humanitarnych?
2: Nie wydaje mi się, ponieważ my, pracownicy humanitarni, w większości przypadków jesteśmy osobami motywowanymi takimi wartościami jak chęć pomagania drugiemu człowiekowi, więc nawet jeśli to niebezpieczeństwo będzie rosło, ja jestem przekonany, że ciągle będzie cała rzesza wspaniałych ludzi gotowa, żeby tą pomoc dalej nieść.
1: Jak rozumiem, głównie ci pracownicy humanitarni wywodzą się z tych rejonów, gdzie trwa wojna, konflikt zbrojny, ale jak rozumiem, polscy pracownicy Caritas również jeżdżą na miejsce.
2: Polscy pracownicy Caritas jeżdżą na miejsce, to prawda, przy czym nasze podejście do niesienia pomocy jest takie, że my wierzymy, że ta właśnie ludność lokalna, lokalne struktury kościoła, lokalne organizacje najlepiej wiedzą, gdzie pomoc jest potrzebna i jak ją realizować w taki sposób efektywny finansowo. Więc owszem, my jeździmy tam w te kraje naszej pomocy od czasu do czasu, ale głównie w celu monitoringu, sprawdzenia, czy ta pomoc dostarczana jest na najwyższym poziomie, czy wszystko jest prowadzone zgodnie z planem, zgodnie z procedurami. Ale tak naprawdę największa część tego niebezpieczeństwa i ciężkiej pracy na miejscu leży w rękach naszych partnerów lokalnych, organizacji po prostu zanurzonych, zakorzenionych w tych miejscach objętych kryzysami.
1: Pytam o to, bo się zastanawiam, czy pracownicy humanitarni mogą liczyć na jakąś pomoc psychologiczną, bo nie są to łatwe rzeczy, łatwe historie, nad którymi można przejść tak obojętnie.
2: Tak, jak najbardziej. Pomoc psychologiczna również dla pracowników humanitarnych jest rzeczą niezwykle ważną. W naszym zespole w Warszawie mamy specjalistów, mamy wykwalifikowanych, certyfikowanych terapeutów, którzy w przypadku, jeśli nam samym jest potrzebna pomoc, również nam pomogą.
1: To słyszymy o tym, że gdzieś te prawa nie są przestrzegane, że ta pomoc jest tak naprawdę coraz bardziej potrzebna, że to zapotrzebowanie na pomoc humanitarną rośnie, więc czy jest nie wiem, jakieś światło w tunelu, że sytuacja się polepszy, czy musimy być przygotowani na to, że to będzie się tylko pogarszać?
2: Należy się liczyć, należy zawsze zakładać najgorsze, ale jednocześnie to, czym my się zajmujemy, to jest przede wszystkim niesienie pomocy, więc na tyle, na ile możemy, przy takich budżetach, na jakie możemy sobie pozwolić, my będziemy kontynuować nasze działania. Nawet jeśli sytuacja jest krytyczna, podstawą jest to, żeby kontynuować działanie, bo chociaż to jest kropla w morzu potrzeb bardzo często, to jednak te osoby, które pomoc humanitarną otrzymały, otrzymują no nie tylko pomoc, ale również taką nadzieję, że przyszłość może być lepsza i to też jest bardzo ważne.
1: To, że ta przyszłość może być lepsza, no każdy gdzieś może jakąś swoją cegiełkę do tego dorzucić, więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby w jakiś sposób wesprzeć wasze akcje, to jak może to zrobić?
2: Myślę, że najprościej jest wesprzeć nasz flagowy program wieloletni, który w tym roku będzie świętować jubileusz dziesięciolecia, program Rodzina Rodzinie. Dlatego zapraszam Państwa na naszą stronę www.caritas.pl/rodzina, żeby zobaczyć, jak możecie nam pomóc.
1: Radosław Sterna, kierownik pomocy humanitarnej i rozwojowej na Bliski Wschód Caritas Polska, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I to wszystko w pierwszej godzinie dzisiejszego wydania poranka 7:09. Teraz chwila przerwy, chwila muzyki. Słyszymy się ponownie równo o godzinie 8:09. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. 7:09. 7:09.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest 8.09, więc rozpoczynamy drugą godzinę poranka, 7.09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. O godzinie 8.15 politycznym gościem poranka będzie Bogumiła Olbryś, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a rozmawiać będziemy m.in. o propozycji zmian podatkowych, którą wczoraj przedstawił minister finansów i premier Donald Tusk. Zapytam, co pani poseł sądzi o tych propozycjach, czy są to dobre rozwiązania, czy prezydent Karol Nawrocki, czyli to przejdzie przez Sejm, powinien to podpisać. Będę pytał również o edukację. Rok szkolny nadchodzi, rok szkolny coraz, początek roku szkolnego coraz bliżej, więc będę pytał o te zmiany, które wchodzą do szkół od 1 września. Czy są to dobre reformy? Czy szkoła pod obecnym Ministerstwem Edukacji idzie w dobrym kierunku, czy też nie? A pani poseł ma przecież bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę w szkole. Była przez lata dyrektor zespołu szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących w Łomży, więc będę pytał, co z perspektywy dyrektora należałoby w edukacji zmienić. Zapytam też o politykę rodzinną, jakie pomysły ma Prawo i Sprawiedliwość na to, aby zatrzymać gdzieś ten nisz demograficzny i skłonić, zachęcić młode rodziny, młode pary do tego, aby te rodziny zakładały i aby było to jedno, więcej dzieci niż tylko jedno. A o 8.40 ostatnim dziś gościem będzie Jerzy Kułakowski, dziennikarz Polskiego Radia Białystok, a rozmawiać będziemy o dzisiejszym meczu Jagiellonii-Białystok, która jest o krok od kolejnego historycznego wydarzenia, jeżeli chodzi o klub, czyli od awansu do Ligi Europy. Teraz chwila muzyki, Michael Jackson i o 8.15 polityczna rozmowa poranka, 7.09.
0: Twój początek dnia.

0: dziewiąta. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Wczoraj premier i minister finansów przedstawili rządową propozycję zmian podatkowych. Ma to być ręka wyciągnięta w stronę rosnącej klasy średniej. Ma na tym skorzystać 3,5 miliona Polaków. Jak pani ocenia tę propozycję?
2: Bardzo negatywnie. Panie redaktorze, już są badania. 85% Polaków jak najbardziej uważa to za złe rozwiązanie, bo jest to taka kosmetyczna tylko jak gdyby poprawa, która nie jest dobrym rozwiązaniem. Także przede wszystkim wyliczenia. Tam nie ma żadnych merytorycznych wyliczeń. Co to za propozycja bez dokładnego wyliczenia, ile będzie kosztować to budżet państwa? Przecież to każdego z nas interesuje na rok 2027 czy na kolejne lata. Na przykład, czy Ministerstwo Finansów posiada pełną ocenę skutków regulacji? Ile straci na tym picie, a ile uzyska z podwyższonego tak zwanego CIT-u. Czy ten podwyższony CIT rzeczywiście pokryje 100% ubytku dochodów z PIT-u? Ile dodatkowego podatku zapłacą te firmy? Te firmy, takie największe firmy, największe przedsiębiorstwa. Czy na przykład Ministerstwo Finansów uwzględniło, że wyższe opodatkowanie największych przedsiębiorców może ograniczyć na przykład inwestycje, zatrudnienie i napływ kapitału do Polski. Czy na przykład rząd policzył, ile kosztów firmy przerzucą po prostu na zwykłego zjadacza chleba, czyli na konsumentów przy obecnej drożyźnie żywnościowej, drożyźnie paliwowej. Czy to jest dobre rozwiązanie, panie redaktorze? No ja jako przeciętna osoba w tym państwie uważam, że to jest bardzo złe rozwiązanie.
1: Zdaniem głównego ekonomisty PKO BP pakiet zmian jest mniej więcej neutralny dla budżetu państwa.
2: No jak neutralny? No jeśli podwyższamy ze 120 do 130, no to jest to. I skoro nawet sam pan przed chwilą powiedział,
1: ale wyższy CIT do największych firm będzie.
2: No
1: ale
2: tak,
1: to wejdzie w życie.
2: Ale czy to się rekompensuje? No to gdzie ma pan jakieś takie wyliczenia? Poszły badania w stosunku do planu Czarnka. To jest konkretne rozwiązanie dla naszych rodaków. Podniesienie progu podatkowego PIT ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie. I przy wspólnym rozliczaniu, a bardzo dużo Polaków rozlicza się rocznie tak zwanym PIT-em 37 do 360 tysięcy złotych. Zwolnienie emerytów. Wiem, że najniższa emerytura to jest 1800 zł, a tu zwolnienie emerytów, którzy mają nawet emeryturę do 2500 zł z podatku i ze składek emerytalnych.
1: I na takich propozycjach nie ucierpiałby budżet państwa?
2: Już jest przeliczone. Widzi pan, tutaj różnimy się tym, że jeśli są jakieś propozycje, to te propozycje są wyliczane. Jest konkretna analiza, a przy propozycjach obecnego rządu nie ma praktycznie żadnych analiz. To tylko takie rzucone sobie, nie wiem, jako tak zwany jakiś element wyborczy, który nie zrealizowane 100 obietnic do tej pory. Następna, nie wiem, już enta jakaś obietnica dla wyborców, żeby jakoś tak zakłamać rzeczywistość, ale rzeczywistość jest po prostu brutalna.
1: No ale te propozycje, o których pani mówi, te propozycje Przemysława Czarnka, no to tak. One są bardziej daleko idące od tej propozycji premiera, więc zakładam, że budżet bardziej by jeszcze ucierpiał.
2: 30 miliardów złotych, zakładając wdrożenie ewentualnie tego programu w 2028 roku. Panie redaktorze, gdyby obecny rząd nie wydawał pieniędzy na tak nieeleganckie rzeczy, jak gdyby pomoc dla powodzian, gdzie rzucone było 4,5 miliona, zobaczy pan, już mamy 4,5 miliona złotych rzucone dla pewnej tam osoby i ta osoba rozdała te pieniądze właściwie nie tym, do których miały te pieniądze trafić, czyli dla rzeczywiście
1: czy na to pieniądze były, pomysł był dobry, tylko dystrybucja tych pieniędzy była okazała się
2: no
1: zła.
2: Właśnie o tym mówimy, panie redaktorze. że dystrybucja pieniążków jest nieciekawa. No, z KPO, te jachty i tak dalej, no bardzo potrzebne Polsce, tak? Po szczególnym tylko ewentualnym jakimś tam bardzo zamożnym osobom. Panie redaktorze, propozycja profesora Czarka jest konkretna i która by pomogła, bo na przykład propozycja rządu, tak dla porównania, panie redaktorze, na tą propozycję rządową, czyli do podwyższenia progu podatkowego do 130 tysięcy złotych rocznie, w to nie wpisują się na przykład bardzo duża grupa zawodowa. Jak? Co mnie bardzo interesuje? Nauczyciele, jak administracja publiczna. Pana osoba pewnie się też w to nie wpisuje. Więc proszę pana, po co coś robić, w co praktycznie tylko jest zawirowaniem, co generuje koszty administracyjne, logistyczne, organizacyjne i wiele, wiele innych kosztów generuje, ale właściwie dla przeciętnego podatnika to nic nie wnosi. Chociażby wymieniłam te kilka właściwie grup zawodowych, które gdyby nie skorzystają z tego, a zawirowania dla przedsiębiorców ogromne. Mało tego, ale już też zapowiedziane, że na przykład ryczałt by był ograniczony dla dużych przedsiębiorców, którzy rozliczają się ryczałtem. Rząd zapowiedział obniżenie limitu uprawnionych do ryczałtów.
1: Czyli pani jest przeciwko tym propozycjom, podsumowując.
2: Tak, panie redaktorze, jak najbardziej jestem przeciwko, bo plan profesora Czarka jest zdecydowanie ciekawszym rozwiązaniem i rzeczywiście ewentualną pomocą finansową dla naszych rodaków. A przecież po to jesteśmy, że mamy uchwalać ustanawiać dobre prawo i dobre ustawodawstwo.
1: Wspomniała pani chwilę temu o nauczycielach. No i właśnie początek roku szkolnego coraz bliżej i to też wdrożenie tej nowej podstawy programowej dla przedszkoli, klasy pierwszej i czwartej, reformy nazywanej Kompas Jutra. Jak pani ocenia te nadchodzące zmiany?
2: Muszę niestety powiedzieć również, znaczy niestety, przeanalizowałam to i Kompas Jutra jest zrobiony tak zwany chaotycznie. Nowa podstawa programowa właśnie dla klas pierwszych, dla klas czwartych, dla szkół podstawowych. Zbyt szybko jest, wszystko się to dzieje. Zmienianie podstaw programowych, a nie daj Boże jeszcze i a co się zwiąże z tym, treści programowych, to co pani Nowacka już zrobiła wcześniej, wrzucania treści programowych oscylujących wokół naszej narodowości, tożsamości, patriotyzmu. No, on nie jest dobrym rozwiązaniem. Nowe programy. Zobaczy pan, co to generuje. Konieczność przygotowania właśnie tych nowych programów, materiałów, metodologii pracy, książek. Książki, żeby...
1: To może są koszty, które po prostu trzeba ponieść, żeby lepszą podstawę programową wdrożyć.
2: Lepszą to znaczy jaką?
1: Domyślam się, że jak robimy zmiany, no to na lepsze.
2: Jeśli to jest coś wyłuskane z polskości, to jest lepsze. Dla mnie jako Polaka nie jest to.
1: A czemu wyłuskane z polskości?
2: No bo treści patriotyczne są okrajane. Zobaczy pan, wyrzucenie narodowego wieszcza, jakim jest Adam Mickiewicz z kanonu lektur, no to wie pan, no nie jest to chwalebne dla minister edukacji.
1: Jeżeli chodzi o lektury w szkołach, to mam dosyć negatywne zdanie. Uważam, że do większości lektur młodzież nie jest jeszcze intelektualnie przygotowana.
2: No właśnie, chodzi o to intelektualne przygotowanie. To wyobraź sobie pan, że to trzeba właśnie tego wsparcia metodologicznego i merytorycznego dla dyrektorów, dla nauczycieli, żeby dobrze przygotować, żeby później ta kadra mogła odpowiednio nauczać nasze dzieciaki. Czy rozwijanie kompetencji i ograniczanie takiej solidnej wiedzy matematycznej, zobaczy pan, kiepsko ciągle wypada matura z matematyki. Tym powinniśmy się zająć. Okrajanie wiedzy, solidnej wiedzy właśnie tej historycznej, z języka polskiego, geografii, na poczet, no, właśnie takich zmian, które nie do końca dobrze nam rokują i dobrze służą, moim zdaniem nie jest to właściwe. Są też tak zwane zajęcia projektowe. Do zajęć projektowych, proszę pana, do zajęć projektowych załóżmy, że chcemy zrobić, nie wiem, jakąś sałatkę, która będzie na przykład elementem zdrowego stylu życia. Czy do tej sałatki to potrzebne jest tylko słowo? Nie, potrzebne są komponenty, po prostu składniki jakieś takie do tej sałatki. To wszystko generuje co, panie redaktorze? Finanse. Szkoły ciągle są niedofinansowane. Zazdrości się nauczycielom tych wakacji, ale te wakacje to nie jest tak do końca 2 miesiące, bo już szkoły w połowie, właściwie w sierpniu.
1: Ale nikt nie ma tyle wolnego, ile nauczyciele, i to trzeba przyznać.
2: Do nowego roku szkolnego. Tak? To wie pan, poogląda pan różne wypowiedzi osób, które uważały też, tak? Tak laicko uważały, tak? A później stwierdziły, gdy na przykład siostra czy małżonka zaczęła pracę jako nauczyciel, stwierdziły, a hola, to nie tak. To wycieczki, za które się głową odpowiada za każde dziecko, to sprawdziany, to przygotowania, to rady pedagogiczne.
1: Sam mam znajomych nauczycieli i sami się śmieją z tego, że ojej, jak nauczyciele mają słabo, ja właśnie jestem na wakacjach.
2: No, każdy ma urlop. No. Też pan ma urlopu 20...
1: No, nauczyciele mają pewnie trochę więcej niż 26.
2: I zdecydowanie są mocniej obciążeni.
1: No, nie wiem.
2: Pan co, panie... Panie Bartku, to wybierze się pan do takiej fajnej klasy w ilości, bo są takie klasy, 30-35 osób, i przeprowadzi pan bardzo w myśl jakiejś podstawy programowej, w myśl odpowiednich treści nauczania, przeprowadzi pan lekcje.
1: Nie ma sprawy. Myślę, że każdy nauczyciel wiedział, na jaki zawód się pisze.
2: A tutaj to ma pan rację, oczywiście.
1: No właśnie.
2: I dlatego, jak w każdym zawodzie, tak, ma pan rację w tym momencie. I dlatego w każdym zawodzie potrzebne jest wsparcie i pomoc. Tak jak dostają to inne grupy zawodowe, ogromne wsparcie i pomoc, żeby realizować swoje statutowe i inne zadania. I tu też takie wsparcie jest potrzebne. Wprowadzenie właśnie dobrych finansjery do szkół, dobrego szkolenia, dobrych podręczników, to wszystko wymaga czasu i pieniędzy.
1: No ale dobrze, to jeżeli chodzi nawet o te tygodnie projektowe, bo chciałem do tej podstawy programowej, do tych zmian wrócić, bo ten tydzień projektowy wydaje się pomysł, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, czyli więcej praktyki, a nie sama teoria.
2: Tak. Oczywiście, tylko to musi być tak dualnie, czyli powiązanie to musi być. Musi być i teoria, dobra teoria, żeby ją później przełożyć na praktykę.
1: To domyślam się, że ta teoria też będzie.
2: No, praktyki nie ma bez teorii.
1: No,
2: i szczególnie w tych, akurat ja miałam zaszczyt być właśnie dyrektorem szkoły technicznej, więc tamte elementy muszą się bardzo mocno wiązać. I tak też się staraliśmy. Wrócę, wie pan, do bardzo ważnej sprawy w tym kompasie jutra, bardzo ważnej. Narzucenie, takie mocne narzucenie, obowiązkowe, jakim jest ten przedmiot edukacja zdrowotna. No wie pan, tak jak wymieniłam wcześniej, matematyka, język polski czy inna geografia, są jak gdyby takiej niszy, a edukacja zdrowotna i właśnie wokół niej takie zawirowania, że niepotrzebne są te zawirowania. I na siłę, jako obowiązkowy przedmiot wrzucona, 1 godzina od klas 4 do 8 i 2 lata w szkołach ponadpodstawowych.
1: Ale ten komponent seksualny dotyczący seksualności jest nieobowiązkowy.
2: Nieobowiązkowy, no na szczęście, ale wyobraźcie sobie pan, że to właśnie wywalczyli rodzice i młodzież, która zdecydowanie powiedziała nie temu przedmiotowi w ogóle, jak gdy był przez moment przedmiotem nieobowiązkowym.
1: No to rozumiem, że nie ma problemu obecnie.
2: Wprowadzono jako obowiązek. Czy nie ma problemu?
1: No, nie ma.
2: No jest problem. Jest problem nadal, bo to jest tylko taka delikatna kosmetyka, wie pan, która niestety, zadajmy sobie wszyscy pytanie, jak daleko może ingerować państwo w wychowanie i w styl życia rodziny. Rodzina jest najważniejszą komórką społeczną i ta ingerencja czasami w rodzinę taka na siłę nie jest dobrym rozwiązaniem.
1: Ale rozmawiając też z rodzicami, które się przyglądały te gdzieś podstawie, gdzieś patrzyły na plan tego przedmiotu, to w zasadzie mówię, że nie jest zły. Pomijając ten komponent seksualny, który, jak już wspomniałem, jest nieobowiązkowy.
2: Na szkoleniu przy kuratorium nauczyciel mówi, że nie jest zły, a co ma innego powiedzieć, powie mi pan?
1: Nie, mówię o rodzicach, którzy widzieli, patrzyli na program tego przedmiotu.
2: No, proszę pana, to rodzice wywalczyli, żeby ten przedmiot w ogóle...
1: O, coś przerywa.
2: Halo, halo?
1: Halo, halo, słyszymy się, tak?
2: Halo, tak. Tak, ja pana słyszę.
1: Tak, ja też. I słyszymy się, już jest okej.
2: Jako wątek nazywa się, jak gdyby ten przedmiot został objęty obowiązkiem. Nie jest to dobre rozwiązanie. Z rodzicami nie należy się sprzeczać i kłócić. Z rodzicami należy po prostu spokojnie współpracować.
1: Ale ja mówię właśnie, że rodzice, z którymi ja przynajmniej rozmawiałam, oceniają ten przedmiot pozytywnie.
2: Wie pan, na pewno jest część rodziców, którym się coś tam podoba, część rodziców, których się nie podoba. Ale okazało się, że większości rodziców się to nie podobała, ta ingerencja i narzucanie ideologii w tymże przedmiocie. Dlatego ten komponent pod tytułem edukacja seksualna został wycofany. No i może to jest dobre rozwiązanie. Ale wie pan co, takie eksperymentowanie na uczniach, które no, w jakiś sposób ta reforma obejmuje wiele elementów, jednocześnie podstawa programowa, metody projektowe, ocenianie, kompetencje cyfrowe. No, czy to jest tak w tym chaosie, w tych wielu zmianach, czy komukolwiek się pracuje dobrze, jeśli jest naraz narzucane wiele zmian?
1: A to pani zdaniem te zmiany są zbyt gwałtowne, że powinno się je wprowadzać stopniowo?
2: Proszę pana, Polska potrzebuje właśnie rewolucji. Przede wszystkim takiej stabilności, dobrze przygotowanych poprzez
1: strasznie
2: dobrą
1: coś przerywa.
2: Publikację książek. Mniejszych klas na przykład, odpowiedniego finansowania i tak zwanego czasu, czasu i spokoju, żeby spokojnie, to co jest istotne i ważne, przesłać temu młodemu pokoleniu.
1: A to pani zdaniem szkoła nie wymaga dzisiaj reform? Zmian?
2: Zmian, ale zmian, które oscylują wokół przemyślanych zmian, zmian, które są odpowiedzią na potrzeby współczesności, zmian, które generuje życie, takich zmian potrzebuje. Niepotrzebna, zbyt mocno tu właśnie jest ingerencja właśnie taka ideologiczna i to niepokoi bardzo dużą rzeszę rodziców.
1: Ale tak naprawdę... No...
2: A zmiany związane z cyfryzacją, zmiany związane z nowymi technologiami, jak najbardziej tak. Tylko w tym wszystkim jeszcze też potrzebne, wie pan, jest słowo bezpieczeństwo. To nie tylko to bezpieczeństwo fizyczne, bo dziś dziecko no, potrzebuje takiej stabilności elektronicznej w tej przestrzeni takiej cyfrowej. Tu mamy wielki niepokój, rozwój, tak szybki, dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji. Też tu należałoby bardziej się pochylić i zwrócić uwagę na to, co właśnie młodzieży, dla młodzieży jest dobre, rozwojowe, a co należy bardzo ograniczać i bardzo, bardzo no, krótko traktować.
1: No to czytam, że takie moduły tematyczne mają się pojawić w szkołach. Właśnie dotyczących bezpieczeństwa, obrony.
2: Mówiłam, że te moduły, czyli te zajęcia projektowe wymagają finansjery. A o finansjerze pan słyszał od pani minister? Bo ja nie słyszałam. Mamy 300 miliardów deficytu jako budżet państwa i ciągle mamy kłopoty z dofinansowaniem też właśnie nauczycieli tej grupy zawodowej. Wymagania
1: tylko
2: są coraz
1: większe. Ten problem w zasadzie jest od lat. Jeżeli chodzi o finansowanie szkoły,
2: no
1: czy to
2: właśnie,
1: był rząd PiSu,
2: to
1: czy to teraz obecny rząd?
2: Zrobione. Nie. Rząd PiSu to wprowadzał po kolei to, co obiecywał, wprowadzał właśnie dofinansowanie nauczycieli.
1: No, ale szkoły też były niedofinansowane i na pensje też nauczyciele narzekali.
2: Wie pan co? Ja miałam zaszczyt prowadzić szkołę i zastałam ją w głębokim PRL-u z całym szacunkiem do poprzedników, bo pewnie się też starali, co mogli, ale te starania były po prostu, działo się, co się działo. Tu się udało. Właśnie za czasów Prawa i Sprawiedliwości drgnęła technologia w szkołach. Ja zastałam dwa projektory, a później to rozwinęłam, że w każdej klasopracowni, jak odeszłam ze szkoły, była możliwość tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych i tak dalej, i tak dalej. Ale ten wątek zostawmy, bo nie chcę tu mocno tego akcentować. Ale właśnie chcę mocno zaakcentować, że za czasów właśnie Prawa i Sprawiedliwości w szkołach drgnęła rozwój właśnie ten metodologiczny, rozwój technologiczny. To właśnie za tych czasów to się zadziało, bo w szkołach nie było za różowo jeszcze przed właśnie 2015
1: roku. A za czasów PiS-u już było różowo?
2: A za czasów PiS-u się zmieniło na pozytywnie. A dosłownie mówię to z autopsji, bo byłam uczestnikiem tych wszystkich przemian i zmian.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś była gościem. Poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, pani poseł.
2: Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie radę słuchaczy. Dziękuję.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest Jerzy Kułakowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak to się mówi, ostatni będą pierwsi.
1: Dokładnie. Pamiętam, jak rozmawialiśmy po tym, jak ta padła informacja o odejściu z Jagiellonii Łukasza Masłowskiego. Wtedy pytałem, czy wobec tego odejścia, ale i odejścia w Miku Polulu, nie zaczną się cięższe czasy dla Jagi. Pan wtedy był bardzo spokojny i okazało się, że po tych kilku miesiącach ten spokój był jak najbardziej wskazany. Jaga gra jest blisko kolejnego historycznego dokonania.
2: No bo to wynika pewnie z doświadczenia życiowego, z PESEL-u też. Człowiek nie przejmuje się czymś, co z gruntu nie wiadomo, czy jest dobrą, czy złą zmianą. No wtedy, kiedy o tym rozmawialiśmy, faktycznie jeszcze przed nami było zatrudnienie nowego dyrektora i też szukanie następcy Afimiko Pululu. No i przynajmniej na razie, to może jeszcze za krótki czas, żeby jakieś wielkie wnioski daleko idące wyciągać, ale na dziś no to okazało się, że i nowy dyrektor sportowy Radosław Kucharski, a zwłaszcza Nick Prelec, robią swoją robotę dobrze albo bardzo dobrze. No właśnie Prelec przyszedł już jak dyrektorem był pan Kucharski, a strzelił dwie bramki w Ekstraklasie. No i tę arcyważną, być może jedną z najważniejszych bramek w historii Jagiellonii Białystok na Ibrox Park w Glasgow, dzięki czemu Jagiellonia przystępuje dzisiaj do walki z Iberią o awans do Ligi Europy, a ten awans do Ligi Europy to już byłoby naprawdę coś wielkiego dla futbolu w Białymstoku, w ogóle w naszym regionie, bo jeszcze nigdy Jagiellonia na takim poziomie nie grała. To by też pokazywało stały rozwój tej drużyny, tego klubu. No ale to oczywiście trzeba poczekać jeszcze do dzisiejszego meczu z Iberią w Białymstoku i do rewanżu za tydzień w Tbilisi. Ale jak mówię, nie warto brać do głowy z góry czegoś, na co po pierwsze nie mamy wpływu, a po drugie nie wiemy, czy zmiana jest pozytywna, czy okaże się negatywna.
1: To ten spokój właśnie on wynikał głównie z tego, że pan, tak jak sam pan mówi, nauczony doświadczeniem, nie przejmuje się tym, na co nie ma wpływu, czy gdzieś tam jednak był ten spokój podyktowany tym, że wierzy pan w to, że Adrian Siemieniec i w ogóle Jagiellonia jest w takim miejscu, która, co by się nie działo, będzie szła cały czas w kierunku rozwoju?
2: No na to wychodzi, tak to wygląda w ostatnich latach, że to, że Jagiellonia, niezależnie już od wyniku rywalizacji z Iberią Tbilisi i tak się nią zagra ponownie w fazie ligowej, czy to Ligi Konferencji, czy daj Boże Ligi Europy, to pokazuje, że to nie jest jednorazowy wyskok Jagiellonia mistrzem Polski, a potem nic. No nie powtórzyliśmy tytułu, owszem, ale potem były dwa brązowe medale, a głównie najważniejsze jest to, że Jagiellonia po raz trzeci z rzędu będzie jesienią grać w rozgrywkach europejskich. Więc oczywiście osoba trenera tutaj jest decydująca. W końcu to on układa te wszystkie puzzle, te wszystkie klocki. To on też ma zapewne duży wpływ na to, jacy zawodnicy tu trafiają, bo ja sobie nie wyobrażam, że wcześniej dyrektor Masłowski czy teraz Kucharski sprowadzali zawodników od tak po prostu, by im się podobało, bez konsultacji, to na pewno nie. No to wynikałoby z tego, że rzeczywiście Jagiellonia wskoczyła na pewien poziom, który utrzymuje. Mówi się o tym, że łatwiej jest wejść na jakąś górę, czy jakiś sukces osiągnąć, niż go powtórzyć później. A Jagiellonia pokazuje, że konsekwentną pracą tych ludzi, którzy są w klubie też od dłuższego czasu, bo to też rada nadzorcza, to też no, zarządy się zmieniają oczywiście w klubie, ale rada nadzorcza i właściciele są ci sami, że oni już wiedzą, jak to robić, żeby Jagiellonia ten poziom wysoki w Europie utrzymywała. Wysoki oczywiście jak na nasze standardy, bo Liga Mistrzów to jeszcze na razie nie dla Jagiellonii, ale kto wie, czy właśnie to zaplecze Ligi Mistrzów, Liga Europy nie będzie też udziałem białostockiej drużyny. Także praca wielu osób, konsekwentna praca wielu osób, nie poddawanie się jakiejś tam presji, kiedy kibice krzyczą, dawajcie transfery, czemu nie ma transferów? Widać, że te transfery są, one dochodzą stopniowo. I są to transfery przemyślane i ci ludzie, którzy przyszli w większości zdecydowanie teraz, oni pomagają drużynie, oni sprawiają, że Jagiellonia znowu może skoczyć poziom wyżej, czyli do Ligi Europy.
1: To czy ten dwumecz z Iberią Tbilisi to już jest tylko formalność tak naprawdę? No ciężko sobie wyobrazić, żeby teraz z rywalem, z całym szacunkiem, no z niższej półki po wyeliminowaniu Glasgow Rangers odpaść.
2: No to jest właśnie pułapka myślenia takiego, dlatego że wczoraj bardzo fajną rzecz na konferencji prasowej powiedział trener Iberii, Andrii Demchenko, zapytany właśnie o to, że Jagiellonia tutaj jest faworytem, czy drużyna Iberii ma jeszcze stres, bo oni też są pewni już gry w lidze konferencji. Czy oni są zadowoleni z tego, co mają, czy też odczuwają presję tego, że mogą jeszcze więcej? I on powiedział takie bardzo fajne zdanie, że oczywiście, że Jagiellonia jest faworytem, ale my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której Jagiellonia była przed tygodniem. No konia z rzędem temu, kto dwa tygodnie temu, czy miesiąc temu dawałby wielkie szanse Jagiellonii na wyeliminowanie Rangers FC. A jednak nie ma czegoś takiego w piłce nożnej jak formalność. No trzeba wyjść 11 na 11, trzeba grać mecz, a nawet dwa, a czasami może i więcej czasu. Dogrywka na przykład w rewanżu, albo karne, kto wie. No więc absolutnie nie. W Białymstoku trener Siemieniec nie pozwala na takie myślenie. Zresztą piłkarze też wiedzą, jak wiele już osiągnęli dzięki temu zwycięstwu z Rangers. Jak wielka jest teraz szansa na to, żeby zrobić krok do przodu w Europie. Jak wielkie firmy mogą przyjechać do Białegostoku, albo jak wielkie firmy Jagiellonia może odwiedzać. Dlatego absolutnie nie ma tutaj myślenia o formalności, o tym, że z Iberią będzie łatwo, bo Iberia oczywiście to nie jest marka Rangers FC, ale to jest podwójny mistrz Gruzji, to jest drużyna, która też po raz pierwszy od 22 lat będzie reprezentować gruziński futbol na arenie europejskiej. No i należy się szacunek każdej drużynie, a jeżeli obie dzisiaj grają na takim samym poziomie, to jest ostatnia runda eliminacji, runda play-off eliminacji do Ligi Europy, no to ani Jagiellonia, ani też Iberia nie znalazły się tam przypadkowo. To nie ma co kombinować, że to będzie łatwo, że to formalność. No nie, trener Jagiellonii Siemieniec powiedział wczoraj, że on jest przekonany, że ta rywalizacja rozstrzygnie się mimo wszystko w Tbilisi za tydzień. Choć ja nie mam nic przeciwko, żeby Jagiellonia pojechała do Tbilisi z wielką, z dużą zaliczką, z solidną zaliczką, ale jeszcze z drugiej strony mieliśmy taką zaliczkę dwa sezony temu w rywalizacji Cercle Bruges w 1/8 finału Ligi Konferencji 3-0 u siebie, porażka 0-2 w Belgii, a wyglądało na to, że ci Belgowie mogą wygrać i 4-0, także nauczeni tym doświadczeniem z pokorą, pewni siebie, ale z pokorą i z szacunkiem dla rywala.
1: Ten ewentualny awans do Ligi Europy to może być taki kolejny krok w rozwoju tego klubu, bo no wszyscy wiemy, że w Lidze Europy dzisiaj to te marki naprawdę są potężne na tutaj arenie europejskiej piłki, więc domyślam się, że mecze z dobrymi zespołami będą powodować, że no nie wyobrażam sobie innego scenariusza jak wypełniony stadion w każdym meczu z takimi mocnymi rywalami na jesień.
2: No to tak już było. Tak naprawdę w Lidze Konferencji też większość tych meczów to były mecze przy pełnych trybunach. Natomiast tu jest ważna inna rzecz. No właśnie, starcia z Juventusem, Milanem, Bayerem Leverkusen, czy Marsylią, czy też może Bayerem, a mówiłem tak, kluby angielskie, Crystal Palace, Sunderland, kluby tureckie. To jest też no, oczywiście okno wystawowe. To Jagiellonia nie kryje tego, że jej model działania opiera się na tym, żeby promować zawodników, pozyskiwać, wychowywać w akademii albo pozyskiwać takich, żeby brzydko nie zabrzmiało, którzy będą nadawali się później do sprzedaży, w cudzysłowie to, co powiedziałem teraz. I oczywiście, kiedy Jagiellonia już gra na poziomie wyżej, czy będzie grać, oczywiście cały czas teoretycznie mówimy, bo tego awansu no jeszcze nie ma, na razie walczymy o niego, no to ewentualny udział w Lidze Europy to zwracałby jeszcze większą uwagę na to, że klub się rozwija, że klub już jest na poziomie Ligi Europy ewentualnie, że są tam piłkarze, którzy do tego poziomu dorastają, a w związku z tym raz, że się na nich większą uwagę zwraca, a dwa, że też podejrzewam, ewentualne transfery byłyby już znowu nieco wyższe o te parę set tysięcy euro, no bo jednak z wyższego poziomu wziąć zawodnika, no trzeba za niego zapłacić więcej. No to tak jak w sklepie z używaną odzieżą albo w markowym sklepie, no niby spodnie i spodnie, ale trzeba za jedny zapłacić więcej, a za drugie mniej.
1: No i kto by się spodziewał, jeszcze kilka lat temu przecież Jagiellonia walczyła o utrzymanie, dzisiaj jest w miejscu, w jakim jest i tak naprawdę to są też dobre czasy dla Akademii, bo jednak ten zespół seniorski, sukcesy zespołu seniorskiego będą przyciągać tą młodzież, biorąc też pod uwagę, że Jagiellonia to jest no, bardzo fajny klub dla młodego zawodnika, bo ci młodzi zawodnicy faktycznie dostają tutaj realne szanse gry.
2: No tak, na przykład Oskara Pietuszewskiego, Bartka Mazurka, który błysnął we Florencji i szybciutko wyfrunął do Salzburga, Red Bull chyba, tak? Mhm. Teraz bardzo dobre wejście w Glasgow, naprawdę znakomite wejście w Glasgow zaliczył kolejny wychowanek Akademii, Jarek Kozłowski. Jego tutaj pozycja na boisku sprawia, że on może mieć pewne problemy z tym, żeby być na stałe w pierwszym składzie, ale widzę, że trener Adrian Siemieniec, wszyscy to widzimy, nie boi się stawiać na tego zawodnika, bo on po prostu dorasta umiejętnościami do tego poziomu, więc tak sobie myślę, że Eryk Kozłowski będzie tym piłkarzem, który jako kolejny zasili dobrą kwotą budżet i będzie robił gdzieś kolejny krok w rozwoju na zachodzie. No są kolejni, mówi się o Zacharym Zaleskim, chociaż ten chłopak akurat wczoraj został skreślony z listy na ligę, na tle eliminacji Ligi Europy i wczoraj grał w rezerwach w trzeciej lidze, strzelił bramkę w meczu z Pelikanem Łowicz. No ale faktycznie to przyciąga, jeżeli widzisz, że przed tobą możliwość, patrzysz na troszkę starszych kolegów z Akademii, którzy już dostają szansę w pierwszym zespole, no to mobilizuje, to tych ludzi, którzy mają ambicje do tego, żeby grać na wysokim poziomie i wyjechać za granicę, bo to w końcu każdy chce poprawiać warunki swojego życia, a jeszcze polskie kluby nie są takimi, które są w stanie przebić finansowo kluby z zachodu, te czołowe, no to rzeczywiście napędza do tego, żeby pokazać się, trenować. Jeszcze Jagiellonia jest w tak dobrej sytuacji, że na tej ścianie wschodniej, no właściwie no mamy też motor Lublin jeszcze, no ale tutaj w województwie podlaskim no to nie ma konkurencji. Jagiellonia jest takim magnesem, który ściąga całą tę młodzież z regionu, ale nie tylko z regionu. Łatwiej pozyskać piłkarzy, jeżeli w klubie nie ma jakiegoś silnego, w regionie nie ma silnego konkurenta. Najbliższy taki super mocny to jest Akademia Legii Warszawa. No i z tego względu rzeczywiście to też jest plus dla Jagi, że może tych zawodników selekcjonować. Z większej grupy wiadomo, że łatwiej selekcjonować tych najlepszych, najbardziej utalentowanych. No i pozwalać im się rozwijać najpierw w Jagiellonii, a później już za pieniądze gdzieś w Europie.
1: No, teraz nasze wychowanych młodzieżowego UKS-u w zeszłym sezonie też nasz wychowanek do Jagiellonii przeszli, więc sam doskonale wiem, jak to wygląda.
2: To tylko potwierdza moje słowa, że właśnie chłopcy czy z Łomży, czy z Suwał, czy z mniejszych ośrodków, no oni trafiają do Jagiellonii po prostu i tyle. Ale no i też gdzieś z Rzeszowa, z innych regionów tak naprawdę też.
1: Dokładnie tak to wygląda. No i też Jaga kupiła teren pod nową bazę treningową. To jest to perspektywa kilku lat, ale to jak to sam klub określa, także jest to chyba największy transfer w historii.
2: No to jest przełomowe w ogóle wydarzenie. Rzeczywiście tutaj kibice powątpiewali przez jakiś czas, że to jest tam powiedzmy mydlenie oczu, że dlaczego nie wydajemy pieniędzy na jakieś super transfery zarobione w Europie. Właściciele klubu, Rada Nadzorcza, Wojciech Strzałkowski cały czas podkreślali, że te pieniądze są na określony jasny cel, czyli na budowę Akademii. No i wracając z Glasgow, rozmawiałem chwilę z prezesem Strzałkowskim, pytam, jakie kolejne kroki po zakupie ziemi. No on mówi przede wszystkim boiska. Wiadomo, że tam te zaplecze w stylu budynki socjalne, bursa i tak dalej, szkolna, to tak też w przyszłości, ale przede wszystkim boiska, bo Jagiellonia przy rozwoju Akademii no nie dysponuje dzisiaj tak naprawdę solidną bazą do treningów. To jest jedno boisko w dzielnicy Starosielce, jedno boisko trawiaste dla pierwszego zespołu, jedno sztuczne, na którym tam tych drużyn trenuje nie wiadomo ile. Oczywiście nie tylko tam trenują, ale trzy boiska to jest absolutna podstawa, tam nie trzeba wielkich zachodów, formalności i tak dalej. To jest absolutny priorytet, a później ta akademia ma już nabierać takich kształtów, takich zbliżonych do tego efektu, który gdzieś tam za parę lat mamy zobaczyć, ale boiska i jeszcze raz boiska to najważniejsza rzecz.
1: No to wracając do tego dzisiejszego spotkania, początek o godzinie 18:00, mecz na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Jaki wynik, jakie predykcje na to spotkanie?
2: O tutaj bardzo ciekawe. Wczoraj aż musiałem zajrzeć do inteligencji sztucznej, żeby dowiedzieć się, co znaczy słowo predykcja. Ja do wczoraj, ja słyszałem to słowo, tak tam myślę ostatnio ze 4 razy i myślę, kurczę, co to jest ta predykcja? I właściwie to ja nie wiem, co to jest predykcja. Takie przewidywanie, tak?
1: Tak, no tak, dokładnie.
2: No to czy nie można mówić, jak ja przewiduję wynik, a nie jaka jest moja predykcja?
1: Ja chciałem po prostu wyjść na mądrzejszego, więc...
2: Bo to jak ja słyszę słowo, jaka jest moja predykcja, to mi się kojarzy z jakimiś schorzeniami, albo niedoborami, albo nie wiem, jakimiś lekami, albo z wysokim
1: okazuje
2: cholesterolem.
1: Okazuje się, człowiek uczy się całe życie jednak.
2: Tak, tak, tak. No w każdym razie ja predykcji zasadniczo nie mam, bo to nie mam predykcji. Natomiast mam życzenie, takie mam życzenie. Nie wiem, czy jest jakieś ładne słowo, które to też tak bardzo mądrze określi. Ale tak, niech będzie życzenie. No ja mam takie życzenie, żeby Jagiellonia pojechała na rewanż do Tbilisi z zaliczką. No na moje życzenie takie będzie skromne, taką dwóch bramek. Z całym szacunkiem, z całym naprawdę szacunkiem autentycznym dla rywala z Gruzji, to jednak uważam i też wiem z rozmów z analitykami Jagiellonii, że to drużyna, no mówiąc wprost, która jest słabsza od Jagiellonii Białystok, ale to tylko teoria. Na boisku wychodzi 11 facetów, grają, różne są koleje losu, różnie się tam składa, nie raz, nie dwa. Zdarza się, że skazywani na porażkę piłkarze czy drużyna wygrywają z tą lepszą. No zresztą przypowieść o Dawidzie i Goliacie to już najlepiej o tym świadczy. Także predykcji nie mam, życzenie mam. Tak myślę, no chciałbym tak 2-0 dla Jagiellonii.
1: No i pewnie cała społeczność polskiej piłki gdzieś tutaj będzie za taki wynik trzymać kciuki. Jerzy Chłakowski, dziennikarz Polskiego Radia Białystok, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję, jak zwykle pozdrawiam słuchaczy Radio Nadzieja.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Poranka 7:09. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest czwartek, 20 sierpnia. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zaczynamy kolejne przedpołudnie w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja dziś deszczowy poranek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
4: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 13.40.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
7: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszam.

0: Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
1: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
2: Po reklamie.

to już 16 minut po 9. Robimy konkurs. Do wygrania jest książka Klea Lorenza Durella w cyklu Kwartet Aleksandryjski. Książka wydana przez wydawnictwo Zysk i Spółka. Lorenz Durell to brytyjski piłkarz, pisarz oczywiście, pisarz, poeta i dramaturg. Urodził się w Indiach, ale większość życia spędził w Grecji, Egipcie, Argentynie, Jugosławii i na Cyprze i to wywarło duży wpływ na jego pisarstwo. Pracował głównie jako pracownik służby dyplomatycznej, parał się naprawdę rozmaitymi zajęciami, był pianistą jazzowym, wykładowcą literatury angielskiej, filmowcem i scenarzystą. Po zakończeniu kariery dyplomatycznej zamieszkał w południowej Francji i poświęcił się pisarstwu. Uznanie i sławę zdobył cyklem powieściowym Kwartet Aleksandryjski. Lorenz Durell był wielokrotnie wymieniany wśród kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. I teraz szansa na to, aby zdobyć książkę wydaną właśnie w cyklu Kwartet Aleksandryjski. Klea do wygrania już teraz w Radiu Nadzieja. Proszę dzwonić do studia Radia Nadzieja 512 123 502 lub 512 123 503. Dodam jeszcze, że ta książka zaliczana jest przez Modern Library do 100 najwybitniejszych powieści XX wieku. A więc dzisiaj klasyka do wygrania w Radiu Nadzieja. Proszę dzwonić. Książka czeka. 512 123 502 lub 512 123 503.

0: do naszego studia. Jako pierwsza dodzwoniła się pani Maria. Dzień dobry, pani Mario.
1: Dzień dobry, pani.
0: Jak rozumiem, w wolnej chwili lubi pani czytać książki.
1: Tak.
0: Pani Mario, a jak pani upływają wakacje i ogólnie to lato kapryśne pogodowo trochę?
1: No tak sobie upiwają. Raz pogoda, raz deszcz, ale tak dobrze jest.
0: Ale no właśnie, najważniejsze jest nasze nastawienie przecież. Pani Mario, więc mam nadzieję, że umilimy pani letni wieczór, a może już jesienny dobrą książką. Pozdrawiamy panią serdecznie, dziękujemy.
1: Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. To jest Radio Nadzieja i Czwartek, w dobrym nastroju oczywiście. 18 minut po godzinie 9, kolejny konkurs książkowy w Radiu Nadzieja już jutro po godzinie 9.15. Warto więc być czujnym i oczywiście wygrywać w Radiu Nadzieja, wygrywać nagrody dobre. A my teraz będziemy rozmawiać z księdzem Mariuszem Szulcem, dyrektorem Radia Nadzieja. Szczęść Boże, szybko włączam
2: szczęść
0: mikrofon.
2: Boże, szczęść Boże, już jestem przy mikrofonie. Nie?
0: A będziemy rozmawiać, a raczej zapraszać Państwa do tego, aby brać udział w tegorocznej Iskrze Nadziei.
2: Tak, dokładnie. Państwo do nas dzwonicie, pytacie, czy w tym roku Radio Nadzieja organizuje koncert. Oczywiście, że tak.
0: I będzie to Kamil Bednarek. Ja się bardzo cieszę i bardzo to przeżywam, ponieważ uwielbiam muzykę Kamila Bednarka.
2: Ja też się bardzo cieszę, że Ania cieszy, więc drodzy Państwo, zapraszamy już teraz. Tak. Oficjalnie od poniedziałku rozpoczynamy dystrybucję wejściówek. Przypominamy, że choć koncert dzięki naszym partnerom i sponsorom jest bezpłatny, to na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki. Będziecie mogli je uzyskać w różny sposób. Choćby jeden z nich to będzie każdego dnia od godziny 8.30 do 9 i od 15.30 do 16 przed budynkiem Radia Nadzieja. Takie bezpłatne wejściówki będą rozdawane.
0: Czyli trzeba przyjść do Radia Nadzieja od poniedziałku. To jest ważne zastrzeżenie. Dzisiaj mamy czwartek, więc od poniedziałku Państwa bardzo serdecznie zapraszamy, tych, którzy chcą uczestniczyć w koncercie Kamila Bednarka, żeby przychodzić do Radia Nadzieja i takie wejściówki dla siebie, dla bliskiej osoby, bo dwie na jedną osobę będziemy dawać, odbierać.
2: Oczywiście z racji tej, że choćby tegoroczny koncert Iskra Nadziei związany jest z 500-leciem Kościoła Katedralnego, to również takie wejściówki będziecie mogli Państwo otrzymać w parafiach diecezji łomżyńskiej, zwłaszcza w parafiach łomżyńskich.
0: Dodajmy jeszcze, gdzie jest ten koncert, bo być może ktoś nie zarejestrował.
2: Tak, 4 września, tak. Godzina 19, Łomża, Plac Katedralny, tutaj tuż przy Radiu Nadzieja i przy Katedrze Łomżyńskiej, więc Plac Katedralny, godzina 19, koncert bezpłatny, już teraz Państwa serdecznie na ten koncert zapraszamy, a będzie to również ukoronowanie 500-lecia Kościoła Katedralnego w Łomży, oczywiście również tego dnia wcześniej o godzinie 12 uroczysta msza święta, na której będą uczestniczyli różni przedstawiciele z różnych stron naszej diecezji, więc ta część duchowa o godzinie 12, a część rozrywkowa, część dziękczynna, tak byśmy to nazwali pięknie po katolicku, o godzinie 19. Więc to bardzo ważne, że od poniedziałku wejściówki możecie Państwo odbierać 8.30, 9 lub 15.30, 16 przed budynkiem Radia Nadzieja. Mam nadzieję, że pani Ania również jakiś konkurs na antenie radia zorganizuje od poniedziałku do piątku. I również słuchacze będą mogli się podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi konkretnych festiwali Iskra Nadziei, jakimiś wspomnieniami, i takie wejściówki bezpłatne otrzymać. Jeszcze bardzo ważna informacja, jeżeli ktoś czegoś nie, z Państwa nie zanotował, wystarczy wejść na stronę radionadzieja.pl, ksm-lomza.pl lub iskranadziei.pl. Tam wszystkie konkretne informacje, podział na sektory, wejścia od ulicy Giełczyńskiej, to też bardzo ważne, logistyczne, więc Państwa serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznym koncercie. Więcej pewnie od poniedziałku na antenie będziemy każdego dnia mówili.
0: Będziemy mówić i zapraszać, a teraz gramy. Kamil Bednarek oczywiście.

0: Nasz gość dnia.
1: A naszym gościem dnia jest dziś członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Przed nami dożynki wojewódzkie. Od tego tematu zaczniemy. W tym roku Zarząd Województwa zaprasza do Dołubowa.
2: Tak, do Dołubowa chcieliśmy te dożynki zorganizować w południowej części naszego regionu z inicjatywą. Wyszedł powiat siemiatycki, proponując teren swojego powiatu. Po rozważeniu niektórych propozycji wybór padł na Dołubowo w gminie Dziadkowice i od godziny 10:00 od mszy w kościele rozpoczynamy uroczystości wojewódzko-powiatowo-gminne, dożynkowe w tej miejscowości.
1: Pan marszałek trzyma folder, trzyma zaproszenie, czyli to będzie najbliższy weekend.
2: Tak,
1: powiedzmy naszym słuchaczom.
2: Tak, dokładnie. To jest najbliższa sobota, 22 sierpnia. Zapraszamy mieszkańców, nie tylko okolicznych miejscowości, nie tylko z powiatu siemiatyckiego, ale wszystkich zainteresowanych z innych powiatów, zobaczyć, jak wyglądają dożynki wojewódzkie. Może spotkamy się z pewną propozycją przyszłorocznych, czy za 2 lata organizacji dożynek wojewódzkich w innej części województwa, ale to nie będą same jakby sensu stricte dożynki. To będzie szereg różnorodnych przedsięwzięć, które właśnie współorganizatorzy, czyli powiat siemiatycki oraz gmina Dziadkowice organizuje, bo to będzie drugi przegląd kół gospodyń wiejskich, nadburzańskie smaki i także Dzień Gminy Dziadkowica, więc szereg atrakcji, tak jak wspomniałem, od godziny 10:00 do późnego wieczora, prawie że nocy, bo mamy także oprócz występów różnorodnych zespołów ludowych, prezentacji dorobku gminy, właśnie wspomniane przegląd KGW, to także koncerty. I myślę, że one spotkają się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu, ale także i naszych gości.
1: A jakie jest dziś podlaskie rolnictwo? Tradycyjne czy nowoczesne?
2: Ja myślę, że jest to rolnictwo nowoczesne, ale w oparciu o tradycje. Tradycje wynikające z gospodarowania rodzinnego, a więc przekazywania z pokolenia na pokolenie gospodarstw, więc rodzice już patrzą na swoich następców wśród dzieci. To jest rolnictwo zróżnicowane, podtrzymujące tradycje, ale bardzo rozwinięte. Jak przejeżdżamy przez wsie, niezależnie czy jesteśmy na północy województwa, na zachodzie czy południu, widzimy gospodarstwa, widzimy umaszynowienie nowoczesne, którego nie wstydzą się nasi rolnicy, patrząc na pola uprawne tej tak zwanej starej Unii, ale to wynika z gospodarności, zaradności i umiejętności prowadzenia gospodarstw. W wielu wypadkach jeszcze 30 lat temu, 25 lat temu, to gospodarstwa były najwyżej kilkunastu czy 20-30 hektarowe. Dzisiaj gospodarstwo 200 hektarowe, no jest gospodarstwem dużym, ale nie bardzo dużym. Oczywiście są gospodarstwa mniejsze, kilkudziesięciohektarowe, ale każde gospodarstwo już jest bardziej nastawione tak jakby monosektorowo, ma sprecyzowany profil swojej działalności, a przed laty to było i krówka, i prosiaczek, i kurka czy gąska, a więc i trochę zboża, i trochę okopowych, a więc dzisiaj jest specjalizacja, bo otoczenie tego wymaga. Trudno rozdrobnić się na szereg właśnie produkcji roślinnej czy zwierzęcej przy wymaganiach i rynkowych, ale i fitosanitarnych, przy dążeniu do dużej efektywności gospodarowania. idziemy w stronę specjalizacji, ale ponadto, to jeszcze chciałbym uzupełnić na zakończenie właśnie związane z tradycją, ale to, co nawiązuje do tej tradycyjnej jakby może roli obszarów wiejskich, ale to jest aktywizacja społeczności lokalnych. A więc to, co przez dziesiątki lat jakby funkcjonowało tylko dosprzętawiając w nowoczesny sprzęt, to są ochotnicze straże pożarne, ale jest renesans kół gospodyń wiejskich. Były one przez wiele dekad, później trochę to na czas tego zachłyśnięcia się nowoczesnością, ta aktywizacja, te koła trochę poszły w taką w niepamięć albo odsunięte zostały na dalszy plan, a od dobrych kilku lat jest ich renesans. Widzimy, czy podczas dożynek i nie tylko wojewódzkich, powiatowych, czy gminnych, parafialnych, że koła gospodyń wiejskich wszędzie są, uczestniczą, prezentując to, z czym związane jest dane środowisko, więc
1: ale
2: te produkty.
1: Są, właśnie, te produkty lokalne i też te potrawy są oblegane te stoiska kół gospodyń wiejskich przy okazji różnych imprez regionalnych, bo to, co pan marszałek powiedział o tym zachłyśnięciu się nowoczesnością, to jeśli chodzi o wybór żywności, to my też tak mieliśmy trochę w latach 90., że to, co zagraniczne, jakiegoś znanego koncernu, który się reklamował w telewizji, to myśmy chcieli tego próbować, chcieliśmy to jeść. Trochę nie wiedzieliśmy, z czym to się wiąże, jeśli chodzi o kwestie zdrowia. A teraz ten trend jest odwrotny. Wracamy do tych lokalnych, tradycyjnych produktów. Nie, i tym się chwali też województwo podlaskie, że dużo ich mamy.
2: Wyróżniamy się, ale ta tradycja wymagająca większego nakładu pracy ludzkiej, a więc nie maszyny, ale w wielu wypadkach to czas, który trzeba poświęcić na przygotowanie różnorodnych potraw, wyrobów, wypieków, to powoduje, że czasami te produkty są droższe od tych tradycyjnych, które na masowej produkcji są. Natomiast to, co pani zauważyła, ten efekt prozdrowotny, że te tradycyjne potrawy są w oparciu o produkty wytworzone o surowce, które są właśnie czy w danym gospodarstwie, czy u sąsiadów, przetworzone, różne sery. To wszystko jest dzięki działalności gospodarstw, gospodyników domowych. Wczoraj byłem na jednych dożynkach, gdzie spotkałem dosyć przypadkowo przy łamaniu się chlebem akurat z gośćmi z południowej części województwa i okazało się, że państwo są po raz pierwszy w naszym regionie, ale są zachwyceni. Już sami powiedzieli, że z uwagi na to, że ich córka po raz pierwszy na przykład zobaczyła krowy w zagrodzie, usłyszała ich dźwięk, mówi na żywo, mówi no coś niesamowitego i właśnie spotkaliśmy się także oprócz łamania chleba przy stoisku koła gospodyń wiejskich, gdzie byli zaciekawieni, czym dane stoisko, koło gospodyń, co oferuje, czym może się podzielić z zainteresowanymi.
1: I coraz więcej produktów trafia też do Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. To jest też ważna informacja dla nas, konsumentów, że to są właśnie te produkty, które gwarantują jakość, więc warto tam zajrzeć na
2: Warto na produkty podlaskie zajrzeć. Widzimy już, że sami producenci często na różnych kiermaszach, czy dożynkach, czy innych przedsięwzięciach organizowanych lokalnie, z chęcią już wywieszają logotyp właśnie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, które w odbiorze i mniemaniu, co jest także faktem, potwierdza ich tradycyjny sposób przygotowania tej oferty, że to nie są tacy, którzy jakby udają stosowanie tradycyjnych receptur, ale że są faktycznie potwierdzeniem tej jakości oraz tego, że produkty pochodzą z lokalnego środowiska.
1: Miody, wędliny, ciasta, przetwory, tam bardzo mnóstwo tych produktów jest i ze wszystkich części województwa, to też warto podkreślić. Panie marszałku, bo zerkam na zegar, jeszcze sporo tego czasu mamy, ale też inne tematy, więc jeszcze kończąc temat rolnictwa. Powiedział pan, że uczestniczył już w dożynkach. Co rolnicy mówią? Pogoda im się mocno dała we znaki, bo jak nie deszczowy lipiec, to też fale upałów nadchodzące, dosyć długo było zimno, no, ta pogoda taka
2: była zróżnicowana. Tak jak czasami, no nie jest tak, jakbyśmy chcieli, jakby rolnicy przede wszystkim chcieli, że opady są wówczas, kiedy są konieczne, a słońce także, kiedy daje na przykład czas na żniwa, żeby można spokojnie je było przeprowadzić. Tak jak przy żniwach w tym roku. Kilka dni słonecznych w drugiej połowie lipca, rozpoczęte żniwa, a za chwilę przychodzą nawałnice. I zboże, które piękne, łany zbóż, które stały po prostu na polach, nagle zostały przez te nawałnice, wichury, opady położone. I ocena rolników jest różnorodna. Ja spotkałem się z jednej strony z opinią rolnika, że jednak właśnie poprzez te nawałnice zbiory są słabsze. Dużo kłosów padło i wobec tego zboże się wysypało. Czasami przejeżdżając widzimy, jakie zielone łany, ścieżki na polach na ściernisku. Ale spotkałem się w innej części województwa z odmienną opinią, że jednak nie jest tak źle. Ten rok, jeżeli chodzi o plony, nie jest zły, aczkolwiek jeżeli chodzi o niezbędne nakłady, a więc wzrost cen paliwa, czyli koszty produkcji są wyższe niż były poprzednio. I jak w wielu wypadkach istotne jest także, po ile sprzedadzą i kiedy sprzedadzą. To także budzi niepokój. Żniwa, nie powiem, że byłem w każdym zakątku naszego regionu, ale tak jak przejeżdżając głównymi czy mniej głównymi drogami wśród pól, widać, że mają się ku końcowi. Chociaż nieopodal Łomży jeszcze widać gdzieniegdzie piękne łany i żyta innych zbóż stojące, jeszcze niezżęte, może akurat dziś, może jutro i będzie można spokojnie w sobotę poświętować.
1: I za ten trud rolnicy i wszyscy też goście będą dziękować, będą doceniać też ten trud
2: rolników.
1: Tak,
2: bo dożynki to właśnie, to jest ten czas, kiedy możemy wyrazić nasze słowa dziękczynienia, ale i wdzięczności i podziękowania, bo my wielokrotnie nie zdajemy sprawy z tego, jak ciężka jest to praca, wymagająca zaangażowania od świtu do nocy, a w zależności od rodzaju produkcji, na przykład zwierzęcej, to całodobowo.
1: Bez wakacji, bez świąt. Tak,
2: bez wakacji, bez świąt.
1: Pomoże.
2: Chyba, że przy dzisiejszym sposobie gospodarowania to nieraz to już bez pomocy dodatkowych pracowników już nie można sobie we dwoje na przykład poradzić w prowadzeniu gospodarstwa. Potrzebne jest wsparcie dodatkowymi pracownikami. Pamiętajmy, że to jest taki tradycyjny czas. Przecież dożynki to od wieków można powiedzieć i zawsze na koniec dożynek, na koniec omłotów, w dawnie, kiedy jeszcze to były jakby dwuczęściowe, najpierw zbierano zboże, a później była tak zwana mucka. W niektórych regionach była w sierpniu, bezpośrednio po zebraniu zbóż z pól. W niektórych po zakończeniu już prac polowych, czyli po wykopkach, czyli przed rolnikami jeszcze przecież zbiór kukurydzy, właśnie wykopki, zakończenie tam, gdzie jeszcze jest uprawiany na przykład tytoń, więc po zbiorach. Także jeszcze tej pracy do można powiedzieć, prawie że późnej jesieni jest dość sporo, ale to jest ten moment, kiedy my wszyscy możemy te tradycyjne Bóg zapłać rolnikom powiedzieć i im podziękować za to, że my spokojnie będziemy mogli, myśląc o obiedzie, po prostu mieć z czego, z jakich surowców, z jakich produktów przygotować go.
1: Chciałabym, żebyśmy powiedzieli też o bardzo ciekawym programie Smak Bezpiecznej Wsi. On jest ciekawy też z tego względu, że jest wzorowany na bardzo podobnym Finlandii, a chodzi o to, żeby włączać koła gospodyń wiejskich w przygotowanie do sytuacji kryzysowych.
2: Tak, myślę, że to nawet Finlandia jest dobrym przykładem, z której należy brać wzorce w wielu kwestiach. Finlandia doświadczona wojną fińsko-bolszewicką 1940 roku przez dekady dbała czy realizowała swój program zapewnienia tej obrony cywilnej, obrony ludności w jak najlepszym i najszerszym z możliwych zakresie. Dzisiaj powierzchniowo jest kraj dość spory, liczebnie znacznie mniejszy niż Polska, ale każdy Fin ma zapewnione miejsce schronienia, czego u nas nie możemy doświadczyć nawet, nie wiem, w 10% całej populacji Polski. I w styczniu, kiedy delegacja z Urzędu Marszałkowskiego była w Finlandii, właśnie chcąc poznać, w jaki sposób ta obrona cywilna, te miejsca schronienia, jak jest zorganizowany ten system zapewnienia tej obrony, to uczestnicy wskazali, nawet już będąc tam, rozmawialiśmy telefonicznie, czy nie możemy niektóre ich pomysły, które są tam wdrożone i przynoszą oczekiwane efekty, przetransferować na nasze podwórko, oczywiście dostosowując do naszych uwarunkowań. Jednym z takich właśnie było pomysłów, adresowanie pewnych rozwiązań, ale z wykorzystaniem stowarzyszeń, które funkcjonują na terenach, na obszarach wiejskich. Może to nie było jeden do jednego, ale troszkę chcieliśmy właśnie zaangażować koła gospodyń wiejskich. Dzięki zaradności kobiet, właśnie gospodyń, że one najszybciej będą umiały pewne rzeczy przygotować i najlepiej.
1: Ale też jak sobie pomyślimy, panie marszałku, o naszych babciach czy prababciach, to one były mistrzyniami takiego survivalu żywnościowego, bo one gromadziły zapasy, suszyły, no i umiały przygotowywać.
2: I potrafiły przygotować obiad z niczego, właśnie, mówiąc potocznie. I tak samo, ale tutaj również chodziło o inny, jeszcze dodatkowy jakby aspekt tej sprawy. W miejscowościach, tak jak tutaj, instytucjach, urzędach, wielokrotnie i pracownicy, ale i odwiedzający, przechodzący widzą tabliczki, miejsce zbiórki, miejsce ewakuacji, droga ewakuacji w budynkach, w obiektach noclegowych i tak dalej. Ale gdy wyjedziemy na tereny wiejskie, ciężko mi przypomnieć, żebym gdziekolwiek spotkał taką tabliczkę postawioną na zielonym kolorem oznakowano miejsce ewakuacji mieszkańców wsi.
1: Czyli każdy będzie musiał sobie sam radzić?
2: Właśnie o to chodzi, że my jakby, to może jest zrozumiałe, że najpierw zwróciliśmy uwagę na tereny miejskie, a więc duże skupisko na relatywnie niewielkiej powierzchni, a obszary wiejskie ze względu na swoją, mimo wszystko rozproszoną zabudowę, że to nie będą miejscem sytuacji krytycznej. Jednakże nie zwalnia to nas, osoby i w administracji rządowej, ale i samorządowej każdego szczebla, również odpowiedzialności za przygotowania takich planów, miejsc, ale i również przygotowania społeczności lokalne na sytuacje krytyczne. I stąd właśnie, mając to na uwadze, ten transfer tej inicjatywy na nasz grunt był adresowany do kół gospodyń wiejskich i on jako program pilotażowy i jedyny w skali kraju o takim jakby adresacie i zasięgu i przeznaczeniu w sensie terenów wiejskich. Więc chodziło również o umiejętności tego, co pani potroszę wspomniała przed chwilą w pytaniu, że z reguły przygotowuje się obiad dla domowników. Kilka osób, pięć, sześć, osiem, jak wielopokoleniowa rodzina, tak plus minus. Natomiast okazyjnie przygotowywane jest więcej właśnie na takie kiermasze, różne festyny, na dożynki jest większa ilość. Ale czasami trzeba przygotować ad hoc w krótkim czasie, na przykład zapewnienie pożywienia dla 500 osób, na przykład danej miejscowości i wszystkich okolicznych, na przykład mniejszych wsi rozproszonych. Więc w ciągu 2-3 dni trzeba przygotować, trzeba wiedzieć, ile czego potrzeba, jakich surowców, trzeba mieć i miejsce, ale i mieć narzędzia do tego, sprzęt. I stąd my w tym akurat pilotażowym programie Bezpieczna Wieś właśnie wskazaliśmy, po pierwsze, jakby w ogóle zaszczepialiśmy ideę, żeby zacząć myśleć również w ten sposób na obszarach wiejskich. Zwróciliśmy uwagę kół gospodyń wiejskich, to spotkało się z dużym odzewem. I tak jak przy spotkaniach, przy przekazywaniu umów, to panie bardzo chętnie by i w przyszłorocznej edycji, jeżeli ponowilibyśmy, wzięłyby udział.
1: I już wiedzą, na co wydawać te pieniądze.
2: Już wiedzą, na co wydawać, a my wiemy, że ten pilotaż to był skromny, w sensie także, jeżeli chodzi o wielkość alokacji, że na przyszły rok musimy zwiększyć w budżecie województwa, przeznaczając większe środki i musi być adresowany do większej ilości stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich. Chcemy mieć pewność, że więcej osób będzie wiedziało właśnie, tak jak pani wspomina, wiedziało, jak się zachowywać, z czego i co jest potrzebne do przygotowania posiłku dla takiej ilości osób. No nie będziemy akurat wszystkich tych pomysłów z Finlandii w tym momencie transferować, bo tam było na przykład, że panie, taki odpowiednik naszego koła, miały przygotować posiłek z tego, co mają w swoim otoczeniu w danej chwili. Mm-hmm. A więc my jeszcze... To tak. My jeszcze akurat w pierwszym etapie tego nie chcemy proponować. Najpierw chcemy zaszczepić ideę, chcemy, aby to pojęcie bezpiecznej wsi w sytuacjach krytycznych funkcjonowało w społecznościach, niezależnie od tego, czy te sytuacje krytyczne pojawią się w dalekiej przyszłości, czy nie. Ale przecież to nie mówimy tylko o sytuacjach zagrożenia właśnie jakiegoś bardzo krytycznego, ale wspominałem o tych nawałnicach. Przecież mamy południe województwa, gdzie czasami nawałnice zrywają dachy, są pożary, czasami zalewanie budynków, uniemożliwiające takie normalne, codzienne funkcjonowanie wielu rodzin i wówczas to jest ta umiejętność, która bardzo się przyda w danej miejscowości. Dlatego warto to realizować i cieszę się, że wdrożyliśmy ten projekt. Po raz pierwszy on wymagał dużej pracy, chęci ze strony kół gospodyń udziału, z naszej strony także nauczenia się, jak tego typu projekty przygotowywać i wdrażać.
1: Panie marszałku, mamy minutę, więc pewnie nasi słuchacze spodziewają się pytania o bon turystyczny i jego turę jesienną. I tutaj informacja, że ten program zostanie przekształcony Dziś chyba mają zostać podane szczegóły, ale spokojnie, program nie znika.
2: Tak, za parę chwil będziemy informować o szczegółach. Zmieniła się trochę formuła. Ta tradycyjna nazwa, która już okrzepła, mimo że dopiero to drugi rok jest, czyli Podlaski Bon Turystyczny, zmienia nazwę w Podlaski Czek Turystyczny, a spowodowane jest to tym, o czym już wspominaliśmy wcześniej, że Ministerstwo Sportu i Turystyki po wielu naszych monitach od czerwca ubiegłego roku, w tym roku przeznaczyło dodatkowe środki na właśnie wygenerowanie możliwości uzyskania dofinansowania podczas pobytu jesienią w naszym województwie. Tutaj nie byliśmy takimi sopkami, że tylko dla siebie wszystko przytulaliśmy. Dzięki naszej inicjatywie, bo tak trzeba powiedzieć i to otwarcie mówić, dzięki temu, że wdrożyliśmy w ubiegłym roku ten bon turystyczny, w tym roku ministerstwo dofinansowało poprzez konkurs, który został przeprowadzony i rozstrzygnięty na początku sierpnia, dla czterech województw. Warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. A więc te trzy województwa dzięki naszej inicjatywie otrzymały dodatkowe fundusze, generowanie bonu 1 września, 1 października, 1 listopada.
1: O szczegółach będziemy także na antenie Radia Nadzieja Państwa informować. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk był naszym gościem dnia. Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewka.
1: Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odbędzie się transport ciał pielgrzymów z Węgier do Polski. Rząd Donalda Tuska przedstawił zmiany w systemie podatkowym. Padają pytania, realna korzyść czy przedwyborcze obietnice. Za nami mecz między urzędnikami łomżyńskiego ratusza a młodzieżą. O tym na koniec wiadomości. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odbędzie się transport ciał pielgrzymów z Węgier do Polski. Przypomnijmy, że w autokarowej wycieczce do Medjugorje zginęło 12 osób z województwa podkarpackiego. Obecnie zamykana jest procedura identyfikacji zwłok, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: Nie można mówić o identyfikacji 10-11 ciał i w znaku zapytania w odniesieniu do jednego choćby. Następnie węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał. To chwilę zajmie, to do końca tygodnia powinno być przeprowadzone i wówczas ciała po wystawieniu aktów zgonu będą gotowe do transportu do Polski.
1: Przewóz ciał pielgrzymów zorganizuje województwo podkarpackie. Do wypadku autobusu wiozącego pielgrzymów z Medjugorje doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób.

0: Koalicja Obywatelska przekonuje, że trzystopniowa skala PIT pozwoli Polakom realnie odczuć wzrost wynagrodzeń, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
1: Chodzi o portfele obywateli. Ludzie z roku na rok zarabiają więcej. Chodzili w następny próg i musieli płacić większy podatek. To jest rozsądne.
0: Z kolei opozycja sceptycznie ocenia rządowe zapowiedzi. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek uważa, że to jedynie gra polityczna.
2: Ja wątpię w to, że Donald to jest taki projekt złoży do Sejmu, bo Donald Tusk zawsze hołdował w zasadzie 4B, gdzie bogaci się bogacili, a biedni biednieli.
0: Rząd planuje sfinansować ulgi m.in. z podwyżki podatku CIT z 19 do 22% dla firm o obrotach powyżej 50 milionów euro.
3: O szczegółach mówił Piotr Durys.
4: Najnowsze informacje z regionu.
3: Boisko typu Orlik przy szkole podstawowej numer 1 w Łomży jest już dostępne, niczym na najsłynniejszych stadionach. Tu też doszło do meczu otwarcia. Wczoraj pracownicy Urzędu Miejskiego zmierzyli się z drużyną młodzieży, która na co dzień korzysta z tego obiektu. W ekipie ratusza zagrał prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który cieszył się, że w młodym pokoleniu znajdują się ci, którzy chcą spędzać czas aktywnie.
5: A cieszy też fakt, że młodzież chce z nami, z Urzędem Miasta, rywalizować. Taka inicjatywa ze strony młodych piłkarzy padła ostatnio podczas mojego spotkania, kiedy oni tutaj trenowali, grali też turniej, można powiedzieć, dzikich drużyn. Padło zaproszenie, żeby właśnie pracownicy Urzędu Miasta zagrali razem z tą młodzieżą, która tutaj na co dzień trenuje, czyli takie spotkanie integracyjne.
3: Młodzi łomżyńscy piłkarze podczas gry chcieli się dobrze bawić, ale przed meczem mówili Radiu Nadzieja, że chcą też pokonać urzędników.
6: Niewiele takich boisk mamy w Łomży, nie licząc tych dalej ze Starego Rynku i tak dalej. Te boisko jest bardzo dobre, jest nowe, są fajne warunki. Bramki nowe, dużo osób się zawsze tutaj spotyka i fajnie jest tutaj pograć. Lubię grać w piłkę, nie za bardzo się przygotowaliśmy, ale mamy w sobie ducha walki, wierzę, że damy radę wygrać.
7: Liczymy na zwycięstwo, mamy nadzieję, że pokonamy drużynę prezydenta, choć może nie będzie łatwo.
8: Liczymy na dobrą grę.
9: Na zwycięstwo, dobrą zabawę.
10: A obawiacie się trochę przeciwników?
8: Nie, liczymy na zwycięstwo i się nie obawiam niczego.
3: Ostatecznie jednak to doświadczenie zawodników Urzędu Miejskiego wzięło górę. Ekipa ratusza zwyciężyła 8-4.
4: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: A to jest pochmurny i deszczowy czwartek. Opady będą nam towarzyszyły także w drugiej części dnia. Na termometrach 18 stopni teraz, 23 stopnie maksymalnie. W nocy 13 stopni, a jutro cieplej, chociaż też może być pochmurnie, jutro do 26 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
12: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
13: Ładne oczy masz.
14: A czy zdrowe?
13: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
14: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
13: Więcej na mazowia.pl.
15: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
12: Po reklamie.

0: Nawet 3600 zł rocznie, tyle według zapowiedzi ministra finansów, mogą skorzystać podatnicy na zmianach zapowiedzianych przez rząd. Donald Tusk i Andrzej Domański poinformowali wczoraj o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy zł. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że zapowiedziane zmiany dla części podatników oznaczają realne korzyści.
1: Te osoby, które rozliczają się według PIT-u, około 3,5 miliona podatników, pewnie jakoś na tym skorzystają. No z tego względu, że podnoszony jest w niewielkiej skali, ale jednak ten próg podatkowy, wchodzi trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią. Więc pewnie kilka tysięcy złotych rocznie te osoby będą mogły zaoszczędzić.
0: Monika Kurtek dodaje, że stan finansów państwa na większe zmiany obecnie nie pozwala.
1: Warto podkreślić to, że rząd robi jakiś mały krok i realizuje, powiedzmy, zapowiadane zmiany. Nie jest to oczywiście ta zmiana dotycząca kwoty wolnej, ale tutaj też z ust premiera padło, że to jest absolutnie w tej chwili niemożliwe. Natomiast no, dostaliśmy pewną namiastkę, początek jakichś zmian w tym systemie podatkowym, który z punktu widzenia budżetu jest neutralny, o tym też mówił minister finansów.
0: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana przez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Wzrosnąć do 5% ma także danina solidarnościowa płacona przez tych, którzy zarabiają ponad 1 milion złotych rocznie.

A końcówka sierpnia, drodzy Państwo, upłynie pod znakiem niekoniecznie wysokich temperatur i takiej kapryśnej pogody jak dziś, czyli trochę deszczu, trochę słońca. Jutro 26 stopni, więc całkiem ciepło, ale już w weekend tylko 18 stopni maksymalnie, do tego w sobotę z przewagą raczej deszczowej aury. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, to w poniedziałek 18 stopni, wtorek, środa, czwartek od 21 do 23 stopni.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Fundacja Iskra Nadziei, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Radio Nadzieja także. Zapraszamy Państwa na kolejną edycję festiwalu Iskra Nadziei. W tym roku chcemy uczcić jubileusz Katedry Łomżyńskiej, organizując Iskrę Nadziei z okazji 500-lecia Kościoła Katedralnego. Wydarzenie odbędzie się 4 września, to będzie piątek o 19 na Placu Katedralnym. W tym roku kto wystąpi? Kamil Bednarek, polski piosenkarz, autor tekstów piosenek, dawniej wykonawca muzyki reggae, teraz bardzo przyjemnego popu. Kamil Bednarek wystąpi z zespołem. Wstęp jest wolny, ale trzeba mieć bezpłatną wejściówkę. Zapraszamy Państwa od najbliższego poniedziałku, aby takie wejściówki odbierać w siedzibie Radia Nadzieja. Od poniedziałku do piątku, od godziny 8.30 do 9.00, a później można też przyjść od 15.30 do 16.00. Jedna osoba może dwie takie wejściówki na koncert Kamila Bednarka wziąć, więc od poniedziałku serdecznie Państwa zapraszamy.

To będzie tenisowy hit. Obie zawodniczki na przestrzeni tygodnia zagrają ze sobą drugi raz. Iga Świątek w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Cincinnati Open rankingu WTA zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Tenisistki przed tygodniem zagrały ze sobą finał w Toronto, w którym górą była Polka. Spotkanie zaplanowane jest na godzinę pierwszą w nocy z czwartku na piątek, czasu obowiązującego w Polsce. Rozgrywanie meczu na początku dnia jest po prostu zdrowsze, ale tak naprawdę trzeba być przygotowanym do obu sesji, tak mówiła Iga Świątek, a kobiecy tenis obecnie przeżywa naprawdę znakomity okres, nie brakuje zaciętych rywalizacji, najlepsze zawodniczki docierają do decydujących faz turniejów, a już od ćwierćfinałów dochodzi do pojedynków zapowiadających się niezwykle emocjonująco i tak też zapowiada się pojedynek Igi Świątek z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale turnieju Cincinnati Open.

0: W Łomży miejsca ukrycia mogą pomieścić około 400 osób. Pod tym kątem sprawdzone przez służby i wytypowane zostały dwa budynki należące do miasta. Bursa szkolna numer 2, szkoła podstawowa numer 7 i jeden budynek prywatny położony przy ulicy Zawadzkiej 4. Samorząd jednak, biorąc pod uwagę możliwości, jakie daje program ochrony ludności i obrony cywilnej, planuje utworzenie miejsc schronienia na łącznie około 2 do 3 tysięcy miejsc, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Sardyński.
1: Cały ten proces tworzenia miejsc schronienia jest procesem długofalowym. Będziemy oczywiście dążyli do tego, żeby planując, projektując kolejne inwestycje, brać pod uwagę również możliwości utworzenia takich miejsc doraźnego schronienia. To na pewno będzie też oddziaływało na inwestycje prywatne, takie na przykład jak związane z budową nowych bloków mieszkalnych, po to, aby te miejsca poniżej poziomu zero były dostosowane jako takie miejsca schronienia.
0: Między innymi w tym roku podpisano umowę na realizację budowy schronów pod piwnicą w niczeniu nowej hali sportowej przy szkole podstawowej numer 4.
1: Który będzie mógł pomieścić do 1000 osób. Złożyliśmy również wnioski o dofinansowania dokumentacji projektowych, w ramach których planujemy przygotowanie inwestycji pod wykonanie Centrum Dydaktyczno-Badawczego na Grabówce przy ulicy Nowogrodzkiej, w którym właśnie również miałoby powstać podpiwniczenie z przeznaczeniem na miejsce schronienia. Dodatkowo w ubiegłym roku zakupiliśmy działki przy ulicy Geodetów, na których ma powstać budynek magazynowy z podpiwniczeniem, również z miejscem ukrycia dla ludności.
0: A wspomniana liczba 400 miejsc nie dotyczy miejsc doraźnego schronienia, które wytypowała Straż Pożarna podczas inwentaryzacji schronów.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Na zegarach 11, czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Zaczynamy od regionu. Wojsko będzie bliżej mieszkańców. Rusza akcja WCR w Twojej gminie. Nowe zmiany podatkowe nie obciążą budżetu, zapewnia premier Donald Tusk. Jest szansa, że w Łomży powstaną zadaszone korty do tenisa. Jak wygląda służba w mundurze? Kto może się zgłosić? Czym charakteryzuje się zawód żołnierza? Wszystkie odpowiedzi będzie można poznać, biorąc udział w spotkaniach informacyjnych, które organizuje Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łomży. Żołnierze będą odwiedzać gminy, aby być bliżej mieszkańców, którzy być może zainteresowani są tematem służby. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w Szumowie. Udział jest niezobowiązujący, mówi porucznik Marcin Sadziński z WCR w Łomży.
2: Akcja WCR w Twojej gminie to doskonała okazja, aby poznać aktualną ofertę służby wojskowej oraz programy ministra obrony narodowej, takie jak na przykład program stypendialny czy strzelnica w powiecie. Osoby zainteresowane tą tematyką mogą dopytać o szczegóły bez konieczności przyjazdu do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży. Już w czwartek, 27 sierpnia, od godziny 9, nasi rekruterzy będą czekać na mieszkańców Szumowa i okolic w tamtejszym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym.
1: W najbliższym czasie planowane jest kolejne takie spotkanie, tym razem w Woli Zambrowskiej, które odbędzie się 31 sierpnia.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zapowiedziane zmiany podatkowe nie obciążą budżetu, zapewniają premier i minister finansów. Projekt przepisów zakłada nową skalę PIT. Do 130 tysięcy złotych rocznie pozostaje stawka 12%. Między 130 a 150 tysięcy złotych będzie to 24%, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32%. Donald Tusk mówi, że jeśli nowe przepisy zaakceptują parlament i prezydent, to będą one obowiązywać od przyszłego roku.
4: Nie podejmiemy żadnej decyzji, która mogłaby zwiększyć deficyt albo narazić nas na przyspieszenie zadłużenia Polski. Nie przepadam za tą metodą obciążania za wszystko poprzedników. Sam byłem często ofiarą tego typu politycznej propagandy. Ale warto wreszcie dzisiaj bardzo wyraźnie powiedzieć,

0: zdecydowanie budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
1: Zapowiadane zmiany podatkowe mają według premiera odciążyć klasę średnią. Jak mówił Donald Tusk, trochę i niedrastycznie obciążą one najbogatszych. Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: Jest szansa, że w Łomży powstaną zadaszone korty do tenisa. Miałyby one powstać w miejscu boisk do piłki plażowej przy Urliku przy ulicy Katyńskiej. O inicjatywie, która wyszła od miłośników tenisa w Łomży, mówiła na naszej antenie dyrektor MOSiR-u Bernadeta Krynicka.
3: Trwają rozmowy u pana prezydenta i ostatni był taki pomysł i myślę, że on będzie do realizacji. To budowa takich kortów zadaszonych na Urliku przy Katyńskiej w miejscu, gdzie jest boisko do piłki plażowej. Bo boiska do piłki plażowej powstaną nad Narwią w drugiej części bulwarów. Myślę, że to jest dobre miejsce, ponieważ no, miasto jest duże i te nasze korty przy stadionie są naprawdę nieźle wykorzystywane, a taka dodatkowa inwestycja na pewno też pomoże, żeby ten sport mógł się rozwijać.
1: Przypomnijmy, że w Łomży obecnie są dwa miejsca z niekrytymi kortami do tenisa. Na terenie stadionu przy ulicy Zjazd, a także na skateparku przy ulicy Księżnej Anny. I tym sportowym akcentem kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Na kolejne zapraszamy o 13.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Opady deszczu będą nam dziś towarzyszyły przez cały dzień. Będą przejaśnienia, ale takie chwilowe opady deszczu także będą dziś w regionie nam trochę dokuczały. 19 stopni teraz, 22 stopnie to temperatura maksymalna. W nocy 13, jutro zachmurzenie duże i cieplej do 26 stopni.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Zapraszamy na reklamy.
6: Ładne oczy masz.
7: A czy zdrowe?
6: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
7: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
6: Więcej na mazowia.pl.
8: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
2: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
5: Po reklamie.

0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualniło procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Chodzi o wczesną identyfikację zagrożenia i wysłanie alertu do mieszkańców. Tak było w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
1: W przypadku pojawienia się podobnych sytuacji w przyszłości, ta procedura będzie realizowana właśnie w taki sposób. Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu na terytorium Ukrainy plus odwołanie, jeżeli to zagrożenie według COP-u, według Centrum Operacji Powietrznych minie. Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach służb, instytucji, straży czy szeroko rozumianej administracji, która identyfikuje zagrożenie i przesyła nam informacje, rekomendacje o wysyłce alertu RCB.
0: Taki alert ma być wysyłany też do mediów publicznych. Jak dodaje Piotr Błaszczyk, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie reagowało również w przypadku zwiększenia zagrożenia.
1: Taka aktualizacja alertu prawdopodobnie też będzie wysyłana. Tym pierwszym etapem jest to wskazanie na zagrożenie, no na razie na terytorium Ukrainy, ta wczesna identyfikacja zagrożenia. I kolejnym krokiem jest ta aktywacja procedur już wewnątrz kraju. I w takiej sytuacji także może zostać uruchomiony system alertowy w postaci syren. Uruchamiamy także regionalny system ostrzegania. Przesyłamy informacje do mediów.
0: A w wyniku zmasowanego nocnego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, zapewnia dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.

0: Przekazywanie przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego do parafii to ważny element troski o zachowanie i rozwój pamięci o jego osobie, nauczaniu i duchowym dziedzictwie. Obecność relikwii w kościołach i wspólnotach parafialnych staje się szczególnym znakiem więzi z prymasem i zaproszeniem do odkrywania na nowo jego przesłania. W trzecim dniu nowenny przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego odebrali wierni z parafii świętego Wojciecha w Częstochowie, gdzie proboszczem jest ksiądz Jan Ryszard Umański. Posłuchajmy.
1: Oprócz tego, że od wielu lat bardzo kocham kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest to dla mnie jak wzór umiłowania Boga, Matki Bożej i Ojczyzny, a z drugiej strony 70 lat od słynnych ślubów jasnogórskich.
0: Ksiądz Umański podkreśla, że cieszy go to, że uroczystość przekazania relikwii odbywa się na Jasnej Górze.
1: Z tego ołtarza mówił o ślubach jasnogórskich, o wypełnieniu tych ślubów jasnogórskich. To przesłanie i z relikwiami bierzemy do swojej wspólnoty parafialnej i myślę, że będziemy chcieli realizować te śluby tu zawarte milionowej rzeszy Polaków przed 70 lat.
0: Anna Mazur przyznaje, że piesze parafialne pielgrzymowanie w czasie nowenny jest pięknym doświadczeniem wspólnoty i posmakowaniem tego, czego inni doświadczają na dziesiątkach czy setkach kilometrów.
2: Zawsze na Jasną Górę, zawsze z ochotą modlić się do Matki Bożej za całą parafię, za rodzinę, za wszystkich. Człowiek jest na miejscu, nie idzie tyle kilometrów, co niektórzy setki kilometrów, prawda? Ale jest to duma, że się mieszka w Częstochowie i że się ma Jasną Górę w swoim mieście.
0: A msze święte nowe sprawowane są na jasnogórskim szczycie o godzinie 18:30.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

przed nami, o czym Państwu dziś od rana mówimy. Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. W tym roku będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego. Iskra Nadziei już 4 września, początek o godzinie 19 na placu przy katedrze. Wchodzimy od strony Giełczyńskiej. Wstęp na ten koncert, czyli nie powiedziałam, Kamila Bednarka oczywiście. Kamil Bednarek będzie gwiazdą tegorocznej edycji. Wstęp jest wolny, ale trzeba mieć bezpłatną wejściówkę i te wejściówki od poniedziałku można odbierać u nas w Radiu Nadzieja przy Sadowej 3 od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do 9.00 i później od 15.30 do godziny 16.00. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie radionadzieja.pl.

Słuchają Państwo Radio Nadzieja w czwartek, 20 sierpnia, już 36 minut po 11. Za 7 minut w Radiu Nadzieja kolejny odcinek audycji z cyklu Słowo o Słowie.

0: sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Wojciech pytał o poprawność sformułowania u polskich stali granic, jeśli mowa jest o żołnierzach, którzy strzegą tych granic. No właśnie, zazwyczaj kiedy mówimy, że ktoś jest u czegoś, na przykład u źródła, to jest z zewnątrz. Także jeśli chodzi tutaj o te miejsca, czy też rzeczy, które oddzielają nas, rozdzielają. U bram, jeżeli jest ktoś u bram, to raczej nie myślimy, że to są obrońcy, którzy będą bronić miasta bram, ale to wróg stoi u bram, u wrót ktoś stoi u wrót, a nawet u drzwi. U drzwi twoich stoję, panie, to pan jest za tymi drzwiami, a ja jestem u tych drzwi. Niekoniecznie muszę mieć jakieś wrogie zamiary, ale to chociaż często kojarzy się to z jakimś atakiem. Więc nie zdziwiłoby nas, gdyby mowa była o wrogu albo też u kogoś, kto granicę chce przekroczyć, u polskich stał granic, czy u polskich stali granic. Rzecz jasna, można by myśleć także o tym, że ktoś stoi u tych granic z naszej strony, ale ponieważ ta dwuznaczność byłaby tutaj niewskazana, to może raczej, że jeżeli strzegli tych granic, to może napiszmy, że strzegli polskich granic, bo strzeże się granic raczej będąc w tych granicach, a więc by tak rzec po naszej w tym przypadku stronie.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

rozpoznawczy naszej duchowości, naszego zarazem miejsca w wielkiej rodzinie ludów chrześcijańskich, zespolonej w jedności Chrystusowego Kościoła. Przedziwne jest zaiste owo królowanie Matki za pomocą jej jasnogórskiego wizerunku, za pomocą jej piekarskiego wizerunku. Królowanie serca coraz bardziej potrzebne w świecie, który wszystko usiłuje wyrazić przy pomocy zimnych kalkulacji i czysto materialnych celów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojące świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
4: Ładne oczy masz.
5: A czy zdrowe?
4: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
5: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
4: Więcej na mazowia.pl.
6: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
7: Po reklamie.

0: Po tragicznym wypadku polskiego autobusu na Węgrzech wracają pytania o skalę kontroli autobusów i kierowców w kraju od początku wakacji. Specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzili ponad 3,5 tysiąca tego typu pojazdów. Przewodnicząca Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Urszula Cyprowska zwraca uwagę, że aby kontroli było więcej i rosła ich skuteczność, inspektorzy powinni mieć możliwość pracy nocą.
1: Inspekcja była budowana jako przede wszystkim wyspecjalizowana formacja kontrolna, ale niestety w strukturach urzędniczych. Pracujemy co do zasady w godzinach pracy urzędu, czyli mniej więcej od 6 do 16. Oczywiście zdarzają się pojedyncze patrole na drugiej zmianie, czy pracujące weekendy, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. To też wynika z kolejnego, myślę, wyzwania, czyli tych niedoboru kadr.
0: Specjaliści Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzają stan techniczny autobusów i ciężarówek oraz uprawnienia kierowców. W skali kraju na drogach pracuje kilkuset inspektorów, ale nocne kontrole zdarzają się okazjonalnie, mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Wojciech Król.
2: Jesteśmy służbą, aczkolwiek zatrudnieni jesteśmy w korpusie służby cywilnej, tak więc obowiązują nas na zasady pracy w godzinach pracy urzędników. Niemniej jednak również w dużo mniejszej skali aniżeli za dnia kontrole są też realizowane w nocy. Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy, tylko mówię, zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
0: Związki zawodowe apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia inspekcji w formację mundurową, co pozwoli na jej rozwój, rozwinięcie uprawnień i możliwości kontroli, a także przyciągnięcie do służby nowych pracowników.

0: Jak wygląda służba w mundurze? Kto może się zgłosić? Czym charakteryzuje się zawód żołnierza? Wszystkie odpowiedzi można poznać, biorąc udział w spotkaniach informacyjnych, które organizuje Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łomży. Żołnierze będą odwiedzać gminy, aby być bliżej mieszkańców, którzy być może zainteresowani są tematem służby. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w Szumowie. Udział jest niezobowiązujący, mówi porucznik Marcin Sadziński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży.
1: Akcja WCR w Twojej gminie to doskonała okazja, aby poznać aktualną ofertę służby wojskowej oraz programy ministra obrony narodowej, takie jak na przykład program stypendialny czy strzelnica w powiecie. Osoby zainteresowane tą tematyką mogą dopytać o szczegóły bez konieczności przyjazdu do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży. Już w czwartek, 27 sierpnia, od godziny 9, nasi rekruterzy będą czekać na mieszkańców Szumowa i okolic w tamtejszym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym.
0: A w najbliższym czasie planowane jest kolejne takie spotkanie, tym razem w Woli Zambrowskiej, które odbędzie się 31 sierpnia. Zakopower i Igor Herbut w duecie na antenie Radia Nadzieja. 25 minut po 12.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Samorządy, parafie i organizacje pozarządowe to tylko niektórzy z beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z funduszy europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację projektów w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Marszałek Łukasz Prokorym zwraca uwagę, że zakres działań, które podejmą beneficjenci, jest bardzo szeroki.
2: Cieszę się, że w naszym województwie jest wiele lokalnych grup działania, bo to pokazuje, że te nasze społeczności chcą wziąć swoją rękę odpowiedzialność za rozwój naszego regionu, tych małych ojczyzn, na terenie których działają. Dzisiaj 11 umów, 10 podmiotów, różne dziedziny życia i te ważne społecznie, jak edukacja, kultura, ale też te związane chociażby z rozwojem infrastruktury. Cieszę się, że nasz program regionalny jest już bardzo mocno rozpędzony i te środki możemy wydawać pełną parą.
1: Członek zarządu Bogdan Dyjuk mówi, że wybrane projekty realnie zmienią życie lokalnych społeczności.
3: To spotkanie przedstawicieli tak różnorodnych instytucji, bo mamy samorządy, parafie, mamy stowarzyszenia, fundacje, mamy Caritas. Non-stop pokazuje się, że te projekty nie są jednosektorowe i to powoduje, że nasze tereny wiejskie ożywają. Non-stop pojawia się nowa infrastruktura, rewitalizuje się nasze zabytki, wspiera się od najmłodszych, od przedszkoli po seniorów.
1: Łączna wartość wszystkich projektów to niemal 2 900 000 zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 2,5 miliona. Projekty zostały wybrane w naborach przeprowadzonych przez 5 lokalnych grup działania.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: W Augustowie został otwarty nowy most pieszo-rowerowy. Kładka nad kanałem Augustowskim połączyła ulicę generała Józefa Wybickiego i Bolesława Limanowskiego, co przełoży się na większy komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Marszałek Łukasz Prokorym podkreślił, że kładka powstała dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego oraz pieniądzom rządowym.
4: Ja się cieszę, że ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, spowoduje, że to miejsce będzie bardziej atrakcyjne turystycznie, ale także ten sezon wakacyjny i turystyczny w Augustowie wydłuży, bo od teraz rowerzyści nie będą musieli przed tym mostem schodzić z drogi, tylko będą mogli właśnie w sposób ciągły i stały tę drogę przez ten most pokonywać. Jest to świetny przykład współpracy samorządu województwa podlaskiego z polskim rządem.
1: O szczegółach inwestycji, również tych finansowych, mówił wicemarszałek Marek Malinowski.
5: Przypomnę, całość tej inwestycji kosztowała nas 6 milionów 280 tysięcy złotych, 4 miliony 320 tysięcy to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, reszta to środki pochodzące z budżetu województwa. Została tutaj na kanale wykonana ścieżka dla pieszych i rowerów i oprócz tego jeszcze 235 metrów właśnie drogi pieszo-rowerowej. Na pewno w tym miejscu to zwiększy przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo.
1: Nowy obiekt powstał w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664. Wykonano również odwodnienie, oświetlenie oraz zagospodarowanie zieleni. Powstaną nowe boiska, szatnie czy siłownie. 3 miliony złotych z budżetu województwa podlaskiego trafiło do samorządów na realizację inwestycji poprawiających warunki uprawiania sportu i rekreacji dla mieszkańców. Wicemarszałek Marek Malinowski gratulował samorządowcom zawarcia umów na dofinansowanie.
5: Życzę powodzenia w ich wykonaniu. My jako samorząd województwa podlaskiego wspieramy sport, wspieramy aktywny sposób życia, zdrowie i myślę, że te obiekty wyremontowane będą służyć na wiele lat mieszkańcom województwa podlaskiego. To jest taki fundusz, program realizowany wspólnie z Ministerstwem Sportu. Trochę zasady w tym roku się zmieniły. My przeznaczyliśmy na to 3 miliony złotych. Podpisanych będzie 9 umów.
1: Marszałek Łukasz Prokorym zapewnił z kolei, że niebawem wsparcia na podobne cele będzie więcej.
2: Rozpoczęliśmy już pracę nad częścią regionalną Planu Partnerstwa Krajowego Regionalnego dla Polski, czyli tych funduszy europejskich 2834. Pracujemy w różnych zespołach, tworzymy też naszą aktualizację strategii rozwoju województwa. Jak najbardziej w tej strategii chcemy wpisać takie potrzeby właśnie jak budowa, czy renowacje, czy remonty obiektów sportowych w naszych podlaskich powiatach i gminach.
1: W Bielsku Podlaskim powstanie wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią syntetyczną, a w Choroszczy kompleks sportowy. Śniadowo otrzymane środki zainwestuje w budynek szatni z zapleczem klubu sportowego. W Zambrowie wyremontowane zostanie boisko piłkarskie wraz z modernizacją oświetlenia, a w Perlejewie powstanie ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne. W Narwi zaplanowano kompleksową modernizację stadionu piłkarskiego. Gmina Suwałki wybuduje 2 ogólnodostępne boiska wielofunkcyjne. W Czyżewie zmodernizowana zostanie sala sportowa i siłownia wraz z zapleczem, a w Wąsoszu boisko lekkoatletyczne. Powstanie między innymi nowa bieżnia, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą oraz skatepark.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
6: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: MSWiA, RCB i MON przygotowują zmianę w systemie ostrzegania. Szymon Hołownia może wejść do rządu, informują o tym media. ŁKS Łomża otrzymał 250 tysięcy złotych dofinansowania z województwa podlaskiego. MSWiA, RCB oraz MON pracują nad szczegółowym raportem i propozycjami zmian w systemie alarmowania i ostrzegania ludności. Poinformował o tym premier Donald Tusk, dodając, że w tej sprawie odbędzie się konferencja prasowa.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowują szczegółowy raport i propozycje zmian. Jak wiecie, dzisiejszej nocy miały miejsce bardzo masywne ataki rosyjskie na zachodnią Ukrainę, niedaleko naszych granic. Nasze myśliwce były w powietrzu, ale nie doszło na szczęście do naruszenia naszej strefy powietrznej.
1: W związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę w nocy dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania miały charakter prewencyjny i zostały już zakończone.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Przemarsz korowodu dożynkowego, obrzędy dożynkowe, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, a także występy artystów i zespołów folklorystycznych. Tak będą wyglądać podlaskie dożynki wojewódzkie, które odbędą się w najbliższą sobotę w miejscowości Dołubowo. To tam przedstawiciele władz kraju i województwa wspólnie z rolnikami z całego regionu będą dziękować za tegoroczne plony. Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk mówił na naszej antenie, że wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ciężka jest praca rolników.
4: Wymagająca zaangażowania od świtu do nocy, a w zależności od rodzaju produkcji, na przykład zwierzęcej, to całodobowo.
0: Bez wakacji, bez świąt.
4: Chyba, że przy dzisiejszym sposobie gospodarowania to nieraz, to już no, bez pomocy dodatkowych pracowników już nie można sobie we dwoje na przykład poradzić w prowadzeniu gospodarstwa. Potrzebne jest wsparcie dodatkowymi pracownikami. To jest ten moment, kiedy my wszyscy możemy te tradycyjne Bóg zapłać rolnikom powiedzieć.
1: Bogdan Dyjuk przyznał, że ocena rolników, jeżeli chodzi o tegoroczne plony, jest różna.
4: Ja spotkałem się z jednej strony z opinią rolnika, że jednak właśnie poprzez te nawałnice zbiory są słabsze. Dużo kłosów padło i wobec tego zboże się wysypało. Ale spotkałem się w innej części województwa z odmienną opinią, że jednak nie jest tak źle. Ten rok, jeżeli chodzi o plony, nie jest zły, aczkolwiek jeżeli chodzi o niezbędne nakłady, a więc wzrost cen paliwa, czyli koszty produkcji są wyższe niż były poprzednio.
1: Dożynki rozpoczną się o 9:00 liturgią w cerkwi pod wezwaniem opieki Matki Bożej w Czarnej Cerkiewnej. O godzinie 18:00 zagrają Gwiazdy Wieczoru, czyli Zenek, Martyniuk i Skolim. To na razie nie jest fakt, ale wielu posłów dobrze wypowiada się o takim wariancie. Media podały, że jednym z ministrów

0: Według informacji Polsatu Szymon Hołownia mógłby zostać ministrem funduszy i polityki regionalnej i zastąpić w rządzie Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Opozycja odczytuje to jako eliminowanie z rządu krytyków premiera, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
1: Pani Pełczyńska-Nałęcz ma problemy z Donaldem Tuskiem, który wyraźnie jej nie znosi i jak rozumiem chętnie zamieniłby na być może pana Hołownię, którego także jak sądzę nie znosi, ale może troszeczkę mniej.
0: Premier powiedział wczoraj, że w sierpniu nie będzie żadnych zmian w rządzie. Donald Tusk nie przekazał więcej informacji w tej sprawie.
2: Najnowsze informacje z regionu.
0: 250 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego trafi do łomżyńskiego klubu sportowego. Środki z dotacji mają wspomóc trzecioligową drużynę seniorów, ale także młodych piłkarzy z klubowej akademii, którzy występują w zespole rezerw. Członek zarządu województwa Jacek Piorunek podkreślił, że to nie jedyna pomoc klubowi ze strony Urzędu Marszałkowskiego.
3: ŁKS Łomża w tej edycji otrzymał 250 tysięcy złotych. W tej chwili działacze złożyli też wniosek promocyjny do Urzędu Marszałkowskiego o wartości 50 tysięcy. W ten sposób na koszulkach piłkarzy ŁKS-u pojawi się logo województwa podlaskiego. Jeśli dodamy jeszcze do tego 40 tysięcy, które przekazaliśmy łomżyńskiemu klubowi sportowemu na działania promocyjne związane ze stuleciem klubu, to w sumie w tym roku przeznaczyliśmy na ŁKS Łomża 340 tysięcy.
0: ŁKS prowadzi obecnie dwie seniorskie drużyny. Pierwsza występuje w trzeciej lidze, natomiast rezerwy po niedawnym wywalczeniu awansu grają o jeden szczebel niżej.
2: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: 22 stopnie na termometrach i to już jest temperatura maksymalna. W drugiej części dnia mogą występować jeszcze przelotne opady deszczu. W nocy 13 stopni, jutro cieplej, bo 26 stopni, ale ma być pochmurno.
2: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji Pamięć Narodu realizowanej we współpracy z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Krzysztof Sychowicz, dyrektor białostockiego oddziału IPN. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Porozmawiamy sobie dzisiaj o ważnym temacie, ważnym oczywiście także z perspektywy religijnej, kościelnej. 1966 rok, milenium chrztu Polski, ale też czas, kiedy Polska znajdowała się pod rządami komunistycznymi. I porozmawiamy sobie, jak te obchody wyglądały, zarówno na Jasnej Górze, jak i u nas w Łomży, w diecezji łomżyńskiej. Panie profesorze, cóż to był w ogóle za czas dla Kościoła w Polsce?
2: Bez wątpienia trudny. Upłynęło 10 lat od tak zwanej odwilży popaździernikowej, która miała kompletnie zmienić relacje państwo-kościół. Okazało się, że ta odwilż była bardzo krótka i właściwie władze komunistyczne bardzo szybko wróciły do represjonowania czy też ograniczania działalności kościoła. Oczywiście wprowadzając w to nowe środki, przede wszystkim politykę fiskalną, ale też wykorzystując do tego dwie instytucje, a mianowicie Urząd do Spraw Wyznań oraz Aparat Bezpieczeństwa, który tym razem pod szyldem Służby Bezpieczeństwa dalej funkcjonował, dalej zajmował się inwigilacją społeczeństwa, a Kościół był uważany za przeciwnika tej władzy. Cały czas to się nie zmieniało. Postać, osoba prymasa Stefana Wyszyńskiego była uznawana za istotne zagrożenie dla ówczesnego systemu komunistycznego, tak więc sprawowanie kontroli przez niego nad Kościołem, powrót po 56 do tej kontroli i do zarządzania kościołem przez prymasa, no, był dla władzy komunistycznej bez wątpienia bardzo niewygodny.
1: Widać to nawet w podziale uroczystości, bo o ile Kościół obchodził milenium chrztu Polski, o tyle dla komunistów to było tysiąclecie państwa polskiego i okazja do różnych akcji propagandowych, no na przykład 1000 szkół na tysiąclecie.
2: Kontra wyraźna, tak, władzy komunistycznej wobec uroczystości kościelnych. Nie tylko tysiąclatki, tak, szkoły, ale także, pamiętajmy, cały aparat władzy zaangażowany w to, aby dziwnym trafem uroczystości państwowe organizowane w tym samym miejscu i w tym samym czasie, co uroczystości kościelne, żeby te uroczystości państwowe odciągnęły przede wszystkim młodzież i jak najwięcej ludzi dorosłych, którym oferowano alternatywne spotkania uroczystości. Pamiętajmy, angażując przecież olbrzymie środki w to, tak? Czy biorąc pod uwagę projekcje filmów, występy orkiestr, teatrów, organizowanie bali, więc to naprawdę przyjęć, tak? Więc to...
1: Wszystko robili, żeby odciągnąć ludzi od uroczystości kościelnych.
2: Żeby te osoby po prostu nie pojawiły się już na uroczystościach kościelnych, które przecież były niezwykle ważne.
1: Może porozmawiamy przez chwilkę o tych centralnych obchodach 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze. Jak to w ogóle wyglądało? Czy tysiące Polaków pojechało wtedy do Częstochowy, by to milenium świętować?
2: Oczywiście. Były to olbrzymie rzesze ludzi, dla których było to bez wątpienia olbrzymie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że na Jasną Górę ciągnęli wierni z całej Polski. Uroczystości, które tam były zorganizowane, jednocześnie też pokazały jeszcze jeden element, a mianowicie bardzo zdecydowaną negatywną postawę władz, które przecież nie zezwoliły na przyjazd papieża. Tak, na uroczystości jasnogórskie i w tym wypadku tutaj prymas Stefan Wyszyński stał się tym najważniejszą postacią, tak, która stała się symbolem uroczystości milenijnych, dodajmy poprzedzonych orędziem, tak, orędziem Episkopatu Polski, właściwie orędziami byśmy powiedzieli, zapraszającymi różne episkopaty do udziału w tych uroczystościach i informujących o tych uroczystościach, które miały miejsce główne.
1: A jak te uroczystości właściwie biegały? To była taki wielki moment dla polskiego katolicyzmu?
2: Tak, pamiętajmy przecież na Boniach wokół klasztoru zgromadziły się tysiące ludzi, co oczywiście przez władzę znów było odbierane jako manifestacja, która jest skierowana przeciwko władzy. Właściwie tutaj już właściwie trzeba by wspomnieć o znaczeniu uroczystości milenijnych. Pamiętajmy, że dalej Polska jest krajem komunistycznym, jest kontrolowana przez aparat bezpieczeństwa. Społeczeństwo jest kontrolowane przez aparat bezpieczeństwa. Kościół ma ograniczoną możliwość funkcjonowania. Pomimo wspaniałych deklaracji i haseł mówiących o wolności sumienia i wyznania, w rzeczywistości to wszystko nie istniało. Natomiast uroczystości milenijne były pierwszym po II wojnie światowej wydarzeniem, które wyprowadziło Polaków z domów. Polacy pokojowo wyszli na ulicę, byśmy powiedzieli, tak? Pojawili się w siedzibach diecezji.
1: Tak, bo mówimy tutaj nie tylko o Jasnej Górze, ale też o tych lokalnych.
2: W całej Polsce, tak, gdzie przecież pamiętajmy, że te uroczystości milenijne odbywały się w siedzibach diecezji, w miastach, które były siedzibami diecezji. I po raz pierwszy ci ludzie zobaczyli, że nie są sami, że są ich tysiące, dziesiątki tysięcy i to bez wątpienia też dodało im sił na dalsze trwanie w systemie komunistycznym. Pamiętajmy, że przecież komuniści dążyli do marginalizacji Kościoła katolickiego, wykorzystując do tego wszystkie dostępne środki, a uroczystości milenijne pokazały, że Polska komunistyczna to nie oznacza komunistyczne społeczeństwo, że to społeczeństwo dalej jest przywiązane do religii rzymskokatolickiej, dalej jest związane z Kościołem i jest gotowe poprzez udział zewnętrzny w publicznych uroczystościach zamanifestować swoją wiarę.
1: Przejdźmy właśnie już do tych bardziej takich lokalnych obchodów milenium. Tak jak pan wspomniał, obchody były też w poszczególnych diecezjach. Tam też chyba trzeba było trochę się o termin obchodów postarać i dlatego Łomży przypadł termin 6-7 sierpnia, chociaż wcześniej planowano inną datę związaną z uroczystościami ku czci patrona naszej diecezji, a więc świętego Brunona z Klerfurtu.
2: Tak, ale tutaj pamiętajmy, że dzięki temu właściwie Łomża stała się takim małym laboratorium na terenie ówczesnego województwa białostockiego, ponieważ była pierwszym miejscem przed Drohiczynem i Białymstokiem, gdzie te uroczystości organizowano, więc po pierwsze duża próba dla duchowieństwa i dla kurii łomżyńskiej.
1: Ale i dla SB pewnie też.
2: Ale właśnie, byśmy powiedzieli, właśnie taka przetarcie szlaków i przygotowanie, sprawdzenie działań, które były przygotowywane przez w ogóle przez system władze komunistyczne, tak? Komitet Wojewódzki PZPR, ale także właśnie Służbę Bezpieczeństwa. Wiązało się to między innymi przede wszystkim z powstaniem specjalnego sztabu, tak? W skład którego wchodzili oficerowie SB, milicja, także przedstawiciele władz partyjnych, który kontrolował, miał przygotować system kontroli i jednocześnie też działania ograniczające i paraliżujące kroki, które podejmowała strona kościelna.
1: Jak domyślam się, w tym sztabie pewnie była taka w cudzysłowie śmietanka lokalna, najważniejsi ci SB-cy, tak?
2: Sama elita. Jasno zakładano, że po pierwsze główne zadanie, zresztą już od czerwca, tak, niedopuszczenie do przyjazdu kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Po drugie ograniczenie napływu osób spoza Łomży do miasta w dniu, kiedy odbywały się uroczystości milenijne, czy tego napływu niekontrolowanego przez władzę, dodajmy, prawda? Czyli wyprowadzenie też młodzieży z miasta i inwigilacja wszystkich, których podejrzewano o negatywną postawę, czy też niechęć do systemu komunistycznego, czyli wykorzystanie do tego celu posiadanej agentury.
1: To były też chyba bardzo takie ważne dni dla łomżyńskiego kościoła ze względu na gości, ze względu na biskupów, których Łomża w tych dniach gościła, no bo pojawił się oczywiście prymas Wyszyński, był chociażby arcybiskup poznański Antoni Baraniak, był przede wszystkim przyszły papież Karol Wojtyła, wtedy jeszcze metropolita krakowski. No właśnie, było tych ważnych postaci bardzo wiele i to pokazywało też chyba, że ten polski kościół jest jednością, no bo ci biskupi, kardynałowie byli w różnych diecezjach na obchodach.
2: Oczywiście, pamiętajmy, że chociaż Łomża była tym centrum, to biskupi wygłaszali też swoje kazania także poza Łomżą. My gościliśmy 42 biskupów, w tym 17 ordynariuszy, 25 biskupów sufraganów. Była jeszcze jedna ważna istotna postać, a mianowicie arcybiskup Kominek, tak, którego władza komunistyczna wręcz nie trawiła i którego stenogram wystąpienia też zachował się dzięki właśnie Służbie Bezpieczeństwa do dzisiaj i właśnie odniesienie w tym wystąpieniu do miłości, gdzie podkreślał tutaj arcybiskup 7 sierpnia, że owszem, mówimy, możemy mówić o miłości, możemy mówić o tym, że nie chcemy wojny, ale przede wszystkim musimy przenieść to na relacje społeczne, tak? To musi być u nas, tak? I ten pozytywny element musi u nas zaistnieć w relacjach społecznych.
1: Tam kazania jeszcze głosili chociażby oczywiście biskup łomżyński Czesław Falkowski, organizator jakby tych uroczystości.
2: Oczywiście, witający przecież przedstawicieli episkopatu przed łomżyńską katedrą. Zresztą wspaniałe delegacje, które się tam pojawiły, miast diecezji łomżyńskiej, w tym również dzieci ubrane w stroje kurpiowskie, które tam przybyły.
1: Ile osób mniej więcej uczestniczyło w tych obchodach w Łomży przez te dwa dni?
2: Mamy tutaj różne dane. Według strony tej rządowej, byśmy powiedzieli, pierwszego dnia było to około 7 tysięcy osób w Łomży, drugiego dnia 11 tysięcy, więc nawet to biorąc pod uwagę, warto podkreślić, że była to bardzo duża liczba osób.
1: Pamiętajmy też, że to nie jest jakaś wielka diecezja.
2: Nie jest to wielka diecezja, ale pamiętajmy, że praktycznie wywieziono młodzież. Dla młodzieży zorganizowano obozy, biwaki, zwiedzanie zakładów pracy, że nie udzielano zwolnień w zakładach pracy, także na rogatkach stały punkty kontrolne milicji, które wlepiały mandaty furmankom, tak, które jechały do miasta i ciągnikom, którymi były przewożone osoby, że już wcześniej blokowano możliwość wypożyczenia autokarów, którymi mogliby wierni przyjechać do Łomży z innych miejscowości i karano. Karano wszystkich, którzy chcieli chociażby upamiętnić obchody milenijne poprzez stawianie pamiątkowych krzyży przydrożnych i tutaj oczywiście za naruszenie przepisów budowlanych surowo te kary wymierzano.
1: Mecz UKS-u też się odbył z gwardią, czyli klubem milicyjnym.
2: Ale dorzućmy tak, mieliśmy w tym samym dniu 400-lecie Jedwabnego, żeby wyłączyć mieszkańców tego miasta, tak? Mieliśmy 1000-lecie Wizny, które też było obchodzone. Mieliśmy pokazy lotnicze Aeroklubu Białystok, koncerty na muszli koncertowej, więc tutaj tych wydarzeń była cała masa, a ich cel był jeden, tak? Wyprowadzenie mieszkańców z Łomży i niedopuszczenie do ich udziału w uroczystościach kościelnych, albo niedopuszczenie do przyjazdu tutaj mieszkańców innych miast z diecezji łomżyńskiej, aby nie mogli się oni tutaj pojawić. Pamiętajmy, że te uroczystości milenijne były, jak to ładnie w żargonie aparatu bezpieczeństwa brzmiało wówczas, były zabezpieczane przez aparat bezpieczeństwa, tak? Czyli dodatkowe formacje zmotoryzowanych oddziałów milicji obywatelskiej, które przybyły do Łomży i były między innymi zakwaterowane w budynkach należących do techników weterynaryjnego, że również został zmobilizowany tak zwany aktyw partyjny, który my w akcji zobaczyliśmy już przecież dwa lata później, tak, w 68 roku w Warszawie, no między tak. innymi, a ten sam aktyw, kilkaset osób, tak, było zgromadzonych i czekało, tak, na wkroczenie do akcji w wypadku, gdyby władze stwierdziły, że dochodzi do zakłócenia porządku publicznego.
1: Najważniejsze, panie profesorze, że mimo tych wszystkich prób, no nie udało się komunistom zepsuć obchodów milenium i o tych właśnie obchodach, o obchodach z 1966 roku, kiedy Kościół katolicki obchodził milenium chrztu Polski. Rozmawialiśmy dzisiaj z moim gościem, był ze mną pan profesor Krzysztof Sychowicz, dyrektor oddziału IPN w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
2: Dziękuję bardzo panu, dziękuję bardzo państwu.
0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Jest szansa, że w Łomży powstaną zadaszone korty do tenisa. Miałyby one powstać w miejsce boisk do piłki plażowej przy Orliku, przy ulicy Katyńskiej. O inicjatywie, która wyszła od miłośników tenisa w Łomży, mówiła na naszej antenie dyrektor MOSiR-u Bernadeta Krynicka.
1: Trwają rozmowy u pana prezydenta i ostatni był taki pomysł i myślę, że on będzie do realizacji. To budowa takich kortów zadaszonych na Orliku przy Katyńskiej, w miejscu, gdzie jest boisko do piłki plażowej. Boiska do piłki plażowej powstaną nad Narwią, w drugiej części bulwarów. Myślę, że to jest dobre miejsce, ponieważ no, miasto jest duże i te nasze korty przy stadionie są naprawdę nieźle wykorzystywane, a taka dodatkowa inwestycja na pewno też pomoże, żeby ten sport mógł się rozwijać.
0: Przypomnijmy, że w Łomży obecnie są dwa miejsca z niekrytymi kortami do tenisa na terenie stadionu przy ulicy Zjazd oraz na skateparku przy ulicy Księżnej Anny.

0: od zarobków około 12 tysięcy brutto zaczynają się korzyści ze zmian podatkowych zaproponowanych przez rząd. Premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski mówi, że dla pracownika etatowego granicą jest kwota 11 880 zł brutto.
1: Powyżej tej granicy zaczynają pojawiać się korzyści. Na początku to są korzyści symboliczne. W przypadku osoby zarabiającej 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie, to jest korzyść w przeliczeniu na miesiąc około kilkudziesięciu złotych. Przy wyższych poziomach zarobków ta korzyść staje się wyższa. Maksymalna korzyść pojawia się przy zarobkach wynoszących co najmniej 14 780 zł brutto miesięcznie. Powyżej tej granicy już po prostu dodatkowe korzyści nie pojawiają, natomiast one występują w tej kwocie maksymalnej. To jest 3600 zł w skali roku.
0: Łukasz Kozłowski dodał, że jeśli zmiany wejdą w życie od stycznia, pierwsi pracownicy odczują te korzyści za ponad rok.
1: Bliżej końcówki roku, im lepiej zarabiamy, tym wcześniej ta korzyść się pojawi, ale w przypadku większości pracowników raczej to będzie kwestia końcówki roku. Grudzień, listopad, październik. To są te miesiące, kiedy możemy spodziewać się poprawy naszej sytuacji, czyli niższego podatku, który będzie potrącany naszego wynagrodzenia w stosunku do takiej sytuacji, którą mieliśmy do czynienia obecnie.
0: Według zapowiedzi rządu w pierwszym roku korzystne zmiany obejmą 3,5 miliona osób. Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana przez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Wzrosnąć do 5% ma też danina solidarnościowa płacona przez tych, którzy zarabiają ponad 1 milion złotych rocznie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Nie przyjęła się czerwonym światłem i wjechała na tory. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Gościach Dużych. Ustawa Lex Szarlatan skierowana przez prezydenta do Trybunału. Ponad 700 ton żywności trafiło już do magazynu Caritas diecezji łomżyńskiej. Kobieta zlekceważyła czerwone światło na torach, co mogło kosztować jej życie. Mowa o sytuacji, do jakiej doszło w Gościach Dużych w powiecie zambrowskim. Kierująca Nissanem ominęła sygnalizację świetlną i wjechała na tory, po czym na jej samochód opuściły się rogatki. O szczegółach mówi młodsza aspirant Marta Dmchowska z Komendy Powiatowej Policji w Zembrowie.
2: Kierująca Nissanem zignorowała czerwony sygnał nadawany przez sygnalizację świetlną przed przejazdem i chciała wjechać na tory. Jak tłumaczyła później policjantom, była przekonana, że sygnalizacja nie działa. Ominęła sygnalizację, zatrzymała samochód i chciała sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. Wtedy sytuacja zrobiła się naprawdę niebezpieczna. Rogatki zaczęły się opuszczać, a jedna z nich opadła na samochód kobiety. Na szczęście kobiecie udało się opuścić samochód, a nadjeżdżający pociąg bezpiecznie przejechał przez przejazd.
1: Na miejscu w odpowiednim momencie przejeżdżał akurat dzielnicowy z posterunku policji w Rutkach-Kossakach.
2: Jego szybka reakcja i podjęte działanie pozwoliły bezpiecznie rozwiązać sytuację. Policjant po przejeździe pociągu podniósł rogatkę, aby umożliwić kobiecie wyjechanie samochodem z niebezpiecznego miejsca. Tym razem wszystko skończyło się szczęśliwie. Kobieta nie odniosła obrażeń. Policjanci przypominają, że czerwone światło na przejeździe kolejowym oznacza bezwzględny zakaz wjazdu.
1: Kobieta za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem w wysokości 2000 zł.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tzw. Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zdaniem prezydenta to realne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla demokracji rozwiązanie problemu szarlatanów. Prezydent zaznaczył, że ustawa w obecnym brzmieniu może spowodować, że wielotysięcznymi karami zostanie obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i rzeczywisty szarlatan, zniechęcający do leczenia medycyną opartą na nauce.
4: Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki, na co uwagę zwracało wiele organizacji, pacjentów, pracodawców i stowarzyszeń, które skierowały swoje listy do kancelarii prezydenta. Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.
1: Karol Nawrocki dodał, że potrzebne są przepisy, które w sposób skuteczny zablokują działalność oszustów, nie uderzając przy tym w uczciwych ludzi.
4: Mój projekt wprowadza jasne, precyzyjne przepisy karne, które będą karać tych, którzy dla zysku lub innych korzyści

0: Dziś i w najbliższych dniach produkty są przekazywane osobom potrzebującym w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową. To realna pomoc i wsparcie, podkreśla dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej ksiądz Andrzej Mikucki.
1: Caritas Diecezji Łomżyńskiej uczestniczy w programie tzw. FED. Jeśli chodzi o Łomżyńską Caritas, prowadzimy dystrybucję żywności na ponad 700 ton, na wartość ponad 5 milionów złotych. Dlatego też zachęcam, aby włączyli się wolontariusze z każdej parafii, z parafialnych zespołów Caritas Szkolnych ku Caritas do dystrybucji tej żywności.
0: W przygotowanych paczkach znajdują się podstawowe artykuły spożywcze, mówi wolontariusz Tomasz Szczech.
2: W dniu dzisiejszym, jak i w następnych dniach będziemy wydawali żywność dla osób po prostu najbardziej tego potrzebujących. Mleko, soki, płatki owsiane, fasolka po bretońsku, klopsiki. Najbardziej ludzie chętnie korzystają z tej pomocy i są zadowoleni z tego. Od godziny 7 stali ludzie, chociaż wydawka zaczyna się od 10.
0: Ze wsparcia korzysta ponad 15 tysięcy mieszkańców z terenu całej diecezji łomżyńskiej. Jagiellonia Białystok zagra z gruzińskim zespołem Iberia Tbilisi w pierwszym meczu decydującej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Europy. Zespół z Podlasia we wcześniejszej rundzie sprawił niespodziankę i wyeliminował Glasgow Rangers. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec nie lekceważy rywala.
3: Dwa zespoły marzą o tym, żeby w tej lidze Europy się znaleźć. To jest bardzo wartościowe, a wszystko, co jest bardzo wartościowe, to jest trudne. Dlatego nastawiamy się na trudny dwumecz. To jest minimum 180 minut spotkania i on ma różne scenariusze. Na koniec trzeba doprowadzić do tego, żeby pokonać swojego przeciwnika na przestrzeni dwóch spotkań.
0: Początek spotkania o godzinie 18.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: 23 stopnie pokazują termometry w regionie i to już jest temperatura maksymalna na dziś, w drugiej części dnia. Bądźmy przygotowani na pogodę dynamiczną, mogą pojawiać się i przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu. W nocy 13 stopni, jutro cieplej, bo 26 stopni z przelotnymi opadami deszczu.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Przemarsz korowodu dożynkowego, obrzędy dożynkowe, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, a także występu artystów i zespołów folklorystycznych. Tak będą wyglądały podlaskie dożynki wojewódzkie, które odbędą się w najbliższą sobotę w miejscowości Dołubowo. To tam przedstawiciele władz krajowych i wojewódzkich wspólnie z rolnikami z całego regionu będą dziękowali za tegoroczne plony. Członek zarządu województwa Bogdan Dojuk mówił na naszej antenie, że wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ciężka jest praca rolników.
1: Wymagająca zaangażowania od świtu do nocy, a w zależności od rodzaju produkcji, na przykład zwierzęcej, to całodobowo.
0: Bez wakacji, bez świąt. Tak,
1: bez wakacji, bez świąt. Chyba, że przy dzisiejszym sposobie gospodarowania to nieraz to już bez pomocy dodatkowych pracowników już nie można sobie we dwoje na przykład poradzić w prowadzeniu gospodarstwa. Potrzebne jest wsparcie dodatkowymi pracownikami. To jest ten moment, kiedy my wszyscy możemy te tradycyjne Bóg zapłać rolnikom powiedzieć.
0: Bogdan Dojuk przyznaje, że ocena rolników, jeśli chodzi o tegoroczne plony, jest różna.
1: Ja spotkałem się z jednej strony z opinią rolnika, że jednak właśnie poprzez te nawałnice zbiory są słabsze, dużo kłosów padło i wobec tego zboże się wysypało, ale spotkałem się w innej części województwa z odmienną opinią, że jednak nie jest tak źle. Ten rok, jeżeli chodzi o plony, nie jest zły, aczkolwiek jeżeli chodzi o niezbędne nakłady, a więc wzrost cen paliwa, czyli koszty produkcji są wyższe niż były poprzednio.
0: Dożynki rozpoczną się o godzinie 9 liturgią w cerkwi pod wezwaniem opieki Matki Bożej w czarnej cerkiewnej, a o godzinie 18 wystąpią gwiazdy wieczoru, a będą nimi Zenek, Martyniuk i Skolim.

0: Nie wszyscy pracownicy etatowi skorzystają na zapowiedzianych przez rząd zmianach podatkowych. Premier i minister finansów poinformowali wczoraj o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Rafał Sidorowicz z Kancelarii Prawnej mówi, że korzyści ze zmian zaczną się dopiero od zarobków wynoszących 12 tysięcy złotych brutto.
1: Pielęgniarka albo inna osoba na podstawie umowy o pracę będzie zarabiała więcej, będzie miała więcej na rękę po reformie, jeżeli jej miesięczne wynagrodzenie brutto z umowy o pracę, czyli przed opodatkowaniem składkowaniem, jest w granicach 12 tysięcy lub więcej. Takie osoby oszczędności na podatku będą rzędu od kilkunastu złotych do maksymalnie 300 złotych miesięcznie.
0: Ekspert uważa, że same zmiany podatkowe nie powstrzymają osób z wyższymi zarobkami przed uciekaniem z etatów na samozatrudnienie.
1: Maksymalna korzyść rocznie z nowych przepisów to 3600 zł na podatnika. Natomiast warto przypomnieć, tak, że reforma aktualnie procedowana to jedno, ale już od ponad miesiąca mamy nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy i już wiemy, że Państwowa Inspekcja Pracy bacznie przygląda się umowom zlecenia, umowom B2B, czy nie jest to ukryty stosunek pracy.
0: Rafał Sidorowicz wskazuje, że na zmianach stracą m.in. osoby zarabiające powyżej miliona złotych rocznie. Rząd zapowiedział, że będą płacili wyższą 5-procentową daninę solidarnościową. Według zapowiedzi rządu w pierwszym roku te zmiany obejmą 3,5 miliona osób.

0: A przed nami kolejna edycja Festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało jubileuszowy charakter. 4 września w Łomży będziemy świętować 500-lecie łomżyńskiej katedry, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek, mówi dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc.
1: Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejną edycję Festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem Festiwal Iskra Nadziei będzie poświęcony 500-leciu Kościoła Katedralnego w Łomży. Chcemy wspólnie z mieszkańcami regionu województwa podlaskiego miasta Łomża świętować i dziękować Panu Bogu, ale też wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że mamy piękny kościół katedralny, mamy tą świątynię. Do współpracy podczas tegorocznego Festiwalu Iskra Nadziei 500-lecie Kościoła Katedralnego. Do współpracy podczas tegorocznego festiwalu Iskra Nadziei zaprosiliśmy znanego Kamila Bednarka.
0: Wstęp na koncert jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które będzie można odbierać od najbliższego poniedziałku w siedzibie Radia Nadzieja.
1: Bezpłatne wejściówki dzięki naszym partnerom, sponsorom można będzie odebrać w parafiach diecezji łomżyńskiej, w parafiach łomżyńskich, zwłaszcza w parafii katedralnej, jak również każdego dnia od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do 9.00 i od 15.30 do 16.00 przed budynkiem Radia Nadzieja. Zapraszamy wszystkich Państwa, aby skorzystać z tej możliwości, żeby odebrać wejściówkę dla siebie czy też swoich bliskich i wspólnie razem z nami świętować Iskrę Nadziei 500-lecie Kościoła Katedralnego.
0: Początek koncertu Kamila Bednarka o 19:00, wejście na plac będzie od ulicy Kiełczyńskiej, a organizatorami tegorocznego wydarzenia są Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Radio Nadzieja, Fundacja Iskra Nadziei, Miasto Łomża, a także parafia pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Łomży.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.

To jest czwartkowa popołudnie z Radiem Nadzieja. Za 8 minut, godzina 15, za 4 minuty na antenie naszego radia fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako że przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Kiedy przychodzi ksiądz kapelan z Panem Jezusem, są chwile, że ogarnia mnie tak żywa obecność Boża i daje mi Pan poznać świętość swoją, a w ten czas widzę najdrobniejszy pyłek swej duszy i pragnęłabym przed każdą komunią świętą oczyścić swą duszę. Zapytałam spowiednika. Odpowiedział, że nie ma potrzeby spowiadać się przed każdą komunią świętą. Te drobiazgi gładzi komunia święta i jest to pokusa, aby w chwili przyjęcia komunii świętej myśleć o spowiedzi. Nie wyjaśniałam dalej stanu swej duszy, ponieważ nie jest to kierownik, ale spowiednik, a poznanie to nie zajmuje mi czasu, bo jest szybsze niż błyskawica. Zapala mi miłość, pozostawiając poznanie siebie.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas.

dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeźwe wychowanie, jak bardzo jest potrzebne. Czasami nas terroryzują dzieci, czasami dorośli swoimi zachcionkami i potrzebami. Najważniejsza zasada wychowania, czego potrzebuje dziecko. Dziecko potrzebuje miłości, aby wiedziało, że jest ważne, aby czuło się wartościowe. Dziecko potrzebuje granic, aby wiedziało, że świat ma zasady. Dziecko potrzebuje przykładu, aby wiedziało, jak można żyć. Sztuki życia trzeba się uczyć od mądrzejszych, dojrzalszych. Dzieci nie potrzebują doskonałych rodziców. Potrzebują rodziców, którzy potrafią się uczyć razem z nimi sztuki życia. Największym sukcesem wychowania nie jest dziecko posłuszne, które zawsze słucha, ale dziecko, które jest samodzielne. Największym sukcesem jest dorosły człowiek, który w wyniku wychowania potrafi kochać, podejmować decyzje, ponosić odpowiedzialność. Człowiek, który ma własne wartości i umie być dobrym człowiekiem. Najczęstsze błędy w wychowaniu dzieci to wychowanie bez czasu i obecności. Wielu rodziców swoją obecność zastępuje rzeczami, daje dzieciom drogie zabawki, nowoczesny telefon, wyjazdy, zajęcia dodatkowe. To wszystko może być wartościowe, ale nigdy nie zastąpi najważniejszego – obecności rodzica. Dziecko przede wszystkim potrzebuje poczucia, że jest słuchane, że ktoś ma dla niego czas i dlatego jest ważny. Największym prezentem, jaki rodzic może dać dziecku, nie jest przedmiot, ale uwaga. Niektórzy rodzice patrzą na dziecko głównie przez jego osiągnięcia. Jakie ma oceny, czy jest najlepsze, czy dostaje pochwały. Rodzice powinni pomagać dzieciom rozwijać talenty, ale dziecko musi wiedzieć, jesteś wartościowy nie tylko wtedy, gdy odnosisz sukces. Jeśli dziecko czuje, że jest kochane tylko za wyniki, można nauczyć się, że jego wartość zależy od opinii innych. Dojrzałe wychowanie mówi, cieszę się z Twoich osiągnięć, ale kocham Cię za to, kim jesteś. Niektórzy rodzice boją się powiedzieć swoim dzieciom nie, nie chcą sprawić dziecku przykrości, chcą być zawsze lubiani, ale dziecko potrzebuje jasnych zasad, potrzebuje granic. Dziecko, które zna zasady, łatwiej uczy się odpowiedzialności. Prawdziwa miłość nie polega na dawaniu wszystkiego, czego dziecko chce. Polega na dawaniu tego, czego naprawdę potrzebuje. Często rodzice wyręczają swoje dzieci, robią za nie zadania, obowiązki, rozwiązują za nie konflikty, ale człowiek nie uczy się samodzielności bez samodzielnego działania. Dziecko musi spróbować popełnić błąd, ponieść konsekwencje, naprawić sytuację. Nie każda trudność jest krzywdą, niektóre trudności budują charakter. Najważniejszą metodą wychowania nie są słowa, ale przykład. Dziecko obserwuje, jak rodzice rozmawiają, jak rozwiązują konflikty, jak traktują starszych, jak odnoszą się do ludzi słabszych. Rodzic może mówić, bądź kulturalny, ale jeśli sam obraża innych, dziecko zapamięta zachowanie, a nie słowa. Dzieci uczą się bardziej z tego, co widzą, niż z tego, co słyszą. Czy wychowujemy w sposób trzeźwy, czy uczymy swoje dzieci sztuki życia?

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Papież przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem polskich pielgrzymów powracających z Medjugorje, wskutek którego 12 osób poniosło śmierć, a 10 znajduje się w stanie krytycznym.
2: Leon XIV w telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Pietro Parolina, wyraził duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tą tragedią. Zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Papież powierzył ich miłosierdziu Bożemu, upraszając u Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei.
1: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Pamięć o bohaterach, którzy walczyli o wolną Polskę, wciąż jest żywa. W najbliższą niedzielę w Przytułach odbędą się uroczystości upamiętniające majora Jana Tabortowskiego, pseudonim Bruzda, jednego z najważniejszych żołnierzy podziemia niepodległościowego na ziemi łomżyńskiej. Na uroczystości zaprasza ksiądz Andrzej Mikucki, dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej.
3: W parafii Świętego Krzyża w Przytułach odbędą się uroczystości wojskowe. Najpierw uroczysta msza święta z ceremonią wojskowym, a później uroczystości wojskowe przy symbolicznym grobie pana majora Jana Tabortowskiego, pseudonim Bruzda. Został zamordowany 23 sierpnia 1954 roku na posterunku milicji w Przytułach. Bardzo aktywnie działał w czasie II wojny światowej pomiędzy Łomżą a Grajewem. Organizował całe państwo polskie podziemne, a później władze komunistyczne usunęły go, zamordowały na posterunki policji w Przytułach.
1: O godzinie 11.30 w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji majora w 72. rocznicę jego śmierci.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Na Jasnej Górze odbyła się ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół katolickich. Przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym poruszane były najbardziej palące tematy lekcji edukacji zdrowotnej i religii. O szczegółach konferencji mówi ksiądz Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich.
4: Co roku właśnie w sierpniu, pod koniec sierpnia spotykamy się na Jasnej Górze jako dyrektorzy szkół katolickich po to, aby rozpocząć po Bożemu ten nowy rok szkolny, po pierwsze spotkać się z Matką Najświętszą, zawierzyć jej wszystkie sprawy szkolne dotyczące tego roku, który się rozpoczyna. Po drugie, zapoznać się jakby na świeżo ze zmianami, które weszły w życie szkolne przez prawo oświatowe, przez rozporządzenia ustawy, bo dużo zmian jest w tym roku też. No i też mamy tam, w tym roku wchodzi obowiązkowo już edukacja zdrowotna. Dlatego też chcemy w jakiś sposób przygotować dyrektorów, jak należy do pewnych rzeczy, do tych spraw podejść. Przygotowaliśmy też podręcznik taki ze scenariuszami lekcji, które będą realizowane w szkołach katolickich. Dlatego to jest też bardzo ważne spotkanie, takie merytorycznie przygotowujące szkoły i dyrektorów i nauczycieli do nowego roku.
1: Ksiądz Zenon Latawiec wspominał również o zmianach, które czekają uczniów i nauczycieli wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
4: Dużo zmian jest, między innymi z komórkami, z spółdzielniami uczniowskimi. To jest, powiem szczerze, że jest bardzo dużo zmian w tym roku wprowadzone. Jeszcze są rozporządzenia, projekty rozporządzeń, które jeszcze są niepodpisane i to jest trochę taki bałagan prawny, ponieważ rozporządzenie nabiera mocy prawnej po 14 dniach od podpisania. Jeszcze nie podpisane zostały, a my dzisiaj mamy, dzięki Bogu, 20 sierpnia, w związku z tym i tak nie jest to prawnie nawet dotrzymane terminów, żeby od 1 września weszło. Ale tych zmian jest bardzo dużo i dlatego chodzi o to, żeby zasygnalizować. Mamy przygotowany taki skrypt, który siostra Patrycja przygotowała o tych zmianach, żeby wiadomo, że dyrektorzy po wakacjach, żeby mogli spokojnie zobaczyć, gdzie są zmiany i zagłębić się w rozporządzenia, czy zmiany rozporządzeń w ustawach, poznać, jak to w ogóle wygląda, jak to funkcjonuje.
1: Konferencję zakończyła msza święta w kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył arcybiskup Andrzej Przybylski. Konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy o wyzwaniach, z którymi szkoły katolickie będą mierzyć się w rozpoczynającym się roku szkolnym.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzali wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.
2: Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołać na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Uczta weselna, którą król przygotował dla swojego syna. Wyobrażamy sobie to wydarzenie. Przygotowane stoły, wspaniałe potrawy, wiele kosztu, trudu, by zorganizować taką uroczystość. Ale co się dzieje? Zaproszeni nie chcą iść. Nawet specjalne przypomnienie ze strony umyślnych posłańców nie odniosło skutku. Nie chcieli przyjść. Może słuchając tego opisu, chcielibyśmy niejako zawołać, że nam by się to nigdy nie wydarzyło. My na pewno, tak sobie myślimy, pozytywnie odpowiedzielibyśmy na tak wyjątkowe, zaszczytne zaproszenie na przyjęcie weselne królewskiego syna. Co się jednak dzieje, kiedy Jezus do nas kieruje zaproszenie na ucztę przygotowaną dla nas przez Boga w naszych świątyniach? Taką ucztą właśnie jest msza święta, najświętsza ofiara. Uczta przygotowana, zdaje się nam mówić Bóg. Przyjdźcie, bo ja na was czekam. I co? Czemu nas tak wielu w Kościele? Czemu tak łatwo się usprawiedliwiamy? Mówimy, że daleko, nie za dobrze się czułem, byłem w podróży, byłem zmęczony. Czemu tak łatwo Panu Bogu mówimy nie? Zastanówmy się nad naszym uczestnictwem we mszy świętej, niedzielnej i świątecznej. Czy zawsze jestem obecny? Czy moja nieobecność wynika naprawdę z bardzo ważnych przyczyn? A może tak naprawdę jesteśmy podobni do tych osób z Chrystusowej przypowieści, którzy na zaproszenie króla mówią: nie, nie chcemy, Jezu, przyjść do ciebie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Flesz regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało jubileuszowy charakter. 4 września w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek, mówi dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc.
2: Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejną edycję festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem festiwal Iskra Nadziei będzie poświęcony 500-leciu Kościoła Katedralnego w Łomży. Chcemy wspólnie z mieszkańcami regionu województwa podlaskiego miasta Łomża świętować i dziękować Panu Bogu, ale też wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że mamy piękny kościół katedralny, mamy tą świątynię. Do współpracy podczas tegorocznego festiwalu Iskra Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego, zaprosiliśmy znanego Kamila Bednarka.
1: Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które będzie można odbierać od najbliższego poniedziałku w siedzibie Radia Nadzieja.
2: Bezpłatne wejściówki dzięki naszym partnerom, sponsorom można będzie odebrać w parafiach diecezji łomżyńskiej, w parafiach łomżyńskich, zwłaszcza w parafii katedralnej, jak również każdego dnia od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do 9.00 i od 15.30 do 16.00 przed budynkiem Radia Nadzieja. Zapraszamy wszystkich Państwa, aby skorzystać z tej możliwości, żeby odebrać wejściówkę dla siebie czy też swoich bliskich i wspólnie razem z nami świętować Iskrę Nadziei 500-lecie Kościoła Katedralnego.
1: Początek koncertu Kamila Bednarka o godzinie 19.00. Wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej. Niewiarygodne, a jednak kobieta zlekceważyła czerwone światło na torach, co mogło kosztować jej życie. Mowa o sytuacji, do jakiej doszło w Gosiach Dużych w powiecie zambrowskim. Kierująca Nissanem ominęła sygnalizację świetlną i wjechała na tory, po czym na jej samochód opuściły się rogatki. O szczegółach mówi Radiu Nadzieja młodszy aspirant Marta Dmochowska z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
3: Kierująca Nissanem zignorowała czerwony sygnał nadawany przez sygnalizację świetlną przed przejazdem i chciała wjechać na tory. Jak tłumaczyła później policjantom, była przekonana, że sygnalizacja nie działa. Ominęła sygnalizację, zatrzymała samochód i chciała sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. Wtedy sytuacja zrobiła się naprawdę niebezpieczna. Rogatki zaczęły się opuszczać, a jedna z nich opadła na samochód kobiety. Na szczęście kobiecie udało się opuścić samochód, a nadjeżdżający pociąg bezpiecznie przejechał przez przejazd.
1: Na miejscu w odpowiednim momencie przejeżdżał akurat dzielnicowy z posterunku policji w Rudkach-Kossakach.
3: Jego szybka reakcja i podjęte działania pozwoliły bezpiecznie rozwiązać sytuację. Policjant po przejeździe pociągu podniósł rogatkę, aby umożliwić kobiecie wyjechanie samochodem z niebezpiecznego miejsca. Tym razem wszystko skończyło się szczęśliwie. Kobieta nie odniosła obrażeń. Policjanci przypominają, że czerwone światło na przejeździe kolejowym oznacza bezwzględny zakaz wjazdu.
1: Kobieta za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem w wysokości 2000 zł, a na jej konto trafiło 15 punktów. Jak wygląda służba w mundurze? Kto może się zgłosić? Czym charakteryzuje się zawód żołnierza? Wszystkie te odpowiedzi można poznać, biorąc udział w spotkaniach informacyjnych, które organizuje Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łomży. Żołnierze będą odwiedzać gminę, aby być bliżej mieszkańców, którzy być może zainteresowani są tematem służby. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w Szumowie. Udział jest niezobowiązujący, mówi porucznik Marcin Sadziński z WCR w Łomży.
4: Akcja WCR w Twojej gminie to doskonała okazja, aby poznać aktualną ofertę służby wojskowej oraz programy ministra obrony narodowej, takie jak na przykład program stypendialny czy strzelnica w powiecie. Osoby zainteresowane tą tematyką mogą dopytać o szczegóły bez konieczności przyjazdu do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży. Już w czwartek, 27 sierpnia, od godziny 9, nasi rekruterzy będą czekać na mieszkańców Szumowa i okolic w tamtejszym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym.
1: W najbliższym czasie planowane jest kolejne takie spotkanie, tym razem w Woli Zambrowskiej, które odbędzie się 31 sierpnia. Ponad 700 ton żywności trafiło już do magazynu Caritas diecezji łomżyńskiej. Dziś i w najbliższych dniach produkty są przekazywane osobom potrzebującym w ramach programu Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową. Ze wsparcia korzysta ponad 15 tysięcy mieszkańców z terenu całej naszej diecezji. To realna pomoc i wsparcie, mówi dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej, ksiądz Andrzej Mikucki.
5: Caritas diecezji łomżyńskiej uczestniczy w programie tzw. FEDE. Jeśli chodzi o wszystko, Caritas prowadzimy dystrybucję żywności na ponad 700 ton, na wartość ponad 5 milionów złotych.

0: Żywność wydawana jest osobom posiadającym odpowiednie skierowanie. Aby skorzystać ze wsparcia, należy wcześniej zgłosić się do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej. Przemarsz korowodu dożynkowego, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, a także występy artystów i zespołów folklorystycznych. Tak będą wyglądać zbliżające się podlaskie dożynki wojewódzkie, które odbędą się już w najbliższą sobotę w miejscowości Dołubowo. To właśnie tam przedstawiciele władz kraju i województwa wspólnie z rolnikami z całego regionu będą dziękować za tegoroczne plony. Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk mówił dziś na naszej antenie, że wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ciężka jest praca rolników.
1: Wymagająca zaangażowania od świtu do nocy, a w zależności od rodzaju produkcji, na przykład zwierzęcej, to całodobowo.
2: Bez wakacji, bez świąt. Tak,
1: bez wakacji, bez świąt.
2: Pomoże.
1: Chyba, że przy dzisiejszym sposobie gospodarowania to nieraz, to już no, bez pomocy dodatkowych pracowników już nie można sobie we dwoje na przykład poradzić w prowadzeniu gospodarstwa. Potrzebne jest wsparcie dodatkowymi pracownikami. To jest ten moment, kiedy my wszyscy możemy te tradycyjne Bóg zapłać rolnikom powiedzieć.
0: Bogdan Dyjuk przyznał, że ocena rolników, jeżeli chodzi o tegoroczne plony, jest różna.
1: Ja spotkałem się z jednej strony z opinią rolnika, że jednak właśnie poprzez te nawałnice zbiory są słabsze. Dużo kłosów padło i wobec tego zboże się wysypało, ale spotkałem się w innej części województwa z odmienną opinią, że jednak nie jest tak źle. Ten rok, jeżeli chodzi o plony, nie jest zły, aczkolwiek jeżeli chodzi o niezbędne nakłady, a więc wzrost cen paliwa, czyli koszty produkcji są wyższe niż były poprzednio.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9 liturgią w cerkwi pod wezwaniem opieki Matki Bożej w Czarnej Cerkiewnej. Z kolei o godzinie 18 zagrają Gwiazdy Wieczoru, czyli Zenek, Marteniuk i Skolim. Prosto z naszego terenowego studia Radia Nadzieja będziemy Państwu relacjonować tegoroczne podlaskie dożynki wojewódzkie.
3: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
4: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: A naszym gościem dnia jest dziś członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Przed nami dożynki wojewódzkie. Od tego tematu zaczniemy. W tym roku Zarząd Województwa zaprasza do Dołubowa.
2: Tak, do Dołubowa chcieliśmy te dożynki zorganizować w południowej części naszego regionu z inicjatywą. Wyszedł powiat siemiatycki, proponując teren swojego powiatu. Po rozważeniu niektórych propozycji wybór padł na Dołubowo w gminie Dziadkowice i od godziny 10:00, od mszy w kościele, rozpoczynamy uroczystości wojewódzko-powiatowo-gminne, dożynkowe w tej miejscowości.
1: Pan marszałek trzyma folder, trzyma zaproszenie, czyli to będzie najbliższy weekend.
2: Tak,
1: powiedzmy naszym słuchaczom
2: dokładnie. Tak, to jest najbliższa sobota, 22 sierpnia. Zapraszamy mieszkańców, nie tylko okolicznych miejscowości, nie tylko z powiatu siemiatyckiego, ale wszystkich zainteresowanych z innych powiatów, zobaczyć, jak wyglądają dożynki wojewódzkie. Może spotkamy się z pewną propozycją przyszłorocznych, czy za 2 lata organizacji dożynek wojewódzkich w innej części województwa, ale to nie będą same jakby sensu stricte dożynki. To będzie szereg różnorodnych przedsięwzięć, które właśnie współorganizatorzy, czyli powiat siemiatycki oraz gmina Dziadkowice organizuje, bo to będzie drugi przegląd kół gospodyń wiejskich, nadburzańskie smaki, także Dzień Gminy Dziadkowica, więc szereg atrakcji, tak jak wspomniałem, od godziny 10:00 do późnego wieczora, prawie że nocy, bo mamy także oprócz występów różnorodnych zespołów ludowych, prezentacji dorobku gminy, właśnie wspomniane przegląd KGW, to także koncerty. I myślę, że one spotkają się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu, ale także i naszych gości.
1: A jakie jest dziś podlaskie rolnictwo? Tradycyjne czy nowoczesne?
2: Ja myślę, że jest to rolnictwo nowoczesne, ale w oparciu o tradycje. Tradycje wynikające z gospodarowania rodzinnego, a więc przekazywania z pokolenia na pokolenie gospodarstw, więc rodzice już patrzą na swoich następców wśród dzieci. To jest rolnictwo zróżnicowane, podtrzymujące tradycje, ale bardzo rozwinięte. Jak przejeżdżamy przez wsie, niezależnie czy jesteśmy na północy województwa, na zachodzie czy południu, widzimy gospodarstwa, widzimy umaszynowienie nowoczesne, którego nie wstydzą się nasi rolnicy, patrząc na pola uprawne tej tak zwanej starej Unii, ale to wynika z gospodarności, zaradności i umiejętności prowadzenia gospodarstw. W wielu wypadkach jeszcze 30 lat temu, 25 lat temu, to gospodarstwa były najwyżej kilkunasto czy 20-30 hektarowe. Dzisiaj gospodarstwo 200 hektarowe no jest gospodarstwem dużym, ale nie bardzo dużym. Oczywiście są gospodarstwa mniejsze, kilkudziesięciohektarowe, ale każde gospodarstwo już jest bardziej nastawione tak jakby monosektorowo, ma sprecyzowany profil swojej działalności, a przed laty to było i krówka, i prosiaczek, i kurka czy gąska, a więc i trochę zboża, i trochę okopowych, a więc dzisiaj jest specjalizacja, bo otoczenie tego wymaga. Trudno rozdrobnić się na szereg właśnie produkcji roślinnej czy zwierzęcej przy wymaganiach i rynkowych, ale i fitosanitarnych, przy dążeniu do dużej efektywności gospodarowania. idziemy w stronę specjalizacji, ale ponadto, to jeszcze chciałbym douzupełnić na zakończenie właśnie związane z tradycją, ale to, co nawiązuje do tej tradycyjnej jakby może roli obszarów wiejskich, ale to jest aktywizacja społeczności lokalnych. A więc to, co przez dziesiątki lat jakby funkcjonowało tylko dosprzętawiając w nowoczesny sprzęt, to są ochotnicze straże pożarne, ale jest renesans kół gospodyń wiejskich. Były one przez wiele dekad, później trochę to na czas tego zachłyśnięcia się nowoczesnością, ta aktywizacja, te koła trochę poszły w taką w niepamięć albo odsunięte zostały na dalszy plan, a od dobrych kilku lat jest ich renesans. Widzimy, czy podczas dożynek i nie tylko wojewódzkich, powiatowych, czy gminnych, parafialnych, że koła gospodyń wiejskich wszędzie są, uczestniczą, prezentując to, z czym związane jest dane środowisko, więc
1: ale
2: te produkty.
1: Są, właśnie, te produkty lokalne i też te potrawy są oblegane te stoiska kół gospodyń wiejskich przy okazji różnych imprez regionalnych, bo to, co pan marszałek powiedział o tym zachłyśnięciu się nowoczesnością, to jeśli chodzi o wybór żywności, to my też tak mieliśmy trochę w latach 90., że to, co zagraniczne, jakiegoś znanego koncernu, który się reklamował w telewizji, to myśmy chcieli tego próbować, chcieliśmy to jeść. Trochę nie wiedzieliśmy, z czym to się wiąże, jeśli chodzi o kwestie zdrowia. A teraz ten trend jest odwrotny. Wracamy do tych lokalnych, tradycyjnych produktów. Nie, i tym się chwali też województwo podlaskie, że dużo ich mamy.
2: Wyróżniamy się, ale ta tradycja wymagająca większego nakładu pracy ludzkiej, a więc nie maszyny, ale w wielu wypadkach to czas, który trzeba poświęcić na przygotowanie różnorodnych potraw, wyrobów, wypieków, to powoduje, że czasami te produkty są droższe od tych tradycyjnych, które na masowej produkcji są. Natomiast to, co pani zauważyła, ten efekt prozdrowotny, że te tradycyjne potrawy są w oparciu o produkty wytworzone o surowce, które są właśnie czy w danym gospodarstwie, czy u sąsiadów, przetworzone, różne sery. To wszystko jest dzięki działalności gospodarstw, gospodyń, gospodyników domowych. Wczoraj byłem na jednych dożynkach, gdzie spotkałem dosyć przypadkowo przy łamaniu się chlebem akurat z gośćmi z południowej części województwa i okazało się, że państwo są po raz pierwszy w naszym regionie, ale są zachwyceni. Już sami powiedzieli, że z uwagi na to, że ich córka po raz pierwszy na przykład zobaczyła krowy w zagrodzie, usłyszała ich dźwięk, mówi na żywo, mówi no coś niesamowitego i właśnie spotkaliśmy się także oprócz łamania chleba przy stoisku koła gospodyń wiejskich, gdzie byli zaciekawieni, czym dane stoisko, koło gospodyń, co oferuje, czym może się podzielić z zainteresowanymi.
1: I coraz więcej produktów trafia też do Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. To jest też ważna informacja dla nas, konsumentów, że to są właśnie te produkty, które gwarantują jakość, więc warto tam zajrzeć.
2: Warto na produkty podlaskie zajrzeć. Widzimy już, że sami producenci często na różnych kiermaszach, czy dożynkach, czy innych przedsięwzięciach organizowanych lokalnie z chęcią już wywieszają logotyp właśnie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, które w odbiorze i mniemaniu, co jest także faktem, potwierdza ich tradycyjny sposób przygotowania tej oferty, że to nie są tacy, którzy jakby udają stosowanie tradycyjnych receptur, ale że są faktycznie potwierdzeniem tej jakości oraz tego, że produkty pochodzą z lokalnego środowiska.
1: Miody, wędliny, ciasta, przetwory, tam bardzo mnóstwo tych produktów jest i ze wszystkich części województwa, to też warto podkreślić. Panie marszałku, bo zerkam na zegar, jeszcze sporo tego czasu mamy, ale też inne tematy, więc jeszcze kończąc temat rolnictwa. Powiedział pan, że uczestniczył już w dożynkach. Co rolnicy mówią? Pogoda im się mocno dała we znaki, bo jak nie deszczowy lipiec, to też fale upałów nadchodzące, dosyć długo było zimno, no ta pogoda taka
2: była zróżnicowana. Tak jak czasami, no nie jest tak, jakbyśmy chcieli, jakby rolnicy przede wszystkim chcieli, że opady są wówczas, kiedy są konieczne, a słońce także, kiedy daje na przykład czas na żniwa, żeby można spokojnie je było przeprowadzić. Tak jak przy żniwach w tym roku. Kilka dni słonecznych w drugiej połowie lipca, rozpoczęte żniwa, a za chwilę przychodzą nawałnice. I zboże, które piękne, łany zbóż, które stały po prostu na polach, nagle zostały przez te nawałnice, wichury, opady położone. I ocena rolników jest różnorodna. Ja spotkałem się z jednej strony z opinią rolnika, że jednak właśnie poprzez te nawałnice zbiory są słabsze. Dużo kłosów padło i wobec tego zboże się wysypało. Czasami przejeżdżając widzimy, jakie zielone łany, ścieżki na polach na ściernisku. Ale spotkałem się w innej części województwa z odmienną opinią, że jednak nie jest tak źle. Ten rok, jeżeli chodzi o plony, nie jest zły, aczkolwiek jeżeli chodzi o niezbędne nakłady, a więc wzrost cen paliwa, czyli koszty produkcji są wyższe niż były poprzednio. I jak w wielu wypadkach istotne jest także, po ile sprzedadzą i kiedy sprzedadzą. To także budzi niepokój. Żniwa, nie powiem, że byłem w każdym zakątku naszego regionu, ale tak jak przejeżdżając głównymi czy mniej głównymi drogami wśród pól, widać, że mają się ku końcowi. Chociaż nieopodal Łomży jeszcze widać gdzieniegdzie piękne łany żyta, innych zbóż stojące, jeszcze niezżęte, może akurat dziś, może jutro i będzie można spokojnie w sobotę poświętować.
1: I za ten trud rolnicy i wszyscy też goście będą dziękować, będą doceniać też ten trud
2: rolników. Tak, bo dożynki to właśnie, to jest ten czas, kiedy możemy wyrazić nasze słowa dziękczynienia, ale i wdzięczności i podziękowania. Bo my wielokrotnie nie zdajemy sprawy z tego, jak ciężka jest to praca, wymagająca zaangażowania od świtu do nocy, a w zależności od rodzaju produkcji, na przykład zwierzęcej, to całodobowo.
1: Bez wakacji, bez świąt. Tak,
2: bez wakacji, bez świąt.
1: Pomoże.
2: Chyba, że przy dzisiejszym sposobie gospodarowania to nieraz to już bez pomocy dodatkowych pracowników już nie można sobie we dwoje na przykład poradzić w prowadzeniu gospodarstwa. Potrzebne jest wsparcie dodatkowymi pracownikami. Pamiętajmy, że to jest taki tradycyjny czas. Przecież dożynki to od wieków można powiedzieć i zawsze na koniec dożynek, na koniec omłotów, w dawniej, kiedy jeszcze to były jakby dwuczęściowe, najpierw zbierano zboże, a później była tak zwana mucka. W niektórych regionach była w sierpniu, bezpośrednio po zebraniu zbóż z pól. W niektórych po zakończeniu już prac polowych, czyli po wykopkach, czyli przed rolnikami jeszcze przecież zbiór kukurydzy, właśnie wykopki, zakończenie tam, gdzie jeszcze jest uprawiany na przykład tytoń, więc po zbiorach. Także jeszcze tej pracy do można powiedzieć, prawie że późnej jesieni jest dość sporo, ale to jest ten moment, kiedy my wszyscy możemy te tradycyjne Bóg zapłać rolnikom powiedzieć i im podziękować za to, że my spokojnie będziemy mogli, myśląc o obiedzie, po prostu mieć z czego, z jakich surowców, z jakich produktów przygotować.
1: Chciałabym, żebyśmy powiedzieli też o bardzo ciekawym programie Smak Bezpiecznej Wsi. On jest ciekawy też z tego względu, że jest wzorowany na bardzo podobnym Finlandii, a chodzi o to, żeby włączać koła gospodyń wiejskich w przygotowanie do sytuacji kryzysowych.
2: Tak, myślę, że to nawet Finlandia jest dobrym przykładem, z której należy brać wzorce w wielu kwestiach. Finlandia doświadczona wojną fińsko-bolszewicką 1940 roku przez dekady dbała czy realizowała swój program zapewnienia tej obrony cywilnej, obrony ludności w jak najlepszym i najszerszym z możliwych zakresie. Dzisiaj powierzchniowo jest kraj dość spory, liczebnie znacznie mniejszy niż Polska, ale każdy Fin ma zapewnione miejsce schronienia, czego u nas nie możemy doświadczyć nawet, nie wiem, w 10% całej populacji Polski. I w styczniu, kiedy delegacja z Urzędu Marszałkowskiego była w Finlandii, właśnie chcąc poznać, w jaki sposób ta obrona cywilna, te miejsca schronienia, jak jest zorganizowany ten system zapewnienia tej obrony, to uczestnicy wskazali, i nawet już będąc tam, rozmawialiśmy telefonicznie, czy nie możemy niektóre ich pomysły, które są tam wdrożone i przynoszą oczekiwane efekty, przetransferować na nasze podwórko, oczywiście dostosowując do naszych uwarunkowań. Jednym z takich właśnie było pomysłów, adresowanie pewnych rozwiązań, ale z wykorzystaniem stowarzyszeń, które funkcjonują na terenach, na obszarach wiejskich. Może to nie było jeden do jednego, ale troszkę chcieliśmy właśnie zaangażować koła gospodyń wiejskich. Dzięki zaradności kobiet, właśnie gospodyń, że one najszybciej będą umiały pewne rzeczy przygotować i najlepiej.
1: Ale też jak sobie pomyślimy, panie marszałku, o naszych babciach czy prababciach, to one były mistrzyniami takiego survivalu żywnościowego, bo one gromadziły zapasy, suszyły, no i miały przygotowywać.
2: I potrafiły przygotować obiad z niczego, właśnie, mówiąc potocznie. I tak samo, ale tutaj również chodziło o inny, jeszcze dodatkowy jakby aspekt tej sprawy. W miejscowościach, tak jak tutaj, instytucjach, urzędach, wielokrotnie i pracownicy, ale i odwiedzający, przechodzący widzą tabliczki, miejsce zbiórki, miejsce ewakuacji, droga ewakuacji w budynkach, w obiektach noclegowych i tak dalej. Ale gdy wyjedziemy na tereny wiejskie, ciężko mi przypomnieć, żebym gdziekolwiek spotkał taką tabliczkę postawioną na zielonym kolorem oznakowano miejsce ewakuacji mieszkańców wsi.
1: Czyli każdy będzie musiał sobie sam radzić?
2: Właśnie o to chodzi, że my jakby, to może jest zrozumiałe, że najpierw zwróciliśmy uwagę na tereny miejskie, a więc duże skupisko na relatywnie niewielkiej powierzchni, a obszary wiejskie ze względu na swoją, mimo wszystko rozproszoną zabudowę, że to nie będą miejscem sytuacji krytycznej. Jednakże nie zwalnia to nas, osoby i w administracji rządowej, ale i samorządowej każdego szczebla, również odpowiedzialności za przygotowania takich planów, miejsc, ale i również przygotowania społeczności lokalne na sytuacje krytyczne. I stąd właśnie, mając to na uwadze, ten transfer tej inicjatywy na nasz grunt był adresowany do kół gospodyń wiejskich i on jako program pilotażowy i jedyny w skali kraju o takim jakby adresacie i zasięgu i przeznaczeniu w sensie terenów wiejskich. Więc chodziło również o umiejętności tego, co pani potroszę wspomniała przed chwilą w pytaniu, że z reguły przygotowuje się obiad dla domowników. Kilka osób, pięć, sześć, osiem, jak wielopokoleniowa rodzina, tak plus minus. Natomiast okazyjnie przygotowywane jest więcej właśnie na te kiermasze, różne festyny, na dożynki jest większa ilość. Ale czasami trzeba przygotować ad hoc w krótkim czasie na przykład zapewnienie pożywienia dla 500 osób, na przykład danej miejscowości i wszystkich okolicznych, na przykład mniejszych wsi rozproszonych. Więc w ciągu 2-3 dni trzeba przygotować, trzeba wiedzieć, ile czego potrzeba, jakich surowców, trzeba mieć i miejsce, ale i mieć narzędzia do tego, sprzęt. I stąd my w tym akurat pilotażowym programie Bezpieczna Wieś właśnie wskazaliśmy, po pierwsze, jakby w ogóle zaszczepialiśmy ideę, żeby zacząć myśleć również w ten sposób na obszarach wiejskich. Zwróciliśmy uwagę kół gospodyń wiejskich, to spotkało się z dużym odzewem. I tak jak przy spotkaniach, przy przekazywaniu umów, to panie bardzo chętnie by i w przyszłorocznej edycji, jeżeli ponowilibyśmy, wzięłyby udział.
1: I już wiedzą, na co wydawać te pieniądze.
2: Już wiedzą, na co wydawać, my wiemy, że ten pilotaż to był skromny, w sensie także, jeżeli chodzi o wielkość alokacji, że na przyszły rok musimy zwiększyć w budżecie województwa, przeznaczając większe środki i musi być adresowany do większej ilości stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich. Chcemy mieć pewność, że więcej osób będzie wiedziało właśnie, tak jak pani wspomina, wiedziało, jak się zachowywać, z czego i co jest potrzebne do przygotowania posiłku dla takiej ilości osób. No nie będziemy akurat wszystkich tych pomysłów z Finlandii w tym momencie transferować, bo tam było na przykład, że panie, taki odpowiednik naszego koła, miały przygotować posiłek z tego, co mają w swoim otoczeniu w danej chwili. Mm-hmm. A więc my jeszcze... My jeszcze akurat w pierwszym etapie tego nie chcemy proponować. Najpierw chcemy zaszczepić ideę, chcemy, aby to pojęcie bezpiecznej wsi w sytuacjach krytycznych funkcjonowało w społecznościach, niezależnie od tego, czy te sytuacje krytyczne pojawią się w dalekiej przyszłości, czy nie. Ale przecież to nie mówimy tylko o sytuacjach zagrożenia właśnie jakiegoś bardzo krytycznego, ale wspominałem o tych nawałnicach. Przecież mamy południe województwa, gdzie czasami nawałnice zrywają dachy, są pożary, czasami zalewanie budynków, uniemożliwiające takie normalne, codzienne funkcjonowanie wielu rodzin i wówczas to jest ta umiejętność, która bardzo się przyda w danej miejscowości. Dlatego warto to realizować i cieszę się, że wdrożyliśmy ten projekt. Po raz pierwszy on wymagał dużej pracy, chęci ze strony kół gospodyń udziału, z naszej strony także nauczenia się, jak tego typu projekty przygotowywać i wdrażać.
1: Panie marszałku, mamy minutę, więc pewnie nasi słuchacze spodziewają się pytania o bon turystyczny i jego turę jesienną. I tutaj informacja, że ten program zostanie przekształcony. Dziś chyba mają zostać podane szczegóły, ale spokojnie, program nie znika.
2: Tak, za parę chwil będziemy informować o szczegółach. Zmieniła się trochę formuła. Ta tradycyjna nazwa, która już okrzepła, mimo że dopiero to drugi rok jest, czyli Podlaski Bon Turystyczny, zmienia nazwę w Podlaski Czek Turystyczny, a spowodowana jest to tym, o czym już wspominaliśmy wcześniej, że Ministerstwo Sportu i Turystyki po wielu naszych monitach od czerwca ubiegłego roku w tym roku przeznaczyło dodatkowe środki na właśnie wygenerowanie możliwości uzyskania dofinansowania podczas pobytu jesienią w naszym województwie. Tutaj nie byliśmy takimi sobkami, że tylko dla siebie wszystko przytulaliśmy. Dzięki naszej inicjatywie, bo tak trzeba powiedzieć i to otwarcie mówić, dzięki temu, że wdrożyliśmy w ubiegłym roku ten bon turystyczny, w tym roku ministerstwo dofinansowało poprzez konkurs, który został przeprowadzony i rozstrzygnięty na początku sierpnia dla czterech województw. Warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie, a więc te trzy województwa dzięki naszej inicjatywie otrzymały dodatkowe fundusze, generowanie bonu 1 września, 1 października, 1 listopada.
1: O szczegółach będziemy także na antenie Radia Nadzieja Państwa informować. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dojuk był naszym gościem dnia. Bardzo dziękuję, panie marszałku.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało jubileuszowy charakter. 4 września w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek, mówi dyrektor Radia Nadzieja ksiądz Mariusz Szulc.
2: Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejną edycję festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem festiwal Iskra Nadziei będzie poświęcony 500-leciu Kościoła Katedralnego w Łomży. Chcemy wspólnie z mieszkańcami regionu województwa podlaskiego miasta Łomża świętować i dziękować Panu Bogu, ale też wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że mamy piękny kościół katedralny, mamy tą świątynię. Do współpracy podczas tegorocznego festiwalu Iskra Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego, zaprosiliśmy znanego Kamila Bednarka.
1: Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które będzie można odbierać od najbliższego poniedziałku w siedzibie Radia Nadzieja.
2: Bezpłatne wejściówki dzięki naszym partnerom, sponsorom można będzie odebrać w parafiach diecezji łomżyńskiej, w parafiach łomżyńskich, zwłaszcza w parafii katedralnej, jak również każdego dnia od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do 9.00 i od 15.30 do 16.00 przed budynkiem Radia Nadzieja. Zapraszamy wszystkich Państwa, aby skorzystać z tej możliwości, żeby odebrać wejściówkę dla siebie czy też swoich bliskich i wspólnie razem z nami świętować Iskrę Nadziei 500-lecie Kościoła Katedralnego.
1: Początek koncertu Kamila Bednarka o godzinie 19.00. Wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej. Niewiarygodne, a jednak kobieta zlekceważyła czerwone światło na torach, co mogło kosztować jej życie. Mowa o sytuacji, do jakiej doszło w Gosiach Dużych w powiecie zambrowskim. Kierująca Nissanem ominęła sygnalizację świetlną i wjechała na tory, po czym na jej samochód opuściły się rogatki. O szczegółach mówi Radiu Nadzieja młodszy aspirant Marta Dmochowska z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
3: Kierująca Nissanem zignorowała czerwony sygnał nadawany przez sygnalizację świetlną przed przejazdem i chciała wjechać na tory. Jak tłumaczyła później policjantom, była przekonana, że sygnalizacja nie działa. Ominęła sygnalizację, zatrzymała samochód i chciała sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. Wtedy sytuacja zrobiła się naprawdę niebezpieczna. Rogatki zaczęły się opuszczać, a jedna z nich opadła na samochód kobiety. Na szczęście kobiecie udało się opuścić samochód, a nadjeżdżający pociąg bezpiecznie przejechał przez przejazd.
1: Na miejscu w odpowiednim momencie przejeżdżał akurat dzielnicowy z posterunku policji w Rudkach-Kossakach.
3: Jego szybka reakcja i podjęte działania pozwoliły bezpiecznie rozwiązać sytuację. Policjant po przejeździe pociągu podniósł rogatkę, aby umożliwić kobiecie wyjechanie samochodem z niebezpiecznego miejsca. Tym razem wszystko skończyło się szczęśliwie. Kobieta nie odniosła obrażeń. Policjanci przypominają, że czerwone światło na przejeździe kolejowym oznacza bezwzględny zakaz wjazdu.
1: Kobieta za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem w wysokości 2000 zł, a na jej konto trafiło 15 punktów. Jak wygląda służba w mundurze? Kto może się zgłosić? Czym charakteryzuje się zawód żołnierza? Wszystkie te odpowiedzi można poznać, biorąc udział w spotkaniach informacyjnych, które organizuje Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łomży. Żołnierze będą odwiedzać gminę, aby być bliżej mieszkańców, którzy być może zainteresowani są tematem służby. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w Szumowie. Udział jest niezobowiązujący, mówi porucznik Marcin Sadziński z WCR w Łomży.
4: Akcja WCR w Twojej gminie to doskonała okazja, aby poznać aktualną ofertę służby wojskowej oraz programy ministra obrony narodowej, takie jak na przykład program stypendialny czy strzelnica w powiecie. Osoby zainteresowane tą tematyką mogą dopytać o szczegóły bez konieczności przyjazdu do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży. Już w czwartek, 27 sierpnia, od godziny 9.00 nasi rekruterzy będą czekać na mieszkańców Szumowa i okolic w tamtejszym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym.
1: W najbliższym czasie planowane jest kolejne takie spotkanie, tym razem w Woli Zambrowskiej, które odbędzie się 31 sierpnia. Ponad 700 ton żywności trafiło już do magazynu Caritas diecezji łomżyńskiej. Dziś i w najbliższych dniach produkty są przekazywane osobom potrzebującym w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową. Ze wsparcia korzysta ponad 15 tysięcy mieszkańców z terenu całej naszej diecezji. To realna pomoc i wsparcie, mówi dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej ksiądz Andrzej Mikucki.
5: Caritas diecezji łomżyńskiej uczestniczy w programie tzw. FED. Jeśli chodzi o łomżyńską Caritas, prowadzimy dystrybucję żywności na ponad 700 netto na wartość ponad 5 milionów złotych. Dlatego też zachęcam, aby włączyli się wolontariusze z każdej parafii, z parafialnych zespołów Caritas Szkoły ku Caritas do dystrybucji tej żywności.
1: W przygotowanych paczkach znajdują się podstawowe artykuły spożywcze, mówi wolontariusz Tomasz Szczech.
0: W dniu dzisiejszym, jak i w następnych dniach będziemy wydawali żywność dla osób po prostu najbardziej tego potrzebujących. Mleko, soki, płatki owsiane, fasolka po bretońsku, klopsiki. Najbardziej ludzie chętnie korzystają z tej pomocy i są zadowoleni z tego. Od godziny 7 stali ludzie, chociaż wydawka zaczyna się od 10.
1: Żywność wydawana jest osobom posiadającym odpowiednie skierowanie. Aby skorzystać ze wsparcia, należy wcześniej zgłosić się do miejskiego lub gminy.

0: Wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ciężka jest praca rolników.
1: Wymagająca zaangażowania od świtu do nocy, a w zależności od rodzaju produkcji, na przykład zwierzęcej, to całodobowo.
2: Bez wakacji, bez świąt. Tak,
1: bez wakacji, bez świąt.
2: Pomoże.
1: Chyba, że przy dzisiejszym sposobie gospodarowania to nieraz to już bez pomocy dodatkowych pracowników już nie można sobie we dwoje na przykład poradzić w prowadzeniu gospodarstwa. Potrzebne jest wsparcie dodatkowymi pracownikami. To jest ten moment, kiedy my wszyscy możemy te tradycyjne Bóg zapłać rolnikom powiedzieć.
0: Bogdan Dyjuk przyznał, że ocena rolników, jeżeli chodzi o tegoroczne plony, jest różna.
1: Ja spotkałem się z jednej strony z opinią rolnika, że jednak właśnie poprzez te nawałnice zbiory są słabsze. Dużo kłosów padło i wobec tego zboże się wysypało. Ale spotkałem się w innej części województwa z odmienną opinią, że jednak nie jest tak źle. Ten rok, jeżeli chodzi o plony, nie jest zły, aczkolwiek jeżeli chodzi o niezbędne nakłady, a więc wzrost cen paliwa, czyli koszty produkcji są wyższe niż były poprzednio.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9 liturgią w cerkwi pod wezwaniem opieki Matki Bożej w Czarnej Cerkiewnej. Z kolei o godzinie 18 zagrają Gwiazdy Wieczoru, czyli Zenek Marteniuk i Skolim. Prosto z naszego terenowego studia Radia Nadzieja będziemy Państwu relacjonować tegoroczne podlaskie dożynki wojewódzkie.
3: Flesz regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Gościem poranka 7.09 jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Wczoraj premier i minister finansów przedstawili rządową propozycję zmian podatkowych. Ma to być ręka wyciągnięta w stronę rosnącej klasy średniej. Ma na tym skorzystać 3,5 miliona Polaków. Jak pani ocenia tę propozycję?
1: Bardzo negatywnie. Panie redaktorze, już są badania. 85% Polaków jak najbardziej uważa to za złe rozwiązanie, bo jest to taka kosmetyczna tylko jak gdyby poprawa, która nie jest dobrym rozwiązaniem. Także przede wszystkim wyliczenia. Tam nie ma żadnych merytorycznych wyliczeń. Co to za propozycja bez dokładnego wyliczenia, ile będzie kosztować to budżet państwa? Przecież to każdego z nas interesuje na rok 2027 czy na kolejne lata. Na przykład, czy Ministerstwo Finansów posiada pełną ocenę skutków regulacji? Ile straci na tym picie, a ile uzyska z podwyższonego tak zwanego CIT-u. Czy ten podwyższony CIT rzeczywiście pokryje 100% ubytku dochodów z PIT-u? Ile dodatkowego podatku zapłacą te firmy? Te firmy, takie największe firmy, największe przedsiębiorstwa. Czy na przykład Ministerstwo Finansów uwzględniło, że wyższe opodatkowanie największych przedsiębiorców może ograniczyć na przykład inwestycje, zatrudnienie i napływ kapitału do Polski. Czy na przykład rząd policzył, ile kosztów firmy przerzucą po prostu na zwykłego zjadacza chleba, czyli na konsumentów przy obecnej drożyźnie żywnościowej, drożyźnie paliwowej. Czy to jest dobre rozwiązanie, panie redaktorze? No ja jako przeciętna osoba w tym państwie uważam, że to jest bardzo złe rozwiązanie.
0: Zdaniem głównego ekonomisty PKO BP pakiet zmian jest mniej więcej neutralny dla budżetu państwa.
1: No jak neutralny? No jeśli podwyższamy ze 120 do 130, no to jest to. I skoro nawet sam pan przed chwilą powiedział,
0: że... Ale wyższy CIT do największych firm będzie.
1: No
0: ale
1: tak,
0: to wejdzie w życie.
1: Ale czy to się rekompensuje? No to gdzie ma pan jakieś takie wyliczenia? Poszły badania w stosunku do planu Czarnka. To jest konkretne rozwiązanie dla naszych rodaków. Podniesienie progu podatkowego PIT ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie. I przy wspólnym rozliczaniu, a bardzo dużo Polaków rozlicza się rocznie tak zwanym PIT-em 37 do 360 tysięcy złotych. Zwolnienie emerytów. Wiem, że najniższa emerytura to jest 1800 zł, a tu zwolnienie emerytów, którzy mają nawet emeryturę do 2,5 tysiąca złotych z podatku i ze składek emerytalnych.
0: I na takich propozycjach nie ucierpiałby budżet państwa?
1: Już jest przeliczone, widzi pan. Tutaj różnimy się tym, że jeśli są jakieś propozycje, to te propozycje są wyliczane i jest konkretna analiza, a przy propozycjach obecnego rządu nie ma praktycznie żadnych analiz. To tylko takie rzucone sobie, nie wiem, jako tak zwany jakiś element wyborczy, który nie zrealizowane 100 obietnic do tej pory. Następna, nie wiem, już enta jakaś obietnica dla wyborców, żeby jakoś tak zakłamać rzeczywistość, ale rzeczywistość jest po prostu brutalna.
0: No ale te propozycje, o których pani mówi, te propozycje Przemysława Czarnka, no to tak. One są bardziej daleko idące od tej propozycji premiera, więc zakładam, że budżet bardziej by jeszcze ucierpiał.
1: 30 miliardów złotych, zakładając wdrożenie ewentualnie tego programu w 2028 roku. Panie redaktorze, gdyby obecny rząd nie wydawał pieniędzy na tak nieeleganckie rzeczy, jak gdyby pomoc dla powodzian, gdzie rzucone było 4,5 miliona, zobaczy pan, już mamy 4,5 miliona złotych rzucone dla pewnej tam osoby i ta osoba rozdała te pieniądze właściwie nie tym, do których miały te pieniądze trafić, czyli dla rzeczywiście...
0: Czy no to pieniądze były... Pomysł był dobry, tylko dystrybucja tych pieniędzy była, okazała się
1: No właśnie o tym mówimy, panie redaktorze. że dystrybucja pieniążków jest nieciekawa. No, z KPO, te jachty i tak dalej, no bardzo potrzebne Polsce, tak? Po szczególnym, tylko ewentualnym jakimś tam bardzo zamożnym osobom. Panie redaktorze, propozycja profesora Czarka jest konkretna i która by pomogła, bo na przykład propozycja rządu, tak dla porównania, panie redaktorze, w ogóle na tą propozycję rządową, czyli do podwyższenia progu podatkowego do 130 tysięcy złotych rocznie, w to nie wpisują się na przykład bardzo duża grupa zawodowa. Jak? Co mnie bardzo interesuje? Nauczyciele. Jak? Administracja publiczna. Pana osoba pewnie się też w to nie wpisuje. Więc proszę pana, po co coś robić, w co praktycznie tylko jest zawirowaniem, co generuje koszty administracyjne, logistyczne, organizacyjne i wiele, wiele innych kosztów generuje, ale właściwie dla przeciętnego podatnika to nic nie wnosi. Chociażby wymieniłam te kilka właściwie grup zawodowych, które gdyby nie skorzystają z tego, a zawirowania dla przedsiębiorców ogromne. Mało tego, ale już też zapowiedziane, że na przykład ryczałt by był ograniczony dla dużych przedsiębiorców, którzy rozliczają się ryczałtem. Rząd zapowiedział obniżenie limitu uprawnionych do ryczałtów.
0: Czyli pani jest przeciwko tym propozycjom, podsumowując.
1: Tak, panie redaktorze, jak najbardziej jestem przeciwko, bo plan profesora Czarka jest zdecydowanie ciekawszym rozwiązaniem i rzeczywiście ewentualną pomocą finansową dla naszych rodaków. A przecież po to jesteśmy, że mamy uchwalać ustanawiać dobre prawo i dobre ustawodawstwo.
0: Wspomniała pani chwilę temu o nauczycielach. No i właśnie początek roku szkolnego coraz bliżej i to też wdrożenie tej nowej podstawy programowej dla przedszkoli klasy pierwszej i czwartej reformy nazwanej Kompas Jutra. Jak pani ocenia te nadchodzące zmiany?
1: Muszę niestety powiedzieć również, znaczy niestety, przeanalizowałam to i Kompas Jutra jest zrobiony tak zwany chaotycznie. Nowa podstawa programowa właśnie dla klas pierwszych, dla klas czwartych, dla szkół podstawowych. Zbyt szybko jest, wszystko się to dzieje. Zmienianie podstaw programowych, a nie daj Boże jeszcze i a co się zwiąże z tym, treści programowych, to co pani Nowacka już zrobiła wcześniej, wrzucania treści programowych oscylujących wokół naszej narodowości, tożsamości, patriotyzmu. No, nie jest dobrym rozwiązaniem. Nowe programy. Zobaczy pan, co to generuje. Konieczność przygotowania właśnie tych nowych programów, materiałów, metodologii pracy, książek, książki, żeby...
0: No to może są koszty, które po prostu trzeba ponieść, żeby lepszą podstawę programową wdrożyć.
1: Lepszą to znaczy jaką?
0: Myślę, że jak robimy zmiany, no to na lepsze.
1: Z polskości? Jeśli to jest coś wyłuskane z polskości, to jest lepsze. Dla mnie jako Polaka nie jest to.
0: A czemu wyłuskane
1: lepsze
0: z polskości?
1: Jest to zdecydowanie. No bo treści patriotyczne są już okrajane. Zobaczy pan wyrzucenie narodowego wieszcza, jakim jest Adam Mickiewicz z kanonu lektur. No to wie pan, no nie jest to chwalebne dla minister edukacji.
0: Jeżeli chodzi o lektury w szkołach, to mam dosyć negatywne zdanie. Uważam, że do większości lektur młodzież nie jest jeszcze intelektualnie przygotowana.
1: No właśnie, chodzi o to intelektualne przygotowanie. To wyobraźcie sobie pan, że to trzeba właśnie tego wsparcia metodologicznego i merytorycznego dla dyrektorów, dla nauczycieli, żeby dobrze przygotować, żeby później ta kadra mogła odpowiednio nauczać nasze dzieciaki. Czy rozwijanie kompetencji i ograniczanie takiej solidnej wiedzy matematycznej, zobaczy pan, kiepsko ciągle wypada matura z matematyki. Tym powinniśmy się zająć. Okrajanie wiedzy, solidnej wiedzy właśnie tej historycznej, z języka polskiego, geografii, na poczet, no, właśnie takich zmian, które nie do końca dobrze nam rokują i dobrze służą, moim zdaniem nie jest to właściwe. Są też tak zwane zajęcia projektowe. Do zajęć projektowych, proszę pana, do zajęć projektowych, załóżmy, że chcemy zrobić, nie wiem, jakąś sałatkę, która będzie na przykład elementem zdrowego stylu życia. Czy do tej sałatki to potrzebne jest tylko słowo? Nie, potrzebne są komponenty, po prostu składniki jakieś takie do tej sałatki. To wszystko generuje co, panie redaktorze? Finanse. Szkoły ciągle są niedofinansowane. Zazdrości się nauczycielom tych wakacji, ale te wakacje to nie jest tak do końca 2 miesiące, bo już szkoły w połowie, właściwie w sierpniu.
0: Ale nikt nie ma tyle wolnego, ile nauczyciele, i to trzeba przyznać.
1: Do nowego roku szkolnego. Tak? To wie pan, poogląda pan różne wypowiedzi osób, które uważały też, tak? Tak laicko uważały, tak? A później stwierdziły, gdy na przykład siostra czy małżonka zaczęła pracę jako nauczyciel, stwierdziły, a hola, to nie tak. To wycieczki, za które się głową odpowiada za każde dziecko, to sprawdziany, to przygotowania, to rady pedagogiczne.
0: Sam mam znajomych nauczycieli i sami się śmieją z tego, że ojej, jak nauczyciele mają słabo, ja właśnie jestem na wakacjach.
1: No, każdy ma urlop. No. Też pan ma urlopu 20...
0: Nauczyciele mają pewnie 20. Trochę więcej niż 26.
1: I zdecydowanie są mocniej obciążeni.
0: No nie wiem.
1: Pan co, panie Bartku, to wybierze się pan do takiej fajnej klasy w ilości, bo są takie klasy, 30-35 osób, i przeprowadzi pan bardzo w myśl jakiejś podstawy programowej, w myśl odpowiednich treści nauczania, przeprowadzić pan lekcje.
0: Nie ma sprawy. Myślę, że każdy nauczyciel wiedział, na jaki zawód się pisze.
1: A tutaj to ma pan rację, oczywiście.
0: No właśnie.
1: I dlatego, jak w każdym zawodzie, tak, ma pan rację w tym momencie. I dlatego w każdym zawodzie potrzebne jest wsparcie i pomoc. Tak jak dostają to inne grupy zawodowe, ogromne wsparcie i pomoc, żeby realizować swoje statutowe i inne zadania. I tu też takie wsparcie jest potrzebne. Wprowadzenie właśnie dobrych finansjery do szkół, dobrego szkolenia, dobrych podręczników, to wszystko wymaga czasu i pieniędzy.
0: No ale dobrze, to jeżeli chodzi nawet o te tygodnie projektowe, bo chciałem do tej podstawy programowej, do tych zmian wrócić, bo ten tydzień projektowy wydaje się pomysł, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, czyli więcej praktyki, a nie sama teoria.
1: Tak. Oczywiście, tylko to musi być tak dualnie, czyli powiązanie to musi być. Musi być i teoria, dobra teoria, żeby ją później przełożyć na praktykę.
0: To domyślam się, że ta teoria też będzie.
1: No, praktyki nie ma bez teorii.
0: No, i właśnie.
1: Szczególnie w tych, akurat ja miałam zaszczyt być już właśnie dyrektorem szkoły technicznej, więc tamte elementy muszą się bardzo mocno wiązać. I tak też się staraliśmy. Wrócę, wie pan, do bardzo ważnej sprawy w tym kompasie jutra, bardzo ważnej. Narzucenie, takie mocne narzucenie, obowiązkowe, jakim jest ten przedmiot edukacja zdrowotna. No wie pan, tak jak wymieniłam wcześniej, matematyka, język polski czy inna geografia, są jak gdyby w takiej niszy, a edukacja zdrowotna i właśnie wokół niej takie zawirowania, że niepotrzebne są te zawirowania. I na siłę, jako obowiązkowy przedmiot wrzucona, 1 godzina od klas 4 do 8 i 2 lata w szkołach ponadpodstawowych.
0: Ale ten komponent seksualny, dotyczący zakres seksualności, jest nieobowiązkowy.
1: Nieobowiązkowy, no na szczęście, ale wyobraź sobie pan, że to właśnie wywalczyli rodzice i młodzież, która zdecydowanie powiedziała nie temu przedmiotowi w ogóle, jak gdy był przez moment przedmiotem nieobowiązkowym.
0: No to rozumiem, że nie ma problemu obecnie.
1: Wprowadzono jako obowiązek. Czy nie ma problemu?
0: No nie ma.
1: No jest problem. Jest problem nadal, bo to jest tylko taka delikatna kosmetyka, wie pan, która niestety, zadajmy sobie wszyscy pytanie, jak daleko może ingerować państwo w wychowanie i w styl życia rodziny? Rodzina jest najważniejszą komórką społeczną i ta ingerencja czasami w rodzinę taka na siłę nie jest dobrym rozwiązaniem.
0: Ale rozmawiając też z rodzicami, które się przyglądały te gdzieś podstawie, gdzieś patrzyły na plan tego przedmiotu, to w zasadzie mówię, że nie jest zły. Pomijając ten komponent seksualny, który, jak już wspomniałem, jest nieobowiązkowy.
1: Na szkoleniu przy kuratorium nauczyciel mówi, że nie jest zły, a co ma innego powiedzieć, powie mi pan?
0: Nie, mówię o rodzicach, którzy widzieli, patrzyli na program tego przedmiotu.
1: No, proszę pana, to rodzice wywalczyli, żeby ten przedmiot w ogóle...
0: O, coś przerywa.
1: Halo, halo?
0: Halo, halo, słyszymy się, tak?
1: Halo, tak. Tak, ja pana słyszę.
0: Tak, ja też. I słyszymy się, już jest okej.
1: Okay. Jako wątek nazywa się, jak gdyby ten przedmiot został objęty obowiązkiem. Nie jest to dobre rozwiązanie. Z rodzicami nie należy się sprzeczać i kłócić. Z rodzicami należy po prostu spokojnie współpracować.
0: Ale ja mówię właśnie, że rodzice, z którymi ja przynajmniej rozmawiałam, oceniają ten przedmiot pozytywnie.
1: Wie pan, na pewno jest część rodziców, którym się coś tam podoba, część rodziców, których się nie podoba. Ale okazało się, że większości rodziców się to nie podobała, ta ingerencja i narzucanie ideologii w tymże przedmiocie. Dlatego ten komponent pod tytułem edukacja seksualna został wycofany. No i może to jest dobre rozwiązanie. Ale wie pan co, takie eksperymentowanie na uczniach, które no w jakiś sposób ta reforma obejmuje wiele elementów jednocześnie, podstawa programowa, metody projektowe, ocenianie, kompetencje cyfrowe. No, czy to jest tak w tym chaosie, w tych wielu zmianach, czy komukolwiek się pracuje dobrze, jeśli jest naraz narzucane wiele zmian?
0: A to pani zdaniem te zmiany są zbyt gwałtowne, że powinno się je wprowadzać stopniowo?
1: Proszę pana, Polska szanuje właśnie rewolucji. Potrzebujemy przede wszystkim takiej stabilności, dobrze przygotowanych poprzez
0: strasznie dobrą coś przerywa.
1: Publikację książek. Mniejszych klas na przykład, odpowiedniego finansowania i tak zwanego czasu i spokoju, żeby spokojnie, to co jest istotne i ważne, przesłać temu młodemu pokoleniu.
0: A to pani zdaniem szkoła nie wymaga dzisiaj reform? Zmian?
1: Zmian, ale zmian, które oscylują wokół przemyślanych zmian, zmian, które są odpowiedzią na potrzeby współczesności, zmian, które generuje życie, takich zmian potrzebuje. Niepotrzebna, zbyt mocno tu właśnie jest ingerencja właśnie taka ideologiczna i to niepokoi bardzo dużą rzeczę rodziców.
0: Ale tak naprawdę... No...
1: A zmiany związane z cyfryzacją, zmiany związane z nowymi technologiami, jak najbardziej tak. Tylko w tym wszystkim jeszcze też potrzebne, wie pan, jest słowo bezpieczeństwo. To nie tylko to bezpieczeństwo fizyczne, bo dziś dziecko no, potrzebuje takiej stabilności elektronicznej w tej przestrzeni takiej cyfrowej. Tu mamy wielki niepokój, rozwój, tak szybki, dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji. Też tu należałoby bardziej się pochylić i zwrócić uwagę na to, co właśnie młodzieży, dla młodzieży jest dobre, rozwojowe, a co należy bardzo ograniczać i bardzo, bardzo no, krótko traktować.
0: No to czytam, że takie moduły tematyczne mają się pojawić w szkołach. Właśnie dotyczących bezpieczeństwa, obrony.
1: Mówiłam, że to moduły, czyli te zajęcia projektowe wymagają finansjery. A o finansjerze pan słyszał od pani minister? Bo ja nie słyszałam. Mamy 300 miliardów deficytu jako budżet państwa i ciągle mamy kłopoty z dofinansowaniem też właśnie nauczycieli tej grupy zawodowej. Wymagania
0: tylko
1: są
0: ten
1: coraz
0: problem
1: większe.
0: W zasadzie jest od lat. Jeżeli chodzi o finansowanie szkoły, no czy to
1: właśnie,
0: był rząd PiSu, czy to teraz obecny rząd?
1: Zrobione. Nie. Rząd PiSu to wprowadzał po kolei to, co obiecywał, wprowadzał właśnie dofinansowanie nauczycieli.
0: No, a szkoły też były niedofinansowane i na pensje też nauczyciele narzekali.
1: Wie pan co? Ja miałam zaszczyt prowadzić szkołę i zastałam ją w głębokim PRL-u z całym szacunkiem do poprzedników, bo pewnie się też starali, co mogli, ale te starania były po prostu, działo się, co się działo. Tu się udało. Właśnie za czasów Prawa i Sprawiedliwości drgnęła technologia w szkołach. Ja zastałam dwa projektory, a później to rozwinęłam, że w każdej klasopracowni, jak odeszłam ze szkoły, była możliwość tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych i tak dalej, ale ten wątek zostawmy, bo nie chcę tu mocno tego akcentować, ale właśnie chcę mocno zaakcentować, że za czasów właśnie Prawa i Sprawiedliwości w szkołach drgnęła rozwój właśnie ten metodologiczny, rozwój technologiczny. To właśnie za tych czasów to się zadziało, bo w szkołach nie było za różowo jeszcze przed właśnie 2015
0: roku. A za czasów PiS-u już było różowo?
1: A za czasów PiS-u się zmieniło na pozytywnie. A dosłownie mówię to z autopsji, bo byłam uczestnikiem tych wszystkich przemian i zmian.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś była gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, pani poseł.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie radę słuchaczy. Dziękuję.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Radosław Sterna, kierownik pomocy humanitarnej i rozwojowej na Bliski Wschód, Caritas Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wczoraj przypadał Dzień Pomocy Humanitarnej. Czy tej pomocy wciąż świat okazuje za mało?
2: Świat okazuje za mało, bo potrzeby humanitarne niestety z roku na rok rosną. Od kilku lat widzimy tendencję w naszej branży, że po pierwsze wzrasta liczba konfliktów zbrojnych, ale także nieprzewidzianych katastrof naturalnych, które doprowadzają do większych potrzeb po stronie ludności dotkniętej, a dodatkowo rządy na świecie, zwłaszcza rządy w krajach zachodnich, ograniczają składki, można tak powiedzieć, składki, kontrybucje, które się płaci do organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ i wszystkie jej agendy, ograniczają je i po prostu jest coraz mniej pieniędzy na coraz większe potrzeby.
1: To pytanie, dlaczego ograniczają? Czy dlatego, że nie będą płacić za coś, co w zasadzie jest daleko, daleko od nich, jeżeli chodzi na przykład o kraje Zachodu i o to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo przecież zagrożenie czeka już blisko, bardzo blisko, chodzi mi tutaj na przykład o Rosję, tak?
2: To jest pewna krótkowzroczność, bo pierwszym krajem, który zaczął wprowadzać takie zmiany, były Stany Zjednoczone, likwidując zupełnie program USAID, i wiele krajów, na przykład Wielka Brytania, poszła za Stanami, ograniczając pomoc. I tak jak mówię, to jest pomoc bardzo, to są działania krótkowzroczne, bo to, co w ramach pomocy humanitarnej udawało się rozwiązać, chociażby powierzchownie czy w niewielkiej skali, te problemy istniejące na przykład w krajach Bliskiego Wschodu, powodowało, że ludzie byli tam w stanie mieszkać, funkcjonować w lepszy czy gorszy sposób, ale kiedy ta pomoc jest wycofywana, to zaognia się sytuacja w tych krajach, co z kolei powoduje na przykład większe niepokoje społeczne, większą eskalację czy wręcz migrację do krajów zachodnich w poszukiwaniu lepszego życia, bo tu na miejscu nie da się żyć.
1: Czyli ta pomoc humanitarna, te większe składki na przykład, spowodowałaby to, że nie mielibyśmy kryzysu migracyjnego. Na przykład.
2: Na przykład, tak. To jest doskonały przykład.
1: Czyli rozumiem, sytuacja obecnie wygląda tak. Pieniędzy jest mniej, ale te potrzeby, te zapotrzebowanie na pomoc humanitarną są coraz większe.
2: Są coraz większe, bo pomoc humanitarna jest w praktyce namiastką państwa. To znaczy w krajach, w miejscach na świecie, gdzie państwo jest niewydolne, gdzie te państwa są młode, skorumpowane, zniszczone przez wojnę, niedostatecznie dofinansowane, to organizacje międzynarodowe, które działają w mikroskali, często są to organizacje lokalne, humanitarne, zatrudniające lokalnych mieszkańców, po prostu wyszkolonych do działania jako namiastka państwa, do działania na przykład w służbie zdrowia, do działania w branży, w sektorze edukacji. To jest namiastka państwa i to pozwala ludziom, którzy mieszkają w tych krajach, jakoś funkcjonować. Kiedy tej namiastki nie ma, kiedy zaczyna jej brakować, to zaczyna się pojawiać takie myślenie: no dobrze, ale dlaczego ja tutaj w ogóle jestem? Bomby lecą mi na głowę, dzieci nie mają gdzie się uczyć, nie ma jedzenia, trzeba stąd wyjechać. Więc de facto pomoc humanitarna to jest zagospodarowanie problemów, z którymi nie radzą sobie państwa tego świata.
1: A myśli pan, że da się to jeszcze odwrócić, żeby jednak te państwa zachodnie na przykład płaciły więcej, żeby dostrzegły więcej niż, nazwijmy to brutalnie, czubek własnego nosa?
2: Tak naprawdę to nie jest tylko tak, że pomoc humanitarna utrzymuje się z tych składek państwowych, bo bardzo często jest tak, że ludzie dobrowolnie płacą na organizacje międzynarodowe, na organizacje pomocowe i bardzo wiele programów, tak jak chociażby program Caritas Rodzina Rodzinie, utrzymuje się właśnie ze składek, z darów osób indywidualnych. I tak jest w przypadku bardzo wielu organizacji, zarówno takich o charakterze bardziej religijnym, jak i świeckich.
1: To, a czy da się tak powiedzieć konkretnie, liczbowo, ile dzisiaj ludzi na świecie potrzebuje pomocy humanitarnej?
2: Według raportów ONZ ponad 200 milionów ludzi na świecie potrzebuje pomocy humanitarnej. To jest olbrzymia liczba i nie w pełni potrzeby tych ludzi są zaspokajane pomocą międzynarodową, aczkolwiek trzeba pamiętać również, że organizacje pomagają bardzo miejscowo, w mikroskali, ale też tych organizacji jest wiele i one działają w grupach koordynacyjnych między sobą, tak żeby lepiej zapewniać po prostu tą potrzebną pomoc, więc potrzeby są gigantyczne, ale również organizacje działają na tyle, na ile mogą i ta pomoc naprawdę przekłada się na rzeczywistość na miejscu.
1: A jaka jest skala pomocy udzielanej przez Caritas? Na przykład w zeszłym roku.
2: Caritas pomogła w zeszłym roku na świecie ponad 300 tysiącom osób na różnych kontynentach, w różnych krajach świata, prowadząc projekty humanitarne i projekty rozwojowe.
1: Bo jeżeli chodzi o samą tą pomoc, to przygotowują się do tej rozmowy, wiem, że ta pomoc jest udzielana naprawdę na wszelkie sposoby i na misjach, i tutaj na miejscu, więc jest ona dość szeroka.
2: Tak, bo pomoc humanitarna istnieje w bardzo wielu sektorach i realizuje się na wiele sposobów. My jako Caritas Polska działamy dwutorowo w sytuacji nagłego zagrożenia, jakiejś katastrofy czy konfliktu. W pierwszej kolejności trzeba zapewnić pomoc natychmiastową osobom poszkodowanym, to znaczy pomóc je ewakuować do bezpiecznego miejsca, zapewnić wsparcie materialne, żeby przetrwać te najtrudniejsze momenty, czyli bezpieczne schronienie, żywność, lekarstwa, często również wsparcie psychologiczne, bo to są ludzie dotknięci nagłą jakąś ewentualnością i często trudno jest im sobie poradzić z tym, że na przykład 8 godzin wcześniej stracili dobytek życia w trzęsieniu ziemi i nie potrafią sobie wyobrazić, jak ich życie będzie wyglądało. Więc na tych wszystkich płaszczyznach pomagamy i my, i inne organizacje. A kiedy już ta pierwsza faza zostaje w jakiś sposób zarządzona, ta najgorsza faza krytyczna i przychodzi czas na jakąś odbudowę, na próbę powrotu do normalności, to wtedy wchodzi pomoc rozwojowa, w ramach której na przykład odbudowuje się zniszczone szkoły, odbudowuje się możliwości ludności lokalnej w celu zarabiania, czy po prostu prowadzenia godnego życia bez potrzeby zaczynania od zera. I na obu tych płaszczyznach Caritas Polska działa w wielu krajach świata od lat.
1: Ta pomoc humanitarna, to też wiąże się z ryzykiem utraty swojego życia nawet, bo czytam, że w ostatnich 3 latach zginęło ponad 1000 pracowników humanitarnych. Nachodzi więc pytanie o to bezpieczeństwo pracowników humanitarnych. Czy ono jest, czy ono istnieje, czy to bezpieczeństwo jest na coraz mniejszym poziomie?
2: Niestety to bezpieczeństwo jest na coraz gorszym poziomie. Obserwujemy ten trend, tak jak pan zauważył, już od kilku lat. Wszyscy pracownicy humanitarni, profesjonaliści kierują się w swojej codziennej pracy rozmaitymi procedurami bezpieczeństwa, które mają ryzyko śmierci czy ryzyko obrażeń w czasie wykonywania pracy w jakiś sposób ograniczyć. Ale nigdy nie jest tak, że możemy to ryzyko doprowadzić do zera. Zawsze jest to niebezpieczeństwo. Trzeba pamiętać, że pracownicy humanitarni w bardzo wielu przypadkach są ludźmi, którzy się wywodzą ze społeczności, w których działają, którym pomagają. w przypadku Strefy Gazy. Większość, znacząca większość pracowników humanitarnych to są po prostu Palestyńczycy, którzy mieszkają na terenie strefy, więc wypełniając swoje obowiązki są narażeni w tym samym albo nawet większym stopniu na zagrożenie życia niż zwykła ludność cywilna, bo oni bardzo często nie mogą się po prostu ewakuować, muszą prowadzić swoją pomoc, muszą dojechać do miejsca jakiegoś wypadku czy jakiegoś ostrzału, żeby ewakuować ludzi i przetransportować ich do szpitala. Więc niestety zagrożenie życia jest wysokie. Ponad 1000 osób w ciągu ostatnich 3 lat pracowników humanitarnych zginęło, w tym również z naszej konfederacji Caritas. Koledzy w Strefie Gazy, koledzy w Caritas Ukraina, i to nie tak dawno, dosłownie miesiąc temu, zginęli.
1: Bo czytam, że wojna w Gazie doprowadziła do najwyższego w nowoczesnej historii poziomu przemocy wobec personelu humanitarnego. To też jest właśnie coś tak oburzającego, coś takiego, co można byłoby określić, nie wiem, jakąś czarną plamą w historii pomocy humanitarnej?
2: Jak najbardziej. Coraz więcej spotykamy się z nieposzanowaniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Priorytetem powinno być dla każdego państwa, które prowadzi jakiekolwiek działania, powiem, militarne, gdziekolwiek na świecie, priorytetem powinno być nieszkodzenie ludności cywilnej i umożliwienie pracownikom humanitarnym dotarcia w rejon potrzebny w celu pomocy, w celu dostarczenia żywności, dostarczenia lekarstw. Niestety widzimy, że w ostatnich latach to się pogarsza, nasze bezpieczeństwo jest coraz gorsze i straty wśród ludności cywilnej również rosną w ostatnich latach. Straty wśród pracowników sektora medycznego. Nie tylko nas się atakuje, ale również pielęgniarzy, lekarzy. Niestety sytuacja jest coraz gorsza.
1: To czy biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, czy nie jest już albo niedługo będzie notowany gdzieś spadek pracowników humanitarnych?
2: Nie wydaje mi się, ponieważ my, pracownicy humanitarni, w większości przypadków jesteśmy osobami motywowanymi takimi wartościami jak chęć pomagania drugiemu człowiekowi, więc nawet jeśli to niebezpieczeństwo będzie rosło, ja jestem przekonany, że ciągle będzie cała rzesza wspaniałych ludzi gotowa, żeby tą pomoc dalej nieść.
1: Jak rozumiem, głównie ci pracownicy humanitarni wywodzą się z tych rejonów, gdzie trwa wojna, konflikt zbrojny, ale jak rozumiem, polscy pracownicy Caritas również jeżdżą na miejsce.
2: Polscy pracownicy Caritas jeżdżą na miejsce, to prawda, przy czym nasze podejście do niesienia pomocy jest takie, że my wierzymy, że ta właśnie ludność lokalna, lokalne struktury kościoła, lokalne organizacje najlepiej wiedzą, gdzie pomoc jest potrzebna i jak ją realizować w taki sposób efektywny finansowo. Więc owszem, my jeździmy tam w te kraje naszej pomocy od czasu do czasu, ale głównie w celu monitoringu, sprawdzenia, czy ta pomoc dostarczana jest na najwyższym poziomie, czy wszystko jest prowadzone zgodnie z planem, zgodnie z procedurami. Ale tak naprawdę największa część tego niebezpieczeństwa i ciężkiej pracy na miejscu leży w rękach naszych partnerów lokalnych, organizacji po prostu zanurzonych, zakorzenionych w tych miejscach objętych kryzysami.
1: Pytam o to, bo się zastanawiam, czy pracownicy humanitarni mogą liczyć na jakąś pomoc psychologiczną, bo nie są to łatwe rzeczy, łatwe historie, nad którymi można przejść tak obojętnie.
2: Tak, jak najbardziej. Pomoc psychologiczna również dla pracowników humanitarnych jest rzeczą niezwykle ważną. W naszym zespole w Warszawie mamy specjalistów, mamy wykwalifikowanych, certyfikowanych terapeutów, którzy w przypadku, jeśli nam samym jest potrzebna pomoc, również nam pomogą.
1: To słyszymy o tym, że gdzieś te prawa nie są przestrzegane, że ta pomoc jest tak naprawdę coraz bardziej potrzebna, że to zapotrzebowanie na pomoc humanitarną rośnie, więc czy jest nie wiem, jakieś światło w tunelu, że sytuacja się polepszy, czy musimy być przygotowani na to, że to będzie się tylko pogarszać?
2: Należy się liczyć, należy zawsze zakładać najgorsze, ale jednocześnie to, czym my się zajmujemy, to jest przede wszystkim niesienie pomocy, więc na tyle, na ile możemy, przy takich budżetach, na jakie możemy sobie pozwolić, my będziemy kontynuować nasze działania. Nawet jeśli sytuacja jest krytyczna, podstawą jest to, żeby kontynuować działanie, bo chociaż to jest kropla w morzu potrzeb bardzo często, to jednak te osoby, które pomoc humanitarną otrzymały, otrzymują no nie tylko pomoc, ale również taką nadzieję, że przyszłość może być lepsza i to też jest bardzo ważne.
1: To, że ta przyszłość może być lepsza, no każdy gdzieś może jakąś swoją cegiełkę do tego dorzucić, więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby w jakiś sposób wesprzeć wasze akcje, to jak może to zrobić?
2: Myślę, że najprościej jest wesprzeć nasz flagowy program wieloletni, który w tym roku będzie świętować jubileusz dziesięciolecia, program Rodzina Rodzinie. Dlatego zapraszam Państwa na naszą stronę www.caritas.pl/rodzina, żeby zobaczyć, jak możecie nam pomóc.
1: Radosław Sterna, kierownik pomocy humanitarnej i rozwojowej na Bliski Wschód, Caritas Polska, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

telefon. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

oczy, łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Tam słońce, gdzie my, jak razi, to nic, zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Podobnie jak przed tygodniem, dzisiejsze nasze spotkanie rozpocząłem od nagrania pochodzącego z solowej płyty Michała Ciesielskiego Shell Location, wydanej w październiku 2019 roku przez wytwórnię Soliton. Jest to jedyna jak dotąd solowa płyta Michała Ciesielskiego. 9 własnych kompozycji umieszczonych jest na niej, inspirowanych podróżami pianisty, tymi, które pozostały w jego pamięci i do których lubi on wracać wspomnieniami. W miniony czwartek słuchaliśmy z tej płyty kompozycji zatytułowanej Train to Karaganda. Na dzisiaj wybrałem utwór zatytułowany Tri-City Rush.

jaki jego atmosfera ma na artystów Trójmiasta. Ten i pozostałe utwory z płyty Share Location przedstawiłem w audycji w styczniu 2020 roku. A teraz zgodnie z zapowiedzią wracam do płyty, z której 5 pierwszych utworów zdążyłem zaprezentować przed tygodniem. Jest to najnowszy, 6 już album macierzystego zespołu Michała Ciesielskiego, Confusion Project, tria trójmiejskich muzyków, które powstało 13 lat temu. Zostało założone jeszcze w czasie studiów tych muzyków w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Skład znacie Państwo bardzo dobrze, bo zespół wielokrotnie występował w Łomży, nawet całkiem niedawno. Ale oczywiście z racji obowiązku przypominam. Lider Michał Ciesielski, fortepian, kompozycje, Piotr Gierszewski, gitara basowa, Adam Golicki, perkusja. Płyta, o której mówię, nazywa się Identity, tożsamość. Jej premiera koncertowa odbyła się 30 czerwca podczas koncertu grupy na Warsaw Summer Jazz Days. Natomiast fizycznie krążek ukazał się 3 lipca, wydany przez wytwórnię z Nowego Jorku That Time Records. To oczywiście sukces zespołu rokujący duże nadzieje. 8 kompozycji zawiera album. Autorem wszystkich jest Michał Ciesielski. Z tych 8, 5 to skomponowane mazurki, które, jak powiedziałem tydzień temu, stanowią główny trzon płyty. Zatem rozpoczniemy od nagrania 6, który jest ostatnim z tego cyklu mazurków, oznaczony jako Mazurek 5. Jest najbardziej rozbudowany, prawdziwy finał tego cyklu. Rozpoczyna się mocnym przytupem i jeśli mówi się, że ten piękny taniec wywodzi się z Kujawiaka i Oberka, to można odnieść wrażenie, że akurat ta kompozycja posiada zdecydowanie więcej cech Oberka. Dużo więcej mają tu do powiedzenia basista Piotr Gierszewski i perkusista Adam Golicki, nie tylko w swoich solowych wypowiedziach. Solo Piotra bardzo melodyczne, przemyślane, słucha się znakomicie. Adam częściej występował na Novum Jazz Festival w różnych składach i bardziej wiemy, czego można po nim spodziewać się muzycznie. Nie zawodzi. Natomiast wypowiedź Michała lekko w konwencji jazz rockowej. Świetny utwór, świetny mazurek i prawdziwa wirtuozeria całej trójki muzyków.

To był Mazurek Piąty, który, jak mówiłem, zamyka cykl pięciu mazurków na płycie Identity. Ale na szczęście mamy umieszczone na niej jeszcze dwie kompozycje. Pierwsza z nich zatytułowana jest Implicity, co oznacza prostota. Wydaje się kompozycja typowa w stylu Michała, trochę z duszą romantyka, z żyłką do ilustracyjności i szeroką, swobodną improwizacją. Jest też solowa wypowiedź basisty Piotra, jak zwykle melodyjna, przemyślana.

3 lipca miała premierę płyta Identity zespołu Confusion Project. Wydana została przez nowojorską wytwórnię That Time Records. A kilka dni wcześniej, 30 czerwca, muzycy zaprezentowali materiał z niej na Warsaw Summer Jazz Days i to była premiera koncertowa. Natomiast nagranie materiału na płytę odbyło się w lutym tego roku. Przed nami już zamykający płytę utwór, jak wszystkie kompozycja Michała Ciesielskiego o tytule What Now? Co teraz? Świetnie wykorzystana śpiewność gitary basowej Piotra Gierszewskiego, echa progresywnego rocka w całej kompozycji, ale też bez trudu odnajdziemy sporo odwołań do muzyki klasycznej. Nawet jeśli odnajdziemy tu pewne inspiracje, to nic, słucha się tej muzyki świetnie. Michał Ciesielski fortepian, Piotr Gierszewski gitara basowa, Adam Golicki perkusja.

Wyraźnym znakiem zapytania kończy się kompozycja What Now? Michała Ciesielskiego, zamykająca płytę Identity formacji Confusion Project. A teraz zupełna zmiana nastroju. Coraz częściej myślimy o Coltrane'ie, a głównie o zbliżającej się setnej rocznicy urodzin prawdziwego geniusza jazzu. Dokładnie przypadnie ona 23 września. Chciałbym, aby uwerturą do obchodów tej rocznicy były dwa utwory, które teraz chcę przedstawić. To nie będą utwory w wykonaniu wielkiego Johna, ale muzyków, z którymi on współpracował i którzy po jego śmierci tworzyli pod wpływem muzyki pozostawionej przez mistrza. Chociaż kto nie tworzył pod wpływem Coltrane'a? Przyniosłem płytę firmowaną przez małżonkę Coltrane'a, jednocześnie pianistkę towarzyszącą mu w ostatnich latach jego kariery, Alice Coltrane. To trzecia płyta tej zmarłej w 2007 roku artystki. Nazywa się Ptadi El Daud. Jednak kto zna tę płytę, będzie zaskoczony, bo nie zamierzam prezentować tytułowej kompozycji. Ale po kolei. Muzyka nagrana została w czasie jednej sesji dokonanej w piwnicy domu Elis, przystosowanej do studia 26 stycznia 70 roku. To było 2,5 roku po śmierci męża, gdy Alice Coltrane rozpoczęła już własną karierę opartą na połączeniu nowoczesnego jazzu z muzycznymi ideami swojego męża i ze wschodnim mistycyzmem, głównie tradycyjną muzyką Indii. No, były też nawiązania do dziedzictwa Afryki. Wybieram z tej płyty najpierw drugą kompozycję z czterech zamieszczonych. Nazywa się Turiya and Ramakrishna. Jest autorstwa Alice Coltrane. Jak wszystkie, to jedyne nagranie na płycie wykonane w trio bez instrumentów dętych. Na pierwszym planie słyszymy melodyjną partię Alice, towarzyszący jej Ron Carter na basie i Ben Reilly na perkusji nigdy nie grali z Coltrane'em. Ci dwaj dżentelmeni subtelnie akompaniują liderce. Dopiero w końcówce Ron Carter wyprowadza ładne solo. Całe nagranie, właściwie cała płyta posiada wspaniały, uduchowiony nastrój właściwy muzyce Coltrane'a.

0: Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Drugi utwór, który chcę przedstawić z płyty Ptah The Earl Doubt Ellis Coltrane, nazywa się Blue Nile. Liderka Ellis gra tu na harfie. Ponoć John Coltrane tuż przed swoją śmiercią zakupił małżonce harfę, ale już nie zdążyli wykorzystać tego instrumentu w jego muzyce. Do słuchanego w poprzednim utworze tria dochodzą dwaj wielcy saksofoniści, chociaż w tym nagraniu obydwaj grają na fletach altowych. To Pharoah Sanders zaczynał w orkiestrze Sun Ra, potem dołączył do kwintetu Johna Coltrane'a i po jego śmierci stał się głównym, obok Ellis, kontynuatorem jego dziedzictwa. Słyszeć go będziemy w prawym kanale. A w lewym Joe Henderson. Wydał masę wspaniałych albumów. W 1973 roku Ellis Coltrane wystąpiła gościnnie na jego cudownym albumie The Elements. Prezentowałem go kilka lat temu. Słuchamy Blue Nile. Uduchowiony, wręcz transcendentny klimat. I to ostinato na basie Rona Cartera. Wręcz hipnotyzujące. To było 1276 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński. Przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Papież przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem polskich pielgrzymów powracających z Medjugorje, wskutek którego 12 osób poniosło śmierć, a 10 znajduje się w stanie krytycznym.
2: Leon XIV w telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Pietro Parolina, wyraził duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tą tragedią. Zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Papież powierzył ich miłosierdziu Bożemu, upraszając u Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei.
1: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Pamięć o bohaterach, którzy walczyli o wolną Polskę, wciąż jest żywa. W najbliższą niedzielę w Przytułach odbędą się uroczystości upamiętniające majora Jana Tabortowskiego, pseudonim Bruzda, jednego z najważniejszych żołnierzy podziemia niepodległościowego na ziemi łomżyńskiej. Na uroczystości zaprasza ksiądz Andrzej Mikucki, dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej.
3: W parafii Świętego Krzyża w Przytułach odbędą się uroczystości wojskowe. Najpierw uroczysta msza święta z ceremonią wojskowym, a później uroczystości wojskowe przy symbolicznym grobie pana majora Jana Tabortowskiego, pseudonim Bruzda. Został zamordowany 23 sierpnia 1954 roku na posterunku milicji w Przytułach. Bardzo aktywnie działał w czasie II wojny światowej pomiędzy Łomżą a Grajewem, organizował całe państwo polskie podziemne, a później władze komunistyczne usunęły go, zamordowały na posterunki policji w Przytułach.
1: O godzinie 11.30 w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji majora w 72. rocznicę jego śmierci.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Na Jasnej Górze odbyła się ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół katolickich. Przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym poruszane były najbardziej palące tematy lekcji edukacji zdrowotnej i religii. O szczegółach konferencji mówi ksiądz Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich.
4: Co roku właśnie w sierpniu, pod koniec sierpnia spotykamy się na Jasnej Górze jako dyrektorzy szkół katolickich po to, aby rozpocząć po Bożemu ten nowy rok szkolny, po pierwsze spotkać się z Matką Najświętszą, zawierzyć jej wszystkie sprawy szkolne dotyczące tego roku, który się rozpoczyna. Po drugie, zapoznać się jakby na świeżo ze zmianami, które weszły w życie szkolne przez prawo oświatowe, przez rozporządzenia, ustawy, bo dużo zmian jest w tym roku też. No i też mamy tam, w tym roku wchodzi obowiązkowo już edukacja zdrowotna, dlatego też chcemy w jakiś sposób przygotować dyrektorów, jak należy do pewnych rzeczy, do tych spraw podejść. Przygotowaliśmy też podręcznik taki ze scenariuszami lekcji, które będą realizowane w szkołach katolickich. Dlatego to jest też bardzo ważne spotkanie, takie merytorycznie przygotowujące szkoły i dyrektorów i nauczycieli do nowego roku.
1: Ksiądz Zenon Latawiec wspominał również o zmianach, które czekają uczniów i nauczycieli wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
4: Dużo zmian jest, między innymi z komórkami, z spółdzielniami uczniowskimi. To jest, powiem szczerze, że jest bardzo dużo zmian w tym roku wprowadzone. Jeszcze są rozporządzenia, projekty rozporządzeń, które jeszcze są niepodpisane i to jest trochę taki bałagan prawny, ponieważ rozporządzenie nabiera mocy prawnej po 14 dniach od podpisania, jeszcze nie podpisane zostały, a my dzisiaj mamy, dzięki Bogu, 20 sierpnia, w związku z tym i tak nie jest to prawnie nawet dotrzymane terminów, żeby od 1 września weszło. Ale tych zmian jest bardzo dużo i dlatego chodzi o to, żeby zasygnalizować. Mamy przygotowany taki skrypt, który siostra Patrycja przygotowała o tych zmianach, żeby wiadomo, że dyrektorzy po wakacjach, żeby mogli spokojnie zobaczyć, gdzie są zmiany i zagłębić się w rozporządzenia czy zmiany rozporządzeń w ustawach, poznać, jak to w ogóle wygląda, jak to funkcjonuje.
1: Konferencję zakończyła msza święta w kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył arcybiskup Andrzej Przybylski. Konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy o wyzwaniach, z którymi szkoły katolickie będą mierzyć się w rozpoczynającym się roku szkolnym.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: A naszym gościem dnia jest dziś członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Przed nami dożynki wojewódzkie. Od tego tematu zaczniemy. W tym roku Zarząd Województwa zaprasza do Dołubowa.
3: Tak, do Dołubowa chcieliśmy te dożynki zorganizować w południowej części naszego regionu z inicjatywą. Wyszedł powiat siemiatycki, proponując teren swojego powiatu. Po rozważeniu niektórych propozycji wybór padł na Dołubowo w gminie Dziadkowice i od godziny 10:00 od mszy w kościele rozpoczynamy uroczystości wojewódzko-powiatowo-gminne, dożynkowe w tej miejscowości.
2: Pan marszałek trzyma folder, trzyma zaproszenie, czyli to będzie najbliższy weekend.
3: Tak,
2: powiedzmy naszym słuchaczom.
3: Tak,
2: dokładnie.
3: To jest najbliższa sobota, 22 sierpnia. Zapraszamy mieszkańców, nie tylko okolicznych miejscowości, nie tylko z powiatu siemiatyckiego, ale wszystkich zainteresowanych z innych powiatów, zobaczyć, jak wyglądają dożynki wojewódzkie. Może spotkamy się z pewną propozycją przyszłorocznych, czy za 2 lata organizacji dożynek wojewódzkich w innej części województwa, ale to nie będą same jakby sensu stricte dożynki. To będzie szereg różnorodnych przedsięwzięć, które właśnie współorganizatorzy, czyli powiat siemiatycki oraz gmina Dziadkowice organizuje, bo to będzie drugi przegląd kół gospodyń wiejskich, nadburzańskie smaki i także Dzień Gminy Dziadkowica, więc szereg atrakcji, tak jak wspomniałem, od godziny 10:00 do późnego wieczora, prawie że nocy, bo mamy także oprócz występów różnorodnych zespołów ludowych, prezentacji dorobku gminy, właśnie wspomniane przegląd KGW, to także koncerty. I myślę, że one spotkają się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu, ale także i naszych gości.
2: A jakie jest dziś podlaskie rolnictwo? Tradycyjne czy nowoczesne?
3: Ja myślę, że jest to rolnictwo nowoczesne, ale w oparciu o tradycje. Tradycje wynikające z gospodarowania rodzinnego, a więc przekazywania z pokolenia na pokolenie gospodarstw, więc rodzice już patrzą na swoich następców wśród dzieci. To jest rolnictwo zróżnicowane, podtrzymujące tradycje, ale bardzo rozwinięte. Jak przejeżdżamy przez wsie, niezależnie czy jesteśmy na północy województwa, na zachodzie czy południu, widzimy gospodarstwa, widzimy umaszynowienie nowoczesne, którego nie wstydzą się nasi rolnicy, patrząc na pola uprawne tej tak zwanej starej Unii, ale to wynika z gospodarności, zaradności i umiejętności prowadzenia gospodarstw. W wielu wypadkach jeszcze 30 lat temu, 25 lat temu, to gospodarstwa były najwyżej kilkunastu czy 20-30 hektarowe. Dzisiaj gospodarstwo 200 hektarowe no jest gospodarstwem dużym, ale nie bardzo dużym. Oczywiście są gospodarstwa mniejsze, kilkudziesięciohektarowe, ale każde gospodarstwo już jest bardziej nastawione tak jakby monosektorowo, ma sprecyzowany profil swojej działalności, a przed laty to było i krówka, i prosiaczek, i kurka czy gąska, a więc i trochę zboża, i trochę okopowych, a więc dzisiaj jest specjalizacja, bo otoczenie tego wymaga. Trudno rozdrobnić się na szereg właśnie produkcji roślinnej czy zwierzęcej przy wymaganiach i rynkowych, ale i fitosanitarnych, przy dążeniu do dużej efektywności gospodarowania. idziemy w stronę specjalizacji, ale ponadto, to jeszcze chciałbym uzupełnić na zakończenie właśnie związane z tradycją, ale to, co nawiązuje do tej tradycyjnej jakby może roli obszarów wiejskich, ale to jest aktywizacja społeczności lokalnych. A więc to, co przez dziesiątki lat jakby funkcjonowało tylko dosprzętawiając w nowoczesny sprzęt, to są ochotnicze straże pożarne, ale jest renesans kół gospodyń wiejskich. Były one przez wiele dekad, później trochę to na czas tego zachłyśnięcia się nowoczesnością, ta aktywizacja, te koła trochę poszły w taką w niepamięć albo odsunięte zostały na dalszy plan, a od dobrych kilku lat jest ich renesans. Widzimy, czy podczas dożynek i nie tylko wojewódzkich, powiatowych, czy gminnych, parafialnych, że koła gospodyń wiejskich wszędzie są, uczestniczą, prezentując to, z czym związane jest dane środowisko, więc te produkty.
2: Są, właśnie, te produkty lokalne i też te potrawy są oblegane te stoiska kół gospodyń wiejskich przy okazji różnych imprez regionalnych, bo to, co pan marszałek powiedział o tym zachłyśnięciu się nowoczesnością, to jeśli chodzi o wybór żywności, to my też tak mieliśmy trochę w latach 90., że to, co zagraniczne, jakiegoś znanego koncernu, który się reklamował w telewizji, to myśmy chcieli tego próbować, chcieliśmy to jeść. Trochę nie wiedzieliśmy, z czym to się wiąże, jeśli chodzi o kwestie zdrowia. A teraz ten trend jest odwrotny. Wracamy do tych lokalnych, tradycyjnych produktów. I tym się chwali też województwo podlaskie, że dużo ich mamy.
3: My wyróżniamy się, ale ta tradycja wymagająca większego nakładu pracy ludzkiej, a więc nie maszyny, ale w wielu wypadkach to czas, który trzeba poświęcić na przygotowanie różnorodnych potraw, wyrobów, wypieków, to powoduje, że czasami te produkty są droższe od tych tradycyjnych, które na masowej produkcji są. Natomiast to, co pani zauważyła, ten efekt prozdrowotny, że te tradycyjne potrawy są w oparciu o produkty wytworzone o surowce, które są właśnie czy w danym gospodarstwie, czy u sąsiadów, przetworzone, różne sery. To wszystko jest dzięki działalności gospodarstw, gospodyń, gospodyników domowych. Wczoraj byłem na jednych dożynkach, gdzie spotkałem dosyć przypadkowo przy łamaniu się chlebem akurat z gośćmi z południowej części województwa i okazało się, że państwo są po raz pierwszy w naszym regionie, ale są zachwyceni. Już sami powiedzieli, że z uwagi na to, że ich córka po raz pierwszy na przykład zobaczyła krowy w zagrodzie, usłyszała ich dźwięk, mówi na żywo, mówi no coś niesamowitego i właśnie spotkaliśmy się także oprócz łamania chleba przy stoisku koła gospodyń wiejskich, gdzie byli zaciekawieni, czym dane stoisko, koło gospodyń, co oferuje, czym może się podzielić z zainteresowanymi.
2: I coraz więcej produktów trafia też do Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. To jest też ważna informacja dla nas, konsumentów, że to są właśnie te produkty, które gwarantują jakość, więc warto tam zajrzeć na
3: Warto na produkty podlaskie zajrzeć. Widzimy już, że sami producenci często na różnych kiermaszach, czy dożynkach, czy innych przedsięwzięciach organizowanych lokalnie z chęcią już wywieszają logotyp właśnie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, które w odbiorze i mniemaniu, co jest także faktem, potwierdza ich tradycyjny sposób przygotowania tej oferty, że to nie są tacy, którzy jakby udają stosowanie tradycyjnych receptur, ale że są faktycznie potwierdzeniem tej jakości oraz tego, że produkty pochodzą z lokalnego środowiska.
2: Miody, wędliny, ciasta, przetwory, tam bardzo mnóstwo tych produktów jest i ze wszystkich części województwa, to też warto podkreślić. Panie marszałku, bo zerkam na zegar, jeszcze sporo tego czasu mamy, ale też inne tematy, więc jeszcze kończąc temat rolnictwa. Powiedział pan, że uczestniczył już w dożynkach. Co rolnicy mówią? Pogoda im się mocno dała we znaki, bo jak nie deszczowy lipiec, to też fale upałów nadchodzące, dosyć długo było zimno, ta pogoda taka
3: była zróżnicowana. Tak jak czasami, no nie jest tak, jakbyśmy chcieli, jakby rolnicy przede wszystkim chcieli, że opady są wówczas, kiedy są konieczne, a słońce także, kiedy daje na przykład czas na żniwa, żeby można spokojnie je było przeprowadzić. Tak jak przy żniwach w tym roku. Kilka dni słonecznych w drugiej połowie lipca, rozpoczęte żniwa, a za chwilę przychodzą nawałnice. I zboże, które piękne, łany zbóż, które stały po prostu na polach, nagle zostały przez te nawałnice, wichury, opady położone. I ocena rolników jest różnorodna. Ja spotkałem się z jednej strony z opinią rolnika, że jednak właśnie poprzez te nawałnice zbiory są słabsze. Dużo kłosów padło i wobec tego zboże się wysypało. Czasami przejeżdżając widzimy, jakie zielone łany, ścieżki na polach na ściernisku. Ale spotkałem się w innej części województwa z odmienną opinią, że jednak nie jest tak źle. Ten rok, jeżeli chodzi o plony, nie jest zły, aczkolwiek jeżeli chodzi o niezbędne nakłady, a więc wzrost cen paliwa, czyli koszty produkcji są wyższe niż były poprzednio. I jak w wielu wypadkach istotne jest także, po ile sprzedadzą i kiedy sprzedadzą. To także budzi niepokój. Żniwa, nie powiem, że byłem w każdym zakątku naszego regionu, ale tak jak przejeżdżając głównymi czy mniej głównymi drogami wśród pól, widać, że mają się ku końcowi. Chociaż nieopodal Łomży jeszcze widać gdzieniegdzie piękne łany i żyta innych zbóż stojące, jeszcze niezrzęte, może akurat dziś, może jutro i będzie można spokojnie w sobotę poświętować.
2: I za ten trud rolnicy i wszyscy też goście będą dziękować, będą doceniać też ten trud
3: rolników. Tak, bo dożynki to jest ten czas, kiedy możemy wyrazić nasze słowa dziękczynienia, ale i wdzięczności i podziękowania. Bo my wielokrotnie nie zdajemy sprawy z tego, jak ciężka jest to praca, wymagająca zaangażowania od świtu do nocy, a w zależności od rodzaju produkcji, na przykład zwierzęcej, to całodobowo.
2: Bez wakacji, bez świąt.
3: Chyba, że przy dzisiejszym sposobie gospodarowania to nieraz to już no, bez pomocy dodatkowych pracowników już nie można sobie we dwoje na przykład poradzić w prowadzeniu gospodarstwa. Potrzebne jest wsparcie dodatkowymi pracownikami. Pamiętajmy, że to jest taki tradycyjny czas. Przecież dożynki to od wieków można powiedzieć i zawsze na koniec dożynek, na koniec omłotów, w dawnie, kiedy jeszcze to były jakby dwuczęściowe, najpierw zbierano zboże, a później była tak zwana mucka. W niektórych regionach była w sierpniu, bezpośrednio po zebraniu zbóż z pól. W niektórych po zakończeniu już prac polowych, czyli po wykopkach, czyli przed rolnikami jeszcze przecież zbiór kukurydzy, właśnie wykopki, zakończenie tam, gdzie jeszcze jest uprawiany na przykład tytoń, więc po zbiorach. Także jeszcze tej pracy do można powiedzieć, prawie że późnej jesieni jest dość sporo, ale to jest ten moment, kiedy my wszyscy możemy te tradycyjne Bóg zapłać rolnikom powiedzieć i im podziękować za to, że my spokojnie będziemy mogli, myśląc o obiedzie, po prostu mieć z czego, z jakich surowców, z jakich produktów przygotować go.
2: Chciałabym, żebyśmy powiedzieli też o bardzo ciekawym programie Smak Bezpiecznej Wsi. On jest ciekawy też z tego względu, że jest wzorowany na bardzo podobnym Finlandii, a chodzi o to, żeby włączać koła gospodyń wiejskich w przygotowanie do sytuacji kryzysowych.
3: Tak, myślę, że to nawet Finlandia jest dobrym przykładem, z której należy brać wzorce w wielu kwestiach. Finlandia doświadczona wojną fińsko-bolszewicką 1940 roku przez dekady dbała czy realizowała swój program zapewnienia tej obrony cywilnej, obrony ludności w jak najlepszym i najszerszym z możliwych zakresie. Dzisiaj powierzchniowo jest kraj dość spory, liczebnie znacznie mniejszy niż Polska, ale każdy Fin ma zapewnione miejsce schronienia, czego u nas nie możemy doświadczyć nawet, nie wiem, w 10% całej populacji Polski. I w styczniu, kiedy delegacja z Urzędu Marszałkowskiego była w Finlandii, właśnie chcąc poznać, w jaki sposób ta obrona cywilna, te miejsca schronienia, jak jest zorganizowany ten system zapewnienia no może tej obrony, to uczestnicy wskazali, nawet już będąc tam, rozmawialiśmy telefonicznie, czy nie możemy niektóre ich pomysły, które są tam wdrożone i przynoszą oczekiwane efekty, przetransferować na nasze podwórko, oczywiście dostosowując do naszych uwarunkowań. Jednym z takich właśnie było pomysłów, to było adresowanie pewnych rozwiązań, ale z wykorzystaniem stowarzyszeń, które funkcjonują na terenach, na obszarach wiejskich. Może to nie było jeden do jednego, ale troszkę chcieliśmy właśnie zaangażować koła gospodyń wiejskich. Dzięki zaradności kobiet, właśnie gospodyń, że one najszybciej będą umiały pewne rzeczy przygotować i najlepiej.
2: Ale też jak sobie pomyślimy, panie marszałku, o naszych babciach czy prababciach, to one były mistrzyniami takiego survivalu żywnościowego, bo one gromadziły zapasy, suszyły, no umiały i przygotowywać.
3: I potrafiły przygotować obiad z niczego, właśnie, mówiąc potocznie. I tak samo, ale tutaj również chodziło o inny, jeszcze dodatkowy jakby aspekt tej sprawy. W miejscowościach, tak jak tutaj, instytucjach, urzędach, wielokrotnie i pracownicy, ale i odwiedzający, przechodzące widzą tabliczki, miejsce zbiórki, miejsce ewakuacji, droga ewakuacji w budynkach, w obiektach noclegowych i tak dalej. Ale gdy wyjedziemy na tereny wiejskie, ciężko mi przypomnieć, żebym gdziekolwiek spotkał taką tabliczkę postawioną na zielonym kolorem oznakowano miejsce ewakuacji mieszkańców wsi.
2: Czyli każdy będzie musiał sobie sam radzić?
3: Właśnie o to chodzi, że my jakby, to może jest zrozumiałe, że najpierw zwróciliśmy uwagę na tereny miejskie, a więc duże skupisko na relatywnie niewielkiej powierzchni, a obszary wiejskie ze względu na swoją, mimo wszystko rozproszoną zabudowę, że to no nie będą miejscem sytuacji krytycznej. Jednakże nie zwalnia to nas, osoby i w administracji rządowej, ale i samorządowej każdego szczebla, również odpowiedzialności za przygotowania takich planów, miejsc, ale i również przygotowania społeczności lokalne na sytuacje krytyczne. I stąd właśnie, mając to na uwadze, ten transfer tej inicjatywy na nasz grunt był adresowany do kół gospodyń wiejskich i on jako program pilotażowy i jedyny w skali kraju o takim jakby adresacie i zasięgu i przeznaczeniu w sensie terenów wiejskich. Więc chodziło również o umiejętności tego, co pani potroszę wspomniała przed chwilą w pytaniu, że z reguły przygotowuje się obiad dla domowników. Kilka osób, pięć, sześć, osiem, jak wielopokoleniowa rodzina, tak plus minus. Natomiast okazyjnie przygotowywane jest więcej właśnie na te kiermasze, różne festyny, na dożynki jest większa ilość. Ale czasami trzeba przygotować ad hoc w krótkim czasie, na przykład zapewnienie pożywienia dla 500 osób, na przykład danej miejscowości i wszystkich okolicznych, na przykład mniejszych wsi rozproszonych. Więc w ciągu 2-3 dni trzeba przygotować, trzeba wiedzieć, ile czego potrzeba, jakich surowców, trzeba mieć i miejsce, ale i mieć narzędzia do tego, sprzęt. I stąd my w tym akurat pilotażowym programie Bezpieczna Wieś właśnie wskazaliśmy, po pierwsze, jakby w ogóle zaszczepialiśmy ideę, żeby zacząć myśleć również w ten sposób na obszarach wiejskich. Zwróciliśmy uwagę kół gospodyń wiejskich, to spotkało się z dużym odzewem. I tak jak przy spotkaniach, przy przekazywaniu umów, to panie bardzo chętnie by i w przyszłorocznej edycji, jeżeli ponowilibyśmy, wzięłyby udział.
2: I już wiedzą, na co wydawać te pieniądze.
3: Już wiedzą, na co wydawać, a my wiemy, że ten pilotaż to był skromny, w sensie także, jeżeli chodzi o wielkość alokacji, że na przyszły rok musimy zwiększyć w budżecie województwa, przeznaczając większe środki i musi być adresowany do większej ilości stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich. Chcemy mieć pewność, że więcej osób będzie wiedziało właśnie, tak jak pani wspomina, wiedziało, jak się zachowywać, z czego i co jest potrzebne do przygotowania posiłku dla takiej ilości osób. No nie będziemy akurat wszystkich tych pomysłów z Finlandii w tym momencie transferować, bo tam było na przykład, że panie, taki odpowiednik naszego koła, miały przygotować posiłek z tego, co mają w swoim otoczeniu w danej chwili. Mm-hmm. A więc my jeszcze... My jeszcze akurat w pierwszym etapie tego nie chcemy proponować. Najpierw chcemy zaszczepić ideę, chcemy, aby to pojęcie bezpiecznej wsi w sytuacjach krytycznych funkcjonowało w społecznościach, niezależnie od tego, czy te sytuacje krytyczne pojawią się w dalekiej przyszłości, czy nie. Ale przecież to nie mówimy tylko o sytuacjach zagrożenia właśnie jakiegoś bardzo krytycznego, ale wspominałem o tych nawałnicach. Przecież mamy południe województwa, gdzie czasami nawałnice zrywają dachy, są pożary, czasami zalewanie budynków, uniemożliwiające takie normalne, codzienne funkcjonowanie wielu rodzin i wówczas to jest ta umiejętność, która bardzo się przyda w danej miejscowości. Dlatego warto to realizować i cieszę się, że wdrożyliśmy ten projekt. Po raz pierwszy on wymagał dużej pracy, chęci ze strony kół gospodyń udziału, z naszej strony także nauczenia się, jak tego typu projekty przygotowywać i wdrażać.
2: Panie marszałku, mamy minutę, więc pewnie nasi słuchacze spodziewają się pytania o bon turystyczny i jego turę jesienną. I tutaj informacja, że ten program zostanie przekształcony. Dziś chyba mają zostać podane szczegóły, ale spokojnie, program nie znika.
3: Tak, za parę chwil będziemy informować o szczegółach. Zmieniła się trochę formuła. Ta tradycyjna nazwa, która już okrzepła, mimo że dopiero to drugi rok jest, czyli Podlaski Bon Turystyczny, zmienia nazwę w Podlaski Czek Turystyczny, a spowodowana jest to tym, o czym już wspominaliśmy wcześniej, że Ministerstwo Sportu i Turystyki po wielu naszych monitach od czerwca ubiegłego roku, w tym roku przeznaczyło dodatkowe środki na wygenerowanie możliwości uzyskania dofinansowania podczas pobytu jesienią w naszym województwie. Tutaj nie byliśmy takimi sobkami, że tylko dla siebie wszystko przytulaliśmy. Dzięki naszej inicjatywie, bo tak trzeba powiedzieć i to otwarcie mówić. Dzięki temu, że wdrożyliśmy w ubiegłym roku ten bon turystyczny, w tym roku ministerstwo dofinansowało poprzez konkurs, który został przeprowadzony i rozstrzygnięty na początku sierpnia, dla czterech województw. Warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. A więc te trzy województwa dzięki naszej inicjatywie otrzymały dodatkowe fundusze, generowanie bonu 1 września, 1 października, 1 listopada.
2: O szczegółach będziemy także na antenie Radia Nadzieja państwa informować. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk był naszym gościem dnia. Bardzo dziękuję, panie marszałku.
3: Dziękuję bardzo.
1: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Radosław Sterna, kierownik pomocy humanitarnej i rozwojowej na Bliski Wschód, Caritas Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wczoraj przypadał Dzień Pomocy Humanitarnej. Czy tej pomocy wciąż świat okazuje za mało?
2: Świat okazuje za mało, bo potrzeby humanitarne niestety z roku na rok rosną. Od kilku lat widzimy tendencję w naszej branży, że po pierwsze wzrasta liczba konfliktów zbrojnych, ale także nieprzewidzianych katastrof naturalnych, które doprowadzają do większych potrzeb po stronie ludności dotkniętej, a dodatkowo rządy na świecie, zwłaszcza rządy w krajach zachodnich, ograniczają składki, można tak powiedzieć, składki, kontrybucje, które się płaci do organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ i wszystkie jej agendy, ograniczają je i po prostu jest coraz mniej pieniędzy na coraz większe potrzeby.
1: To pytanie, dlaczego ograniczają? Czy dlatego, że nie będą płacić za coś, co w zasadzie jest daleko od nich, jeżeli chodzi na przykład o kraje Zachodu i o to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo przecież zagrożenie czeka już blisko, bardzo blisko, chodzi mi tutaj na przykład o Rosję, tak?
2: To jest pewna krótkowzroczność, bo pierwszym krajem, który zaczął wprowadzać takie zmiany, były Stany Zjednoczone, likwidując zupełnie program USAID, i wiele krajów, na przykład Wielka Brytania, poszła za Stanami, ograniczając pomoc. I tak jak mówię, to jest pomoc bardzo, to są działania krótkowzroczne, bo to, co w ramach pomocy humanitarnej udawało się rozwiązać, chociażby powierzchownie czy w niewielkiej skali, te problemy istniejące na przykład w krajach Bliskiego Wschodu, powodowało, że ludzie byli tam w stanie mieszkać, funkcjonować w lepszy czy gorszy sposób, ale kiedy ta pomoc jest wycofywana, to zaognia się sytuacja w tych krajach, co z kolei powoduje na przykład większe niepokoje społeczne, większą eskalację czy wręcz migrację do krajów zachodnich w poszukiwaniu lepszego życia, bo tu na miejscu nie da się żyć.
1: Czyli ta pomoc humanitarna, te większe składki na przykład, spowodowałaby to, że nie mielibyśmy kryzysu migracyjnego. Na przykład.
2: Na przykład, tak. To jest doskonały przykład.
1: Czyli rozumiem, sytuacja obecnie wygląda tak. Pieniędzy jest mniej, ale te potrzeby, te zapotrzebowanie na pomoc humanitarną są coraz większe.
2: Są coraz większe, bo pomoc humanitarna jest w praktyce namiastką państwa. To znaczy w krajach, w miejscach na świecie, gdzie państwo jest niewydolne, gdzie te państwa są młode, skorumpowane, zniszczone przez wojnę, niedostatecznie dofinansowane, to organizacje międzynarodowe, które działają w mikroskali, często są to organizacje lokalne, humanitarne, zatrudniające lokalnych mieszkańców, po prostu wyszkolonych do działania jako namiastka państwa, do działania na przykład w służbie zdrowia, do działania w branży, w sektorze edukacji. To jest namiastka państwa i to pozwala ludziom, którzy mieszkają w tych krajach, jakoś funkcjonować. Kiedy tej namiastki nie ma, kiedy zaczyna jej brakować, to zaczyna się pojawiać takie myślenie: no dobrze, ale dlaczego ja tutaj w ogóle jestem? Bomby lecą mi na głowę, dzieci nie mają gdzie się uczyć, nie ma jedzenia, trzeba stąd wyjechać. Więc de facto pomoc humanitarna to jest zagospodarowanie problemów, z którymi nie radzą sobie państwa tego świata.
1: A myśli pan, że da się to jeszcze odwrócić, żeby jednak te państwa zachodnie na przykład płaciły więcej, żeby dostrzegły więcej niż, nazwijmy to brutalnie, czubek własnego nosa?
2: Tak naprawdę to nie jest tylko tak, że pomoc humanitarna utrzymuje się z tych składek państwowych, bo bardzo często jest tak, że ludzie dobrowolnie płacą na organizacje międzynarodowe, na organizacje pomocowe, i bardzo wiele programów, tak jak chociażby program Caritas Rodzina Rodzinie, utrzymuje się właśnie ze składek, z darów osób indywidualnych. I tak jest w przypadku bardzo wielu organizacji, zarówno takich o charakterze bardziej religijnym, jak i świeckich.
1: To, a czy da się tak powiedzieć konkretnie, liczbowo, ile dzisiaj ludzi na świecie potrzebuje pomocy humanitarnej?
2: Według raportów ONZ ponad 200 milionów ludzi na świecie potrzebuje pomocy humanitarnej. To jest olbrzymia liczba i nie w pełni potrzeby tych ludzi są zaspokajane pomocą międzynarodową, aczkolwiek trzeba pamiętać również, że organizacje pomagają bardzo miejscowo, w mikroskali, ale też tych organizacji jest wiele i one działają w grupach koordynacyjnych między sobą, tak żeby lepiej zapewniać po prostu tą potrzebną pomoc, więc potrzeby są gigantyczne, ale również organizacje działają na tyle, na ile mogą i ta pomoc naprawdę przekłada się na rzeczywistość na miejscu.
1: A jaka jest skala pomocy udzielanej przez Caritas? Bo chodzi na przykład w zeszłym roku.
2: Caritas pomogła w zeszłym roku na świecie ponad 300 tysiącom osób na różnych kontynentach, w różnych krajach świata, prowadząc projekty humanitarne i projekty rozwojowe.
1: Bo jeżeli chodzi o samą tą pomoc, to przygotowują się do tej rozmowy, no wiem, że ta pomoc jest udzielana naprawdę na wszelkie sposoby i na misjach, i tutaj na miejscu, więc jest ona dość szeroka.
2: Tak, bo pomoc humanitarna istnieje w bardzo wielu sektorach i realizuje się ją na wiele sposobów. My jako Caritas Polska działamy dwutorowo. W sytuacji nagłego zagrożenia, jakiejś katastrofy czy konfliktu, w pierwszej kolejności trzeba zapewnić pomoc natychmiastową osobom poszkodowanym, to znaczy pomóc je ewakuować do bezpiecznego miejsca, zapewnić wsparcie materialne, żeby przetrwać te najtrudniejsze momenty, czyli bezpieczne schronienie, żywność, lekarstwa, często również wsparcie psychologiczne, bo to są ludzie dotknięci nagłą jakąś ewentualnością i często trudno jest im sobie poradzić z tym, że na przykład 8 godzin wcześniej stracili dobytek życia w trzęsieniu ziemi i nie potrafią sobie wyobrazić, jak ich życie będzie wyglądało. Więc na tych wszystkich płaszczyznach pomagamy i my, i inne organizacje. A kiedy już ta pierwsza faza zostaje w jakiś sposób zarządzona, ta najgorsza faza krytyczna i przychodzi czas na jakąś odbudowę, na próbę powrotu do normalności, to wtedy wchodzi pomoc rozwojowa, w ramach której na przykład odbudowuje się zniszczone szkoły, odbudowuje się możliwości ludności lokalnej w celu zarabiania, czy po prostu prowadzenia godnego życia bez potrzeby zaczynania od zera. I na obu tych płaszczyznach Caritas Polska działa w wielu krajach świata od lat.
1: Ta pomoc humanitarna, to też wiąże się z ryzykiem utraty swojego życia nawet, bo czytam, że w ostatnich 3 latach zginęło ponad 1000 pracowników humanitarnych. Nachodzi więc pytanie o to bezpieczeństwo pracowników humanitarnych. Czy ona jest, czy ona istnieje, czy to bezpieczeństwo jest na coraz mniejszym poziomie?
2: Niestety to bezpieczeństwo jest na coraz gorszym poziomie. Obserwujemy ten trend, tak jak pan zauważył, już od kilku lat. Wszyscy pracownicy humanitarni, profesjonaliści kierują się w swojej codziennej pracy rozmaitymi procedurami bezpieczeństwa, które mają ryzyko śmierci czy ryzyko obrażeń w czasie wykonywania pracy w jakiś sposób ograniczyć. Ale nigdy nie jest tak, że możemy to ryzyko doprowadzić do zera. Zawsze jest to niebezpieczeństwo. Trzeba pamiętać, że pracownicy humanitarni w bardzo wielu przypadkach są ludźmi, którzy się wywodzą ze społeczności, w których działają, którym pomagają. W przypadku Strefy Gazy znacząca większość pracowników humanitarnych to są po prostu Palestyńczycy, którzy mieszkają na terenie strefy, więc wypełniając swoje obowiązki są narażeni w tym samym albo nawet większym stopniu na zagrożenie życia niż zwykła ludność cywilna, bo oni bardzo często nie mogą się po prostu ewakuować, muszą prowadzić swoją pomoc, muszą dojechać do miejsca jakiegoś wypadku czy jakiegoś ostrzału, żeby ewakuować ludzi i przetransportować ich do szpitala. Więc niestety zagrożenie życia jest wysokie. Ponad 1000 osób w ciągu ostatnich 3 lat pracowników humanitarnych zginęło, w tym również z naszej konfederacji Caritas, koledzy w Strefie Gazy, koledzy w Caritas Ukraina. I to nie tak dawno, dosłownie miesiąc temu, zginęli.
1: Bo czytam, że wojna w Gazie doprowadziła do najwyższego w nowoczesnej historii poziomu przemocy wobec personelu humanitarnego. To też jest właśnie coś tak oburzającego, coś takiego, co można byłoby określić, nie wiem, jakąś czarną plamą w historii pomocy humanitarnej?
2: Jak najbardziej. Coraz więcej spotykamy się z nieposzanowaniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Priorytetem powinno być dla każdego państwa, które prowadzi jakiekolwiek działania, militarne, gdziekolwiek na świecie, priorytetem powinno być nieszkodzenie ludności cywilnej i umożliwienie pracownikom humanitarnym dotarcia w rejon potrzebny w celu pomocy, w celu dostarczenia żywności, dostarczenia lekarstw. Niestety widzimy, że w ostatnich latach to się pogarsza, nasze bezpieczeństwo jest coraz gorsze i straty wśród ludności cywilnej również rosną w ostatnich latach. Straty wśród pracowników sektora medycznego, nie tylko nas się atakuje, ale również pielęgniarzy, lekarzy. Niestety sytuacja jest coraz gorsza.
1: To czy biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, czy nie jest już albo niedługo będzie notowany gdzieś spadek pracowników humanitarnych?
2: Nie wydaje mi się, ponieważ my, pracownicy humanitarni, w większości przypadków jesteśmy osobami motywowanymi takimi wartościami jak chęć pomagania drugiemu człowiekowi, więc nawet jeśli to niebezpieczeństwo będzie rosło, ja jestem przekonany, że ciągle będzie cała rzesza wspaniałych ludzi gotowa, żeby tą pomoc dalej nieść.
1: Jak rozumiem, głównie ci pracownicy humanitarni wywodzą się z tych rejonów, gdzie trwa wojna, konflikt zbrojny, ale jak rozumiem, polscy pracownicy Caritas również jeżdżą na miejsce.
2: Polscy pracownicy Caritas jeżdżą na miejsce, to prawda, przy czym nasze podejście do niesienia pomocy jest takie, że my wierzymy, że ta właśnie ludność lokalna, lokalne struktury kościoła, lokalne organizacje najlepiej wiedzą, gdzie pomoc jest potrzebna i jak ją realizować w taki sposób efektywny finansowo. Więc owszem, my jeździmy tam w te kraje naszej pomocy od czasu do czasu, ale głównie w celu monitoringu, sprawdzenia, czy ta pomoc dostarczana jest na najwyższym poziomie, czy wszystko jest prowadzone zgodnie z planem, zgodnie z procedurami. Ale tak naprawdę największa część tego niebezpieczeństwa i ciężkiej pracy na miejscu leży w rękach naszych partnerów lokalnych, organizacji po prostu zanurzonych, zakorzenionych w tych miejscach objętych kryzysami.
1: Pytam o to, bo się zastanawiam, czy pracownicy humanitarni mogą liczyć na jakąś pomoc psychologiczną, bo nie są to łatwe rzeczy, łatwe historie, nad którymi można przejść tak obojętnie.
2: Tak, jak najbardziej. Pomoc psychologiczna również dla pracowników humanitarnych jest rzeczą niezwykle ważną. W naszym zespole w Warszawie mamy specjalistów, mamy wykwalifikowanych, certyfikowanych terapeutów, którzy w przypadku, jeśli nam samym jest potrzebna pomoc, również nam pomogą.
1: To słyszymy o tym, że gdzieś te prawa nie są przestrzegane, że ta pomoc jest tak naprawdę no, coraz bardziej potrzebna, że to zapotrzebowanie na pomoc humanitarną rośnie. Więc czy jest, nie wiem, jakieś światło w tunelu, że sytuacja się polepszy, czy musimy być przygotowani na to, że to będzie się tylko pogarszać?
2: Należy się liczyć, należy zawsze zakładać najgorsze, ale jednocześnie to, czym my się zajmujemy, to jest przede wszystkim niesienie pomocy, więc na tyle, na ile możemy, przy takich budżetach, na jakie możemy sobie pozwolić, my będziemy kontynuować nasze działania. Nawet jeśli sytuacja jest krytyczna, podstawą jest to, żeby kontynuować działanie, bo chociaż to jest kropla w morzu potrzeb bardzo często, to jednak te osoby, które pomoc humanitarną otrzymały, otrzymują no nie tylko pomoc, ale również taką nadzieję, że przyszłość może być lepsza. I to też jest bardzo ważne.
1: To, że ta przyszłość może być lepsza, no każdy gdzieś może jakąś swoją cegiełkę do tego dorzucić, więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby w jakiś sposób wesprzeć wasze akcje, to jak może to zrobić?
2: Myślę, że najprościej jest wesprzeć nasz flagowy program wieloletni, który w tym roku będzie świętować jubileusz dziesięciolecia, program Rodzina Rodzinie. Dlatego zapraszam Państwa na naszą stronę www.caritas.pl/rodzina, żeby zobaczyć, jak możecie nam pomóc.
1: Radosław Sterna, kierownik pomocy humanitarnej i rozwojowej na Bliski Wschód Caritas Polska, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Wczoraj premier i minister finansów przedstawili rządową propozycję zmian podatkowych. Ma to być ręka wyciągnięta w stronę rosnącej klasy średniej. Ma na tym skorzystać 3,5 miliona Polaków. Jak pani ocenia tę propozycję?
2: Bardzo negatywnie. Panie redaktorze, już są badania. 85% Polaków jak najbardziej uważa to za złe rozwiązanie, bo jest to taka kosmetyczna tylko jak gdyby poprawa, która nie jest dobrym rozwiązaniem. Także przede wszystkim wyliczenia. Tam nie ma żadnych merytorycznych wyliczeń. Co to za propozycja bez dokładnego wyliczenia, ile będzie kosztować to budżet państwa? Przecież to każdego z nas interesuje na rok 2027 czy na kolejne lata. Na przykład, czy Ministerstwo Finansów posiada pełną ocenę skutków regulacji? Ile straci na tym picie, a ile uzyska z podwyższonego tak zwanego CIT-u. Czy ten podwyższony CIT rzeczywiście pokryje 100% ubytku dochodów z PIT-u? Ile dodatkowego podatku zapłacą te firmy? Te firmy, takie największe firmy, największe przedsiębiorstwa. Czy na przykład Ministerstwo Finansów uwzględniło, że wyższe opodatkowanie największych przedsiębiorców może ograniczyć na przykład inwestycje, zatrudnienie i napływ kapitału do Polski. Czy na przykład rząd policzył, ile kosztów firmy przerzucą po prostu na zwykłego zjadacza chleba, czyli na konsumentów przy obecnej drożyźnie żywnościowej, drożyźnie paliwowej. Czy to jest dobre rozwiązanie, panie redaktorze? No ja jako przeciętna osoba w tym państwie uważam, że to jest bardzo złe rozwiązanie.
1: Zdaniem głównego ekonomisty PKO BP pakiet zmian jest mniej więcej neutralny dla budżetu państwa.
2: No jak neutralny? No jeśli podwyższamy ze 120 do 130, no to jest to. I skoro nawet sam pan przed chwilą powiedział,
1: że... Ale wyższy CIT do największych firm będzie.
2: No
1: ale
2: tak,
1: to wejdzie w życie.
2: Ale czy to się rekompensuje? No to gdzie ma pan jakieś takie wyliczenia? Poszły badania w stosunku do planu Czarnka. To jest konkretne rozwiązanie dla naszych rodaków. Podniesienie progu podatkowego PIT ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie. I przy wspólnym rozliczaniu, a bardzo dużo Polaków rozlicza się rocznie tak zwanym PIT-em 37 do 360 tysięcy złotych. Zwolnienie emerytów. Wiem, że najniższa emerytura to jest 1800 zł, a tu zwolnienie emerytów, którzy mają nawet emeryturę do 2,5 tysiąca złotych z podatku i ze składek emerytalnych.
1: I na takich propozycjach nie ucierpiałby budżet państwa?
2: Już jest przeliczone. Widzi pan, tutaj różnimy się tym, że jeśli są jakieś propozycje, to te propozycje są wyliczane. Jest konkretna analiza, a przy propozycjach obecnego rządu nie ma praktycznie żadnych analiz. To tylko takie rzucone sobie, nie wiem, jako tak zwany jakiś element wyborczy, który nie zrealizowane 100 obietnic do tej pory. Następna, nie wiem, już enta jakaś obietnica dla wyborców, żeby jakoś tak zakłamać rzeczywistość, ale rzeczywistość jest po prostu brutalna.
1: No ale te propozycje, o których pani mówi, te propozycje Przemysława Czarnka, no to tak. One są bardziej daleko idące od tej propozycji premiera, więc zakładam, że budżet bardziej by jeszcze ucierpiał.
2: 30 miliardów złotych, zakładając wdrożenie ewentualnie tego programu w 2028 roku. Panie redaktorze, gdyby obecny rząd nie wydawał pieniędzy na tak nieeleganckie rzeczy, jak gdyby pomoc dla powodzian, gdzie rzucone było 4,5 miliona, zobaczy pan, już mamy 4,5 miliona złotych rzucone dla pewnej tam osoby i ta osoba rozdała te pieniądze właściwie nie tym, do których miały te pieniądze trafić, czyli dla rzeczywiście...
1: Czy na to pieniądze były... Pomysł był dobry, tylko dystrybucja tych pieniędzy okazała się się
2: zła. No właśnie o tym mówimy, panie redaktorze, że dystrybucja pieniążków jest nieciekawa. No z KPO, te jachty i tak dalej, no bardzo potrzebne Polsce, tak? Poszczególnym tylko ewentualnym jakimś tam bardzo zamożnym osobom. Panie redaktorze, propozycja profesora Czarka jest konkretna i która by pomogła, bo na przykład propozycja rządu, tak dla porównania, panie redaktorze, w ogóle na tą propozycję rządową, czyli do podwyższenia progu podatkowego do 130 tysięcy złotych rocznie, w to nie wpisują się na przykład bardzo duża grupa zawodowa. Jak? Co mnie bardzo interesuje? Nauczyciele. Jak? Administracja publiczna. Pana osoba pewnie się też w to nie wpisuje. Więc proszę pana, po co coś robić, w co praktycznie tylko jest zawirowaniem, co generuje koszty administracyjne, zmiany logistyczne, organizacyjne i wiele, wiele innych kosztów generuje, ale właściwie dla przeciętnego podatnika to nic nie wnosi. Chociażby wymieniłam te kilka właściwie grup zawodowych, które gdyby nie skorzystają z tego, a zawirowania dla przedsiębiorców ogromne. Mało tego, ale już też zapowiedziane, że na przykład ryczałt by był ograniczony dla dużych przedsiębiorców, którzy rozliczają się ryczałtem. Rząd zapowiedział obniżenie limitu uprawnionych do ryczałtów.
1: Czyli pani jest przeciwko tym propozycjom, podsumowując.
2: Tak, panie redaktorze, jak najbardziej jestem przeciwko, bo plan profesora Czarka jest zdecydowanie ciekawszym rozwiązaniem i rzeczywiście ewentualną pomocą finansową dla naszych rodaków. A przecież po to jesteśmy, że mamy uchwalać ustanawiać dobre prawo i dobre ustawodawstwo.
1: Wspomniała pani chwilę temu o nauczycielach. No i właśnie początek roku szkolnego coraz bliżej i to też wdrożenie tej nowej podstawy programowej dla przedszkoli klasy pierwszej i czwartej reformy nazwanej Kompas Jutra. Jak pani ocenia te nadchodzące zmiany?
2: Muszę niestety powiedzieć również, znaczy niestety, przeanalizowałam to i Kompas Jutra jest zrobiony tak zwany chaotycznie. Nowa podstawa programowa właśnie dla klas pierwszych, dla klas czwartych, dla szkół podstawowych. Zbyt szybko jest, wszystko się to dzieje. Zmienianie podstaw programowych, a nie daj Boże jeszcze i a co się zwiąże z tym, treści programowych, to co pani Nowacka już zrobiła wcześniej, wrzucania treści programowych oscylujących wokół naszej narodowości, tożsamości, patriotyzmu. No nie jest dobrym rozwiązaniem. Nowe programy. Zobaczy pan, co to generuje. Konieczność przygotowania właśnie tych nowych programów, materiałów, metodologii pracy, książek. Książki, żeby...
1: No to może są koszty, które po prostu trzeba ponieść, żeby lepszą podstawę programową wdrożyć.
2: Lepszą to znaczy jaką?
1: No myślę się, że jak robimy zmiany, no to na lepsze.
2: Z polskości? Jeśli to jest coś wyłuskane z polskości, to jest lepsze. Dla mnie jako Polaka nie jest to.
1: A czemu wyłuskane z polskości?
2: No bo treści patriotyczne są okrajane. Zobaczy pan wyrzucenie narodowego wieszcza, jakim jest Adam Mickiewicz z kanonu lektur. No to wie pan, no nie jest to chwalebne dla minister edukacji.
1: Jeżeli chodzi o lektury w szkołach, to mam dosyć negatywne zdanie. Uważam, że do większości lektur młodzież nie jest jeszcze intelektualnie przygotowana.
2: No właśnie, chodzi o to intelektualne przygotowanie. To wyobraźcie sobie pan, że to trzeba właśnie tego wsparcia metodologicznego i merytorycznego dla dyrektorów, dla nauczycieli, żeby dobrze przygotować, żeby później ta kadra mogła odpowiednio nauczać nasze dzieciaki. Czy rozwijanie kompetencji i ograniczanie takiej solidnej wiedzy matematycznej, zobaczy pan, kiepsko ciągle wypada matura z matematyki. Tym powinniśmy się zająć. Okrajanie wiedzy, solidnej wiedzy właśnie tej historycznej, z języka polskiego, geografii, na poczet, no, właśnie takich zmian, które nie do końca dobrze nam rokują i dobrze służą, moim zdaniem nie jest to właściwe. Są też tak zwane zajęcia projektowe. Do zajęć projektowych, proszę pana, do zajęć projektowych, załóżmy, że chcemy zrobić, nie wiem, jakąś sałatkę, która będzie na przykład elementem zdrowego stylu życia. Czy do tej sałatki to potrzebne jest tylko słowo? Nie, potrzebne są komponenty, po prostu składniki jakieś takie do tej sałatki. To wszystko generuje co, panie redaktorze? Finanse. Szkoły ciągle są niedofinansowane. Zazdrości się nauczycielom tych wakacji, ale te wakacje to nie jest tak do końca 2 miesiące, bo już szkoły w połowie, właściwie w sierpniu.
1: Ale nikt nie ma tyle wolnego, ile nauczyciele, i to trzeba przyznać.
2: Do nowego roku szkolnego. Tak? To wie pan, poogląda pan różne wypowiedzi osób, które uważały też, tak? Tak laicko uważały, tak? A później stwierdziły, gdy na przykład siostra czy małżonka zaczęła pracę jako nauczyciel, stwierdziły, a hola, to nie tak. To wycieczki, za które się głową odpowiada za każde dziecko, to sprawdziany, to przygotowania, to rady pedagogiczne.
1: Sam mam znajomych nauczycieli i sami się śmieją z tego, że ojej, jak nauczyciele mają słabo, ja właśnie jestem na wakacjach.
2: No, każdy ma urlop. No. Też pan ma urlopu 20...
1: No, nauczyciele mają pewnie 20. Trochę więcej niż 26.
2: I zdecydowanie są mocniej obciążeni.
1: No nie wiem.
2: Pan co, panie Bartku, to wybierze się pan do takiej fajnej klasy w ilości, bo są takie klasy, 30-35 osób, i przeprowadzi pan bardzo w myśl jakiejś podstawy programowej, w myśl odpowiednich treści nauczania, przeprowadzić pan lekcje.
1: Nie ma sprawy. Myślę, że każdy nauczyciel wiedział, na jaki zawód się pisze.
2: A tutaj to ma pan rację, oczywiście.
1: No właśnie.
2: I dlatego, jak w każdym zawodzie, tak, ma pan rację w tym momencie. I dlatego w każdym zawodzie potrzebne jest wsparcie i pomoc. Tak jak dostają to inne grupy zawodowe, ogromne wsparcie i pomoc, żeby realizować swoje statutowe i inne zadania. I tu też takie wsparcie jest potrzebne. Wprowadzenie właśnie dobrych finansjery do szkół, dobrego szkolenia, dobrych podręczników, to wszystko wymaga czasu i pieniędzy.
1: No ale dobrze, to jeżeli chodzi nawet o te tygodnie projektowe, bo chciałem do tej podstawy programowej, do tych zmian wrócić, bo ten tydzień projektowy wydaje się pomysł, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, czyli więcej praktyki, a nie sama teoria.
2: Tak. Oczywiście, tylko to musi być tak dualnie, czyli powiązanie to musi być. Musi być i teoria, dobra teoria, żeby ją później przełożyć na praktykę.
1: To domyślam się, że ta teoria też będzie.
2: No, praktyki nie ma bez teorii.
1: No, i właśnie.
2: Szczególnie w tych, akurat ja miałam zaszczyt być już właśnie dyrektorem szkoły technicznej, więc tamte elementy muszą się bardzo mocno wiązać. I tak też się staraliśmy. Wrócę, wie pan, do bardzo ważnej sprawy w tym kompasie jutra, bardzo ważnej. Narzucenie, takie mocne narzucenie, obowiązkowe, jakim jest ten przedmiot edukacja zdrowotna. No wie pan, tak jak wymieniłam wcześniej, matematyka, język polski czy inna geografia, są jak gdyby takie niszy, a edukacja zdrowotna i właśnie wokół niej takie zawirowania, że niepotrzebne są te zawirowania. I na siłę, jako obowiązkowy przedmiot wrzucona, 1 godzina od klas 4 do 8 i 2 lata w szkołach ponadpodstawowych.
1: Ale ten komponent seksualny, dotyczący zakres seksualności, jest nieobowiązkowy.
2: Nieobowiązkowy, no na szczęście, ale wyobrazi sobie pan, że to właśnie wywalczyli rodzice i młodzież, która zdecydowanie powiedziała nie temu przedmiotowi w ogóle, jak gdy był przez moment przedmiotem nieobowiązkowym.
1: No to rozumiem, że nie ma problemu obecnie.
2: Wprowadzono jako obowiązek. Czy nie ma problemu?
1: No nie ma.
2: No jest problem. Jest problem nadal, bo to jest tylko taka delikatna kosmetyka, wie pan, która niestety, zadajmy sobie wszyscy pytanie, jak daleko może ingerować państwo w wychowanie i w styl życia rodziny? Rodzina jest najważniejszą komórką społeczną i ta ingerencja czasami w rodzinę taka na siłę nie jest dobrym rozwiązaniem.
1: Ale rozmawiając też z rodzicami, które się przyglądały te gdzieś podstawie, gdzieś patrzyły na plan tego przedmiotu, to w zasadzie mówię, że nie jest zły. Pomijając ten komponent seksualny, który, jak już wspomniałem, jest nieobowiązkowy.
2: Na szkoleniu przy kuratorium nauczyciel mówi, że nie jest zły, a co ma innego powiedzieć, powie mi pan?
1: Nie, mówię o rodzicach, którzy widzieli, patrzyli na program tego przedmiotu.
2: No, proszę pana, to rodzice wywalczyli, żeby ten przedmiot w ogóle...
1: No, coś przerywa.